Jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigry. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła. Ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina. A jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo. A stara sosna szumi radosna, brawo, brawo. Upór, co mi z oczu błyska, leszczyny dziedzictwo. Jak mnie do ziemi los przyciska, ona mi szepcze nic to. A jak prostuje się wtedy ona, powtarza mi, tak trzymaj,

osiwiała ta bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniartw, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo,

0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją, pararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele.
1: Piosenka kancona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi,
0: żebyś nie był bez piosenki,
1: żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł
0: lub mogła
1: westchnąć z wdziękiem.

0: Ra, ra. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę.
1: Mój Boże.
0: Piosenka to są dla chanson.
2: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
2: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej.
2: Jej słowa, melodia i rytm.

0: Pogoda. 104.1 FM.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym?

0: koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku. A on cichutko odpowiada to, ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym.
1: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda, Hanna Śleszyńska.

widzisz własny cień po drodze. Czasem tłuczesz coś na szczęście.

dwa Krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa. Dwa Krakusy,

Zakochałam się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie. Pomyślałam, że może czar pryśnie, ale czarnica nic raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z lękiem myślę, co się stanie, gdy może kiedyś kochać się przestanie i że wtedy się znów będzie sypiać bez snów sercem zimnym, świerszczykiem blaszanym. Zakochałam się w czwartek przypadkiem, płatki z kwiatków obrywam ukradkiem, wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwym był czwartek.

104.1

0: Reklama. Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
2: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
3: Została ostatnia reklama.
4: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
0: Reklama.
3: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
5: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o tym, jak opolscy przyrodnicy odbudowują faunę rzeki Odry w naszym regionie.
6: Przyroda w Opolskiem.
5: To już 4 lata mijają, odkąd na Odrze snęło kilkadziesiąt ton ryb. Śnięcia ryb miały miejsce także w 2023 i 2024 roku. Od tamtej pory trwa regularna walka o odbudowę fauny rzeki Odry. Jak ona idzie? Posłuchajmy. Minęły prawie 4 lata od katastrofy na Odrze, kiedy tonami te ryby snęły. Czy już udało się jakoś tutaj tą rzekę odbudować pod kątem ichtiologicznym?
7: Znaczy tak, no, my akurat byliśmy w tej komfortowej sytuacji, że nas to w jakimś minimalnym stopniu dotknęło, bo wiem, że to się zaczęło od jazu w Lipkach i szło w stronę morza. Natomiast tu element kanału Gliwickiego czy jakieś lokalne śnięcia nie miał tak istotnego wpływu jak tam u kolegów, którzy gospodarują czy to w Zielonej Górze, czy w Szczecinie na Odrze. I myślę, że ten stan jest tutaj w jakiś sposób stabilny. Niemniej podjęliśmy też działania chociażby renaturyzacji starorzeczy, żeby znajdywać te elementy, które mogą pomóc rzeczy w sposób naturalny odbudować i albo przynajmniej utrzymać populację zarówno cennych gatunków, albo w ogóle tą ichtiofaunę, ale też innych w cudzysłowie żyjątek, które są rybom potrzebne chociażby albo do, jako pokarm, i to taką rolę mogą spełniać starorzecza, czy takie większe dopływy mniejszych, większych rzek do Odry. I ja jestem w jakiś sposób optymistą, natomiast tak naprawdę my do końca nie wiemy, co się pod tą wodą dzieje i jak są prowadzone te analizy jakości wody i jak one wpłyną na populację ichtiofauny, na rozród naturalny, później na rozwój tego wylęgu, na rybku, bo to są procesy, które nieraz w niektórych gatunków trwają latami, żeby ta ryba mogła dojść do tarła, pod warunkiem, że gdzieś nie dostanie strzała w postaci zatrucia albo nie zostanie też zabrana przez legalnego wędkarza albo przez kusownika, który kradnie. Czyli podsumowując, odpowiadając na pytanie, no, nas to ominęło, natomiast niemniej nie patrzymy z jednej strony, co było kiedyś, zastanawiamy się, co może być na przyszłość. Tak jak powiedziałem, tutaj akcje związane z renaturyzacją, czyli odbudową starorzeczy, też mieliśmy jakby dodatkowe zarybianie gatunkami rzecznymi tutaj dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Ochrony Wód w Opolu. No, realizujemy te plany i no, myślę, że to są te działania, tylko na dłuższą metę trudno mi powiedzieć, co dziś za 2 lata, patrząc przez te zmiany klimatu, które się dzieją, i czy to podejście takie do Odry, do innych rzek, że warto to chronić i minimalizowanie, nie wiem, nawozów na tych polach, bo to wszystko, słuchajcie, wpływa do Odry, do mniejszych rzek, bo te mniejsze rzeki finalnie też trafiają do Odry, czy tam po drugiej stronie do Wisły, tak? I nie patrzmy tylko przez pryzmat Odry, ale też nawet na te mniejsze, większe dopływy, co tam się dzieje i co tam w jakiś sposób my jako ludzie wpuszczamy, bo to później ma wpływ na całość tego, co się dzieje pod wodą.
5: I czy tą odbudowę starorzeczy udało się w naszym regionie przeprowadzić?
7: Znaczy teraz ten rok jest tym rokiem, gdzie już podejmujemy bezpośrednie działania. Zrobiliśmy sobie jakieś taką próbę na zbiorniku turawskim, że odtworzyliśmy zatoczki, które mają służyć jako miejsce do rozrodu, do podchowu ryb. One też miały znaczenie przy obniżaniu stanu wód, żeby te ryby tam nie zostawały, bo w okresie zimowym zostawały i były tam śnięcia, także mają takie korytarze porobione, że przy opuszczaniu wody one mogą wyjść na tą głęboką wodę. W tamtym roku mieliśmy zinwentaryzowane starorzecza Odry i na bazie tej inwentaryzacji w tym roku podejmiemy się takiego odtworzenia, poprawienia warunków bytowania ryb i nie tylko rybom na starorzeczu czy starym korycie Odry, to jest w Straduni. Przy polderze Żelazna mamy też ujście takie ciekawe z takimi większymi coś a la starorzeczami i, no i to są te dwa miejsca, gdzie w tym roku chcielibyśmy podjąć działania ograniczające zarastanie, trochę odmulenie tego, żeby zwiększyć tą pojemność, objętość tego, czyli też ta retencja, o której teraz mówimy, no i też, że to będą te miejsca, które potencjalnie mogą służyć jako te, z jednej strony miejsca, które ryba może wpłynąć, odbyć tarło, ale tak jak przykład Straduni, które nie jest połączone i nie chcemy łączyć tego z rzeką Odrą, że będą takim rezerwuarem, czy to gatunków dla nas później cennych w sytuacjach, jak coś się zadzieje, ale też, że będzie to akceptowalne społecznie, że będzie można z tego korzystać przy odpowiednim jego tego takiego utrzymaniu zarówno tej części środowiskowej, jak i też społecznej, czyli możliwość korzystania poprzez łowienie ryb.
5: Jak ma się w tym momencie niesławny kanał Gliwicki?
7: Na tą chwilę od tamtego roku mamy spokój. Wiem, że jest bardzo dużo ryb, bo nawet było środowisko wędkarskie zawnioskowało o to, żeby zrobić tam odcinek no-kill, czyli bez zabierania ryb, gdzie wcześniej byłem temu przeciwny ze względu na to, na te śnięcia, które występowały i żeby lepiej, żeby to wędkarz zabrał tą rybę, niż mamy zbierać i oddawać do utylizacji. No po tamtym roku, gdzie nic się nie wydarzyło, i teraz mamy maj, mam nadzieję, że też do tej pory nic tam, żadnych problemów nie było, został ustanowiony też tam odcinek no kill, bardzo ładnie tam ostatnio czasu widziałem, wycierał się leszcz, jest jakaś populacja karpia, płoci, no zobaczymy, może coś się zadziało, że to się nie powtórzy, może jakieś były pechowe lata, natomiast ten czynnik, który tam dalej jest, czyli te zrzuty wód słonych i tak dalej, nie wiem na ile on został tam ograniczony, natomiast ryby w jakiś sposób, to środowisko pokazuje, że też walczy i że w stanie w jakiś sposób, nie wiem, adoptować się albo no bo coś się takiego zadziało, że nie ma tej algi i tego, co mieliśmy powtórkę przez kilka lat wstecz.
5: Problemem też dla rzeki Odry w naszym regionie była powódź w 2024, tak?
7: Tak, no i tak jak powiedziałem o tej białej głuchołackiej, która została wyczyszczona właśnie z lipienia z pstrąga potokowego, teraz te działania podejmujemy, różne roczniki, mamy swoją hodowlę w Poliwodzie i udało nam się ze własnych starlaków już wyprodukować na rybki letnie, podchów będzie, później możemy też kolejne asortymenty wpuszczać, lipienia też ostatnim czasem wpuściliśmy. No i ten rok też nam pokaże, bo tak jak powiedziałem, robiliśmy wcześniej badania, ta populacja była też tam różna, mieszana, jeżeli chodzi o białą rybę, czyli płoć, lesz, no to tu na Odrze, na kanale, po zawodach wędkarskich, które się odbywają, to ten lesz ma się dobrze. Jeżeli chodzi o inne gatunki, no to teraz tak naprawdę od czerwca, od maja w sumie, bo można było łowić sandacza i kiedy te okresy ochronne poszczególnych gatunków się skończą, to ocenimy. Natomiast po analizie, tak jak jeszcze raz powiedziałem, rejestru wyników połowu ryb, pojawiają się te gatunki cenne, czyli brzana, świnka, kleń, boleń. No one pokazują się i myślę, że powódź trochę nam robiła bałaganu, wymieszając te populacje, bo ile lat to budowaliśmy, natomiast zobaczymy, to będzie mieli teraz drugi rok, tak, który po powodzi jest i ten rok tak naprawdę zobaczymy, jak te ryby się odbudowały, bo one też będzie zależne, jak się odbuduje to miejsce pokarmu, tak, bo to też jakby upłukane, no to takie było bardzo widać na rzece Opawie, gdzie ten cały Ta cała baza pokarmowa, ten rumorz był wypłukany, dno było bardzo mineralne, czyli ta baza pokarmowa została wypłukana, a teraz już widzę, że tam się odbudowuje to wszystko, ale też te prace, które prowadziły Wody Polskie, czyli prostowanie, regulacja, to też nie z jednej strony ma zabezpieczyć ludność przed zatapianiem, żeby ta woda w jakiś sposób szła w korycie, natomiast też będziemy podejmować działania odbudowujące chociażby czy małą, czy Białogłochołacką poprzez narzuty kamienne, które mają być tym siedliskiem, miejscem postoju dla ryb. No i też rzeka Nysa Kłodzka, która też była po powodzi regulowana, prostowana i też tam będziemy chcieli spróbować odbudować populację ryb. Swego czasu też tam był odcinek wyłączony z wędkowania przy tych pracach, ale widzimy też, że ten spadek populacji na tych rzekach również po powodzi się pojawił.
5: To ile czasu może jeszcze zająć przywracanie tej populacji ryb na tych rzekach właśnie po powodzi i po złotej aldze?
7: No, jeżeli nic się po drodze nie wysypie i warunki będą optymalne, chociaż teraz trudno wskazać, czy, bo nie ma powtarzalności danego roku, no ale tak to myślę, te 4-5 lat to jest takie minimum, kiedy w jakiś sposób te ryby pod warunkiem, tak jak powiedziałem, że warunki będą optymalne i nic się nie będzie po drodze, właśnie żadnych śnięć większych, żadnych zatruć czy powodzi. No ale na to jakby już nie na wszystko mamy wpływ i też nie wiemy, jak ten czas przyszły będzie.
5: Ale wpływ mamy na przykład na występowanie kłusownictwa w naszym regionie, a jest ono, czy praktycznie nie występuje kłusownictwo?
7: Powiem tak, jeżeli chodzi o wędkarzy, to w zależności właśnie jak jest wyedukowany i tutaj myślę, że też warto trochę zwiększyć tą edukację środowiska wędkarskiego. Z drugiej strony mamy kłusowników, którzy nie są już wędkarzami, a notorycznie wracają i te rozprawy sądowe, które mamy, które są nawiązki na rzecz poszkodowanego, czyli okręgu, później wsadzanie też do więzienia. Mamy dwa przykłady. To są osoby, które idą, kłusują, zamykają i wracają i to jest jakby... Mam wrażenie, że to takie uzależnienie od kłusownictwa. I ja myślę, że to też to nie jest aż tak bardzo duży problem w stosunku do tego, co do tego środowiska jakby wpada. I ta edukacja właśnie świadomości tego, żeby zachować tą czystość i dbanie o środowisko wodne i pod, co jest pod wodą, ma znaczenie. Niestety przy tych temperaturach coraz więcej osób korzysta z wody i chyba nie do końca też wszyscy są świadomi tego. Mamy coraz więcej osób, które korzystają z turystyki kajakowej, która też ma wpływ na to, co się później na rzece dzieje. Generowane są śmieci. Jest wiele czynników, którzy z jednej strony zauważamy, że to też ma później wpływ na to, co się dzieje z rybami.
5: Mówił Jakub Roszuk z Opolskiego Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego. Tymczasem na opolskich akwenach są prowadzone regularne zarybienia, między innymi węgorzami, sandaczami i kleniami. Teraz sprawdźmy, co w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolskiem.
8: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Wojewoda opolska Monika Jurek przekazała przedstawicielom samorządów promesy na dofinansowanie prac związanych z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 roku. Promesy otrzymała gmina Głuchołazy oraz samorząd województwa opolskiego. Jak poinformowało biuro prasowe wojewody, ich łączna wartość to prawie 27 milionów złotych. Gmina Głuchołazy otrzyma 20 800 000 złotych na odbudowę mostu Świętego Wojciecha w ciągu ulicy generała Andersa. Władze gminy chcą, by nowa przeprawa była odporna na potencjalne zagrożenie powodziowe, podobnie jak most budowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w ciągu drogi krajowej nr 40. Blisko 7 milionów złotych zostało z kolei przyznanych samorządowi województwa opolskiego na odbudowę drogi wojewódzkiej na odcinku Racławice Śląskie - Klisino. Inwestycja obejmie przebudowę około 2,5-kilometrowego odcinka drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym chodnikami, poboczami, kanalizacją deszczową, obiektami inżynierskimi oraz elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zerwanie sieci trakcyjnej i pożar nasypu były powodem utrudnień kolejowych pod Kędzierzynem Koźlem w ubiegły weekend. Ponad 500 pasażerów pociągu jadącego z Gdyni do Bielska Białej musiało czekać na podstawienie nowej lokomotywy. Do 2 pasażerów, którzy zgłosili dolegliwości zdrowotne, wezwano medyków. Z kolei pasażerów MZK w Opolu czekały ostatnio przyjemne niespodzianki, pamiątkowe pocztówki prezentujące historię opolskiej komunikacji miejskiej. To z okazji stulecia komunikacji autobusowej w Opolu. 100 lat temu Opolanie mogli poruszać się po mieście tylko na jeden sposób.
9: Na samym początku autobusy były dwa i była linia jedna. Linia 1 kursowała z Groszowic do Czarnowąsów i zahaczała po kolei o Nową Wieś Królewską, dworzec kolejowy i potem dojeżdżała przez Opole do Czarnowąsów.
8: Mówiła Ewelina Laksy ze spółki MZK Opole. Na stronie internetowej spółki pojawiły się archiwalne fotografie opolskich autobusów oraz ich rozkłady jazdy. Dzięki temu mieszkańcy mogą poznać szczegółową historię komunikacji zbiorowej w naszym mieście. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie. 20 lat więzienia grozi 26-latkowi, który dopuścił się rozboju w Niemodlinie. Mężczyzna potrącił samochodem 18-latka uciekającego na hulajnodze elektrycznej. Następnie podejrzewany miał pobić młodego mężczyznę oraz ukraść mu portfel i telefon. Pokrzywdzony 18-latek został zabrany do szpitala. Policjanci zatrzymali sprawcę kilka godzin później. Mężczyzna usłyszał zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia i spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Decyzją sądu sprawca trafił do tymczasowego aresztu. Już za niespełna miesiąc Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji uruchomi basen letni Błękitna Fala przy Placu Róż. W piątek 26 czerwca zostaną uruchomione także miejskie kąpieliska Bolko i Malina. Takie wiadomości pojawiły się w ostatnich dniach. Żeby zachęcić mieszkańców do aktywności w wodzie, MOSiR zaplanował na Błękitnej Fali szereg zajęć, zakwazumby i inne aktywności. Na początku wakacji odbędzie się też impreza pod hasłem Bezpieczne Wakacje. Jak wynika z zapowiedzi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym roku basen letni oraz kąpieliska będą czynne od 26 czerwca do 31 sierpnia.
10: To był przegląd wydarzeń tygodnia.

0: biblioteką będą rozpoczynać jakiś nowy projekt, bo przed wakacjami raczej nowych projektów się nie zaczyna, a wy wbrew wszystkim, prawda, takim założeniom wychodzicie do mieszkańców właśnie z nowym projektem. Co to jest za... Bo to będzie seria spotkań, tak?
1: Tak, my tym razem odwrotnie. Nie zaczynamy od września, nie zaczynamy od stycznia, tylko zaczynamy od maja. Ale myślę, że można to jakoś uzasadnić, chociaż podobno wszystko można uzasadnić. Ale w maju zawsze były dni książki. Na początku czerwca będziemy mieli festiwal książki. Dlatego nasz projekt, który krąży pomiędzy książką a sztuką i dlatego łączymy siły z Miejską Biblioteką Publiczną, bo Galeria Sztuki Współczesnej, jak być może Państwo pamiętają, działa na zasadzie otwarte z powodu remontu, więc korzystamy z uprzejmości wielu instytucji i pomyśleliśmy wspólnie z przedstawicielami Miejskiej Biblioteki Publicznej, że mamy swoje wspólne tematy i to są książki o sztuce. Książki o sztuce, dlatego ten cykl nazywa się Book and Art. Krótki, taki chwytliwy tytuł, który też ma się dobrze skojarzyć. Znaleźliśmy dla tego formatu Book and Art stałe miejsce. To będzie zawsze ostatni czwartek miesiąca o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Więc też chcemy, żeby to się troszkę tak wdrukowało w pamięć. Staramy się te niektóre nasze cykle utrzymywać w jakichś konkretnych dniach, tak jak ostatnia środa miesiąca to spotkania architektoniczne, to ostatni czwartek miesiąca, zaraz dzień później, to będzie właśnie ten termin, kiedy będziemy się mogli spotkać w bibliotece i porozmawiać o książkach bardzo różnych. Ta sztuka jest bardzo szeroko pojęta, bardzo się cieszymy, że sztuka jest tak szeroka, bo będziemy tutaj mieli bardzo dużo możliwości. Zaczynamy nasz cykl książką o architekturze. Książką o architekturze i pierwsza gościni to jest Anna Cymer, która jest autorką książki Architektura w Polsce 1945-89. To była jej pierwsza książka. Ona później napisała kolejną książkę o architekturze już lat 90., przełomu wieków, ale ta książka, ona została wydana parę lat temu, ale jest takim bestsellerem, że doczekała się wznowienia w tym roku, bo była totalnie wyprzedana. Ludzie ciągle chcieli ją kupować, bo jest takim podstawowym kompendium wiedzy o architekturze polskiej tego okresu powojennego, umownie nazwijmy go PRL-owskiego, tak? Czyli od 45 roku PRL-u jeszcze wtedy nominalnie nie było. PRL się pojawił jako nazwa dopiero na początku lat 50., ale do 89 roku, czyli do końca tego socjalistycznego funkcjonowania Polski, bo też to bardzo wpływało na kształt architektury, jaki był ustrój polityczny i o tym w książce też sporo jest. To jest taki właściwie chyba pierwszy syntetyczny ogląd całej tej architektury, wśród której żyjemy także. Siedzimy teraz na Placu Wolności. Jak się rozejrzymy po tym Placu Wolności, to myślę tak połowa tej architektury, którą tu mamy, to kwalifikowałaby się właśnie do tego okresu 45 do 89, albo może nawet większa część.
0: No jak to w Opolu, które po II wojnie światowej było bardzo mocno zniszczone, zwłaszcza to ścisłe centrum, a takie dzielnice jak osiedle Armii Krajowej czy Chabrów nie istniały.
1: No więc właśnie, bo to jest kwestia i odbudowy zaraz po 45 roku. Tu jest bardzo dużo bardzo ciekawych wątków. Odbudowy po 45 roku w Opolu to bardzo wyraźnie widać, ten problem odbudowy, w jakim stylu odbudowywać, czy rekonstruować stare, czy budować nowe, prawda? To są te dylematy powojenne miast, zwłaszcza tutaj na Śląsku, tych bardzo zniszczonych miast i wiemy, że to różnie się wydarzyło, ale to jest też kwestia powstawania nowej architektury, zwłaszcza właśnie tych osiedli nowych, lata 70., wielki boom mieszkaniowy, czasów gierkowskich, osiedla, ale też w latach 80. architektura kościołów, która była taką dosyć oryginalną architekturą i właściwie jedną z niewielu przestrzeni wolności architektonicznej, prawda? Więc tu mamy dużo takich bardzo fajnych, bardzo ciekawych problemów, które ta książka jakoś tam doszczegóławia, rozwija, pokazuje. Pokazuje też zupełnie nowe przedsięwzięcia, jak na przykład Miasto Tychy. Miasto Tychy, które w tym roku obchodzi 75-lecie istnienia, bo powstało zupełnie od nowa jako miasto właśnie, które miało być sypialnią dla powstającego tam przemysłu, prawda? Więc ta architektura, czy ta opowieść o architekturze lat 45-89 jest jednocześnie opowieścią o Polsce tego czasu. To jest totalnie splecione ze sobą i przez to myślę bardzo ciekawe. A

0: bliskie każdemu.
1: To temat pierwszego spotkania. Drugie macie już też zaplanowane?
0: Następne nasze spotkanie w czerwcu. Znowu już tradycyjnie, bo jak powiedziałam, chcemy to umiejscowić w czasie, czyli ostatni czwartek czerwca, ostatni czwartek miesiąca, to będzie 25 czerwca, tuż przed końcem roku szkolnego, przed wakacjami, tuż przed Nocą Kultury także, bo 26 Noc Kultury, a my spotkamy się w Miejskiej Bibliotece Publicznej o godzinie 18 25 czerwca i wtedy spotkamy się z Anitą Wincencjusz-Patyną, wrocławską historyczką sztuki, której badania skupiają się na ilustracji. Mamy teraz ilustragan, mówimy dużo o książkach, więc myślę, że to się też bardzo dobrze splecie. Anita Wincencjusz bardzo dużo zajmowała się ilustracją, jest autorką kilku książek, będziemy tak trochę zbiorczo mówić o tych książkach jej, o ilustracji. I dlatego tytuł tego spotkania to Koty, morskie floty i kosmiczne loty, czyli zilustrować można wszystko. O tym, czy naprawdę zilustrować można wszystko, będziemy rozmawiać. Pewnie będzie też dużo o ilustracji dziecięcej, czyli o tej takiej najbardziej atrakcyjnej ilustracji. Tego dotyczyła książka redagowana przez Anitę Wincencjusz, Admirałowie Wyobraźni chyba się nazywała. Też już totalnie niedostępna książka sprzed kilku lat. Bardzo ciekawa i właśnie z bardzo wielką liczbą ilustracji. Jak sobie przypomnimy nasze dziecięce fascynacje ilustracjami, no to każdy z nas jakąś tam ilustrację miał ulubioną. Nie wiem, czy to były jakieś komiksowe historie, czy to był Jan Marcin Szancer nieśmiertelny, czy to były jakieś bardziej klasyczne ilustracje, ale jednak pamiętamy te obrazy i one jakoś budowały naszą wyobraźnię i są w naszej pamięci na pewno, więc myślę, że ten powrót do ilustracji w przededniu wakacji będzie na pewno bardzo ciekawy.
1: No i takich dziedzin sztuki to jest od groma, więc podejrzewam, że książek, które można omówić, też tutaj w Miejskiej Bibliotece jest bez liku.
0: Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się na to połączenie, bo uznaliśmy, że takie hasło książka o sztuce jest wbrew pozorom hasłem bardzo szerokim. Bo ja tutaj powiedziałam o dwóch pierwszych tematach, bo te tematy już mamy i wiemy, jakie one są. I to jest architektura i ilustracja, czyli zupełnie pewnie nie te hasła, które jakbym powiedziała tylko książka o sztuce, to nikt by nie powiedział, że architektura czy ilustracja, więc możemy tutaj też mówić i o tkaninie, i o designie, i o ceramice, nie tylko o malarstwie, rzeźbie, rysunku, grafice, więc tego jest rzeczywiście bardzo, bardzo dużo. Sztuka jest bardzo bogata i sztuka jest też opisywana na różne sposoby, bo opisywana jest nie tylko sztuka, ale są opisywane procesy, które są związane i z odbiorem sztuki, i na przykład z prezentowaniem sztuki i z edukacją o sztuce i myślę, że to wszystko będzie też w kręgu naszych zainteresowań, więc jestem przekonana, że tematów, autorów i autorek nam nie zabraknie.
1: No i kolejna sprawa, że te książki omawiane na tych spotkaniach będzie można tu w bibliotece wypożyczyć.
0: Będzie można wypożyczyć, a nawet będzie można kupić czasami. Na spotkaniu z Anną Cymer właśnie to wznowienie do kupienia jest dostępne, było dostępne. Zobaczymy, jak będzie na spotkaniu z Anitą Wincencjusz, bo jak powiedziałam, ta najsłynniejsza książka o ilustracji dziecięcej jest kompletnie niedostępna. Nie wiem, czy bibliotece uda się zdobyć taki egzemplarz, który będzie można kupić, ale na pewno będą egzemplarze, które można wypożyczać.
1: No i na lipiec, sierpień też te spotkania planujecie?
0: Myślę, że tak. My sobie robimy troszkę taką zmianę programu na wakacje. Jeszcze tak do końca nie zdecydowaliśmy, czy i lipiec, czy sierpień, czy może tylko lipiec, a w sierpniu jednak troszkę wakacyjnej przerwy, bo Galeria Sztuki Współczesnej jednak zawsze co roku się przestawia na takie wakacyjne tory. Planujemy kino, planujemy jogę, planujemy warsztaty wakacyjne, więc są te takie aktywności, których normalnie nie ma. I też zastanawiamy się, na ile ci nasi odbiorcy tych stałych pasm będą, bo niektóre pasma zawieszamy na wakacje, na przykład Dobrostan, ale Gaga jest przez całe wakacje, więc tutaj jeszcze do końca decyzji nie podjęliśmy. Zastanowimy się, zobaczymy zresztą, jak to nowe pasmo, jakim się będzie cieszyć zainteresowaniem, bo tego też trochę nie wiemy. Liczymy na to, że w Opolu jest bardzo dużo miłośniczek i miłośników i książki, i sztuki. I jeżeli to jest tak zmasowane jako książki o sztuce, to grono powinno być całkiem liczne.
1: Czyli można się spodziewać, że od nowego roku szkolnego, od nowego sezonu artystycznego to będzie stały cykl.
0: Tak, zamierzamy, że będzie to stały cykl. Być może nawet przejdzie przez wakacje, jak powiedziałam, nie wiem tego do końca, ale w każdym razie od września na pewno każdy ostatni czwartek miesiąca w Miejskiej Bibliotece Publicznej będzie należał do książek o sztuce.
1: To czego jeszcze możemy się w wakacje spodziewać, że na pewno będzie się odbywać?
0: No tak jak już wspomniałam, na pewno możemy się spodziewać kina, z tym, że w tym roku trochę znowu zmiany, bo galeria czynna w trybie otwarte z powodu remontu. Ten remont ciągle się dzieje. Jeśli Państwo odwiedzają Plac Teatralny, to tam już bardzo widać ten nowy kształt, ale jednak do końca budowy jeszcze trochę czasu zostało. W związku z tym nie możemy dysponować tym placem, którym dysponujemy co roku, naszym placem galeryjnym, a tam odbywały się co roku pokazy i filmowe, i zajęcia jogi sobotnie, ale bardzo chcemy te zajęcia utrzymać. I joga będzie się odbywała tak jak w poprzednich latach, w soboty o godzinie 9 na placu Jana Pawła II, czyli z przodu budynku, więc bardzo niedaleko od tego miejsca dotychczasowego. Nie wiem jeszcze w której części tego placu, to musimy sobie tutaj z Instytutem Ćwiczeń Psychofizycznych ZENG, z którym współorganizujemy te zajęcia, ustalić, która część tego wielkiego placu będzie najlepsza na te ćwiczenia nasze poranne. Może też musimy poobserwować słońce i jak tam się w ogóle układa pogoda. Natomiast projekcje filmowe też tak jak było w poniedziałkowe wieczory, natomiast przenosimy je trochę dalej, bo przenosimy je do Centrum Przesiadkowego Opole Główne. Prawdopodobnie na taras Urban Labu, być może na taras Centrum Przesiadkowego. Tego jeszcze do końca nie wiemy, ale jednak chyba skłaniamy się ku tarasowi Urban Labu, bo to z pewnych przyczyn logistycznych jest łatwiejsze. Przede wszystkim dysponujemy w razie deszczu, a wiemy, że takie rzeczy się zdarzają, dysponujemy zastępczą salą, gdzie możemy się szybko przenieść, więc to być może będzie decydujące. W tym roku Galeria Sztuki Współczesnej pod kuratelą Agnieszki Deli-Kropiowskiej i Marty Miś już od kwietnia prowadzi kolejny festiwal dzielnic, on nazywa się Wspólne Centrum i dlatego to kino, które będzie działało latem w Centrum Przesiadkowym, będzie się nazywało Kino w Centrum. Kino w Centrum i będzie nawiązywało do takiej miejskiej tematyki, do tematyki centrum, do tego jak działają miasta. Marta Miś programuje w tej chwili repertuar, który się tam pojawi, więc niedługo pewnie będziemy informować, jakie filmy będziemy mogli zobaczyć. Oczywiście to kino robimy jak zwykle, jak co roku, któryś kolejny rok we współpracy ze Stowarzyszeniem Opolskie Lamy. Będziemy też mieli przez lipcowe przedpołudnia, do tego też już myślę, że Opolanie i Opolanki się przyzwyczaili, a zwłaszcza to młodsze pokolenie, warsztaty wakacyjne, to będzie w lipcu. Natomiast w sierpniu chcemy zaproponować kilkudniową taką formę warsztatową, ale na zewnątrz, plenerową.
1: Mówiła dyrektorka Galerii Sztuki Współczesnej Joanna Filipczyk. O tym, jakie propozycje dla Opolan przygotowała na najbliższe miesiące Galeria Sztuki Współczesnej, jeszcze sobie porozmawiamy, ale to za kilka dni.
2: Radio Pogoda 104.1 FM. Tydzień w Opolu.
1: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o programie tegorocznego Festiwalu Opolskiego.
3: Co jest grane w Opolu?
1: Już za niecały tydzień na scenie Opolskiego Amfiteatru rozpocznie się kolejny Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. To będą 4 dni koncertów, które Opolanie będą mogli usłyszeć na żywo oraz obejrzeć w transmisji telewizyjnej. A kto na tym festiwalu wystąpi?
4: Mateusz Torzecki, kierownik działu wystaw i edukacji muzealnej w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
1: Przed nami Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, w tym roku edycja 63. 4 dni imprezy, standardowe koncerty, debiuty między innymi. Kogo po raz pierwszy zobaczymy na scenie Opolskiego Festiwalu?
4: Debiuty to jest jeden z najstarszych koncertów, który mamy okazję oglądać podczas festiwalu. Natomiast no, wśród tych wszystkich debiutantów usłyszymy między innymi na przykład Olę Kendrę, Karolinę Harko, Julię Wasilewską, więc bardzo ciekawe, czy któryś z tych artystów zaistnieje w naszej świadomości na dłużej. Tego im bardzo serdecznie życzę, bo nie ukrywam, że ja zawsze bardzo kibicuję debiutantom z tego powodu, drodzy Państwo, że słyszymy młodych ludzi bardzo często po raz pierwszy, chociaż wiemy, że czasy się nam troszeczkę zmieniły i rzeczywiście dzisiaj dzięki portalom, czy to społecznościowym, ale także różnego rodzaju serwisom jesteśmy w stanie trafić na muzykę, na którą kiedyś no, mieliśmy troszeczkę utrudnioną sposobność. Natomiast wspominam o tym wszystkim, drodzy Państwo, bo gdy popatrzymy na historię od lat 60. do współczesności, no to rzeczywiście wielu artystów, których znamy dzisiaj i kojarzymy, to są artyści, którzy debiutowali w Opolu i te debiuty wygrywali. Na pewno wśród takich gwiazd bardziej topowych dzisiaj, a które w gwiazdach występowały i które te gwiazdy wygrały, to zresztą była ta sama edycja i tutaj wymienię między innymi Corteza, więc to jest jedna z tych postaci, a druga to jest Daria Zawiałow, więc moim zdaniem warto nadal w debiutach występować i ten pierwszy moment pojawienia się w amfiteatrze tysiąclecia, jednak amfiteatrze, który ma tak duży dorobek i tak olbrzymią tradycję, to na pewno dla tych młodych ludzi jest fantastyczne doświadczenie, więc w czwartek jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało, natomiast oprócz tego, że usłyszymy debiutantów, to w czwartek również podczas koncertu usłyszymy m.in. Dodę, ale także Annę Marię Jopek, będzie Kamil Bednarek, Sławek Uniatowski, pojawi się Stasiek Kukulski czy Daniel Godson. To są postaci, które też pamiętamy z debiutów, więc tym bardziej jestem bardzo ciekawy, jak zarówno gwiazdy, które znamy i kochamy od wielu, wielu lat, jak i osoby, które po raz pierwszy pojawią się na scenie, wybrzmią na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki.
1: To wszystko podczas koncertu debiutów. Oni będą im po, że tak powiem, na scenie towarzyszyli, wspomagali ich duchowo?
4: To jest bardzo różne rozwiązanie na przestrzeni lat. Podejrzewam, że formuła wypracowana w ostatnich latach, czyli formuła taka, że usłyszymy zarówno debiutantów i występy debiutantów będą przerywane pewnego rodzaju występami artystów, których już znamy i kochamy. To jest taki środek, który no, sprawdza się w ostatnich latach i podejrzewam, że w tym roku Telewizja Polska postawi na bardzo podobne rozwiązanie.
1: A jeśli chodzi na przykład początkowe edycje Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Ta muzyka kojarzyła nam się przede wszystkim z Big Beatem. Ci debiutanci, którzy obecnie debiutują na scenie Opolskiego Festiwalu, jakie gatunki muzyczne reprezentują? Bo to nie zawsze jest coś, co nazwalibyśmy popem.
4: Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, który po raz pierwszy pojawił się w roku 63, to łatwe do zapamiętania, ponieważ teraz mamy 63. edycję, więc proszę z tym kojarzyć to, drodzy Państwo. Wyglądał zupełnie inaczej, natomiast od pierwszej edycji tu spotykała się zarówno piosenka literacka, jak i piosenka popularna. I to są korzenie, które są bardzo istotne i bardzo ważne. Natomiast to, co jest bardzo istotne w momencie, w którym mówimy o debiutach, to jest to, że mamy różne formuły. Są lata, gdzie artyści wykonują utwory z repertuaru danego artysty, na przykład Czesława Niemena czy Skaldów, ale są też takie edycje i to są te edycje, które mi osobiście są najbliższe, gdzie artyści śpiewają swoje premierowe utwory. Premierowe w tym sensie, że to są utwory przez nich najczęściej skomponowane, czyli pochodzące z ich repertuaru i wtedy tak naprawdę słyszymy to, co w duszy gra tego młodego człowieka i bardzo często w ostatnich latach to są takie rzeczy z pogranicza popu alternatywnego, bardzo często zabarwionego lekką elektroniką czy muzyką hip-hopową, więc tym bardziej też jestem ciekawy, czy w tym roku debiutanci postawią bardziej na liryczne ballady, czy na bardziej przebojowe utwory, dlatego też no, nie ukrywam, tak jak wspominałem przed momentem, że bardzo czekam na ten koncert debiutów, który będzie w czwartek, 4 czerwca.
1: Wspomniałeś też o premierach, a kto w tym roku?
4: Premiery, drodzy Państwo, w tym roku wydaje mi się, że będą bardzo ciekawe. Sam fakt, że usłyszymy tercet, który chyba nawet byśmy sobie go nie wyobrazili w głowie wcześniej, bo to będzie bardzo ciekawe trio. To będzie Patrycja Markowska, Andrzej Krzywy i Kamil Bednarek. Zaśpiewają swój utwór, który już od jakiegoś czasu pojawia się na antenach radiowych, ale także już ma swój teledysk. I z tego, co widzę, ludziom bardzo ten utwór się podoba. Więc z jednej strony mamy artystów, których znamy już od wielu lat. Będzie też oczywiście na przykład Michał Wiśniewski, czy zespół zespół, który doskonale Państwo kojarzą, czyli Poparzeni Kawą 3, ale pojawią się także osoby, które możecie Państwo kojarzyć już z KFPP, jak na przykład Sargis, którzy no, nie mieli okazji jeszcze próbować swoich sił w debiutach, więc też jestem bardzo ciekawy, jak to starcie tych artystów, których znamy już na przykład od 10, 15 i od 20 lat na scenie, wypadnie znowu w zestawieniu z tymi artystami, którzy na przykład po raz pierwszy próbują swoich sił w premierach. Natomiast zachęcam, drodzy Państwo, bo premiery można w dużej mierze już odsłuchać, czy to w streamingu, czy na innych portalach, i warto podobnie być może w konkursie Eurowizji zaznajomić się już po prostu troszeczkę z tymi propozycjami, żeby sprawdzić, czy one tak samo dobrze wpadają w ucho na żywo, jak właśnie, gdy słuchamy tych nagrań studyjnych.
1: Jak dowiedziałem się od Jacka Kreta, no to chociażby w Opolu zostanie zaprezentowana najnowsza płyta Poparzonych Kawą 3.
4: Więc tym bardziej warto spróbować. Zespół ma bardzo dużą oddaną publiczność, to zresztą widać na różnego rodzaju koncertach. Natomiast kiedy rozmawiamy o premierach, na pewno warto też wspomnieć, że podobnie jak w debiutach, tak samo w premierach będą jeszcze artyści, którzy również pojawią się, nie biorąc udziału w konkursie premier. Tu mam na myśli chociażby Justynę Steczkowską, Anię Iwanek czy Katarzynę Żak. Natomiast warto wrócić do Justyny Steczkowskiej z tego powodu, że ona będzie świętowała swoje 30-lecie. I to rzeczywiście jest takie 30-lecie, które muszę powiedzieć, że jest o tyle ciekawe, że rzeczywiście płyta Dziewczyna Szamana, jeżeli dobrze pamiętam, ukazała się w roku 96. No ale mieliśmy już do czynienia z Justyną chociażby w roku 95, gdy reprezentowała Polskę na Eurowizji z utworem Sama, więc możemy powiedzieć, że to jest takie 30 z małym plusem, ale rzeczywiście od debiutu fonograficznego mija w tym roku lat 30.
1: I koncert hip-hopowy, widzę, pojawił się tutaj w rozpisce.
4: To jest, drodzy Państwo, rzecz zapoczątkowana w roku ubiegłym. Bardzo się cieszę, że po wielu latach hip-hop wraca na festiwal w Opolu, bo hip-hop Opole cieszyło się ponad 20 lat temu bardzo dużą popularnością. To nie były koncerty, które wtedy odbywały się w amfiteatrze. Teraz jesteśmy już w takim momencie, że hip-hop już ma tak ugruntowaną pozycję na polskim rynku fonograficznym, że nikt nie kwestionuje jego obecności. A pragnę też przypomnieć, że w dużej mierze ta pierwsza fala hip-hopu, ta pierwsza gwardia, to są dziś postaci 40-50+. Jeżeli ci artyści po ponad 30 latach nadal są obecni w naszej świadomości, to pamiętajmy, że też mówimy już o gatunku muzycznym, który w tej chwili ma już swoją drugą, a tak naprawdę nad trzecią falę twórców, więc cieszę się, że zarówno ci artyści, którzy od wielu lat występują, jak na przykład Łona czy Don Guralesco, będą mieli okazję pojawić się tutaj na scenie. No w ogóle to, że Molestar Venement, Grammatic, no to są po prostu, drodzy Państwo, klasyki dzisiaj, jeżeli mówimy o tym gatunku muzycznym, więc tym bardziej fantastycznie, że Opole otwiera się na ten hip-hop ponownie i być może mówimy tutaj o pewnego rodzaju nowej tradycji i te koncerty hip-hopowe będą już z nami na dłuższy czas. A to przypominam też z tego powodu, że przez wiele lat mieliśmy w Opolu na przykład scenę alternatywną. Ta scena alternatywna rzeczywiście fantastycznie się sprawdzała. Później przyszła pewnego rodzaju zmiana, nie wróciliśmy do tej sceny alternatywnej, ale być może właśnie ten hip-hop to będzie pewnego rodzaju formuła, która po części będzie próbowała zastąpić tamto rozwiązanie.
1: I kolejne dwa dni festiwalu, czyli sobota i niedziela pod znakiem jubileuszy.
4: Dokładnie tak. To jest, drodzy Państwo, też rzecz w formule Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki powtarzalna od kilku lat, czyli różnego rodzaju jubileusze czy koncerty, ale także koncerty wspomnieniowe. Przypomnę tylko, że na przykład bardzo dużym powodzeniem cieszył się zeszłoroczny koncert, który był dedykowany Jackowi Cyganowi. To były trzy czwartki Jacka Cygana. To zresztą tutaj tak było fantastyczne, ponieważ pan Jacek też był konferansjerem na swoim koncercie jubileuszowym. Natomiast w tym roku jubileusz obchodzi Bogdan Olewicz. Fantastyczny tekściarz, bo teksty jego piosenek śpiewały postaci od Anny Jantar po na przykład Perfect, więc ten repertuar jest bardzo, ale to bardzo bogaty. Zresztą nie przez przypadek ten jeden z najbardziej ikonicznych tekstów Bogdana Olewicza jest również tytułem, czyli autobiografia, którą właśnie z wykonania Perfectu znamy i kojarzymy. Natomiast sam koncert koncert moim zdaniem będzie bardzo ciekawy ze względu na dobór artystów, bo jestem bardzo ciekawy na przykład jak w tych utworach i który utwór na przykład otrzyma Alicja Szamplińska, którą nie tak dawno podziwialiśmy też właśnie w konkursie Eurowizji. Pojawi się także Kuba Badach, kolejna postać, która ma fenomenalny głos i tutaj jestem jakby spokojny, bo bez względu na to, który z utworów Bogdana Olewicza zostanie mu, powiem może tak kolokwialnie, przydzielony, to wiem, że wyjdzie z tego na pewno obronną ręką. A oprócz tego między innymi wspominana już Doda czy Kamil Bednarek, więc też wydaje mi się, że to będzie taki wieczór, który będzie oparty na repertuarze, który doskonale znamy, doskonale pamiętamy i kochamy, natomiast bardzo często pewnie w pewnych nowych odsłonach interpretacyjnych. No i ciekawe, który z artystów wyjdzie z tego taką bardzo, ale to bardzo obronną ręką. No i kabareton. Kabareton, który w tym roku będzie troszeczkę inny, ponieważ ten kabareton w tym roku będzie pod znakiem jubileuszu kabaretu Neonówka, więc wiem, że też te kabaretony mają swoją oddaną grupę odbiorców. To zresztą było bardzo doskonale widoczne, drodzy Państwo, gdy tylko pula biletów pojawiła się w sprzedaży, ponieważ osoby, które przyszły kupować te bilety do amfiteatru, mówiły też wprost, że na przykład ich najbardziej interesuje sobota, również na przykład z tego powodu, że będą mogli zobaczyć kabarety, więc to też pokazuje, że w zależności od odbiorcy ten repertuar, który prezentuje Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, musi być właśnie bardzo zróżnicowany, ponieważ każdy z nas oczekuje trochę innych rozwiązań.
1: I niedziela, jubileusz Lady Punk.
4: Jubileusz Lady Punk, trudno mi uwierzyć, ale to jest, drodzy Państwo, prawda. 45 lat od wydania tej ikonicznej płyty grupy Lady Punk debiutanckiej. Zespół, który ma olbrzymią rzeszę swoich odbiorców. Widzimy to rok do roku na amfiteatrze w Opolu, z tego powodu, że zespół dosyć często gości tutaj, na miejscu w Stolicy Polskiej Piosenki i za każdym razem to są po prostu wypełnione krzesła, rzędy wiernych fanów, którzy przyjeżdżają bardzo często z całej okolicy i razem z zespołem Lady Punk śpiewają te utwory od początku do końca. Ja jestem też jakby bardzo spokojny w ogóle o ten jubileusz z tego powodu, że bez względu na to, jaki czas Telewizja Polska przeznaczy na jubileusz grupy Lady Punk, to wiemy, że nawet jeżeli to będzie 90 minut, to będzie 90 minut samych przebojów, które doskonale znamy, bo nie przez przypadek panowie z Lady Punk często odnoszą się do siebie jako do polskich Rolling Stonesów, bo to jest właśnie bardzo podobna sytuacja. W każdej dekadzie ten zespół miał jakieś olbrzymie przeboje i mam takie wrażenie, że przez to, że już kilka pokoleń wychowało się razem z Lady Punk, to każdy z nas może mieć swoje Lady Punk, tak? Takie, które bardziej kojarzy, bardziej znaczy to z lat 80., czy gdy słuchaczem zaczynało się być dopiero w latach 90., czy na przykład u progu XXI wieku. Zespół, który cały czas zaskakuje, no i mam nadzieję, że w Opolu po raz kolejny nas zachwyci.
1: Mówił Mateusz Torzecki z Muzeum Polskiej Piosenki. Tegoroczny Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki potrwa od 4 do 7 czerwca.
2: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
5: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam i zachęcam do wysłuchania audycji, a w niej powiemy o tym, że mobilność rowerowa to coś więcej niż same ścieżki.
6: Nasz projekt polega głównie na tym, żeby wybudować brakujące odcinki i to wszystko połączyć spójnym oznakowaniem.
5: Ale sprawdzimy także, co dzieje się w Muzeum Polskiej Piosenki.
4: Opowiadamy historię Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale skupiamy się na latach 60., 70. i 80.
5: W pierwszej kolejności powiemy jednak o tym, że podczas obrad zespołu do spraw mobilności rowerowej przy konwencie marszałków województw Rzeczypospolitej samorządy z całej Polski wymieniają się doświadczeniami i pokazują, jak rozwijają infrastrukturę rowerową w swoich regionach. Mówi dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Tomasz Handzel.
3: Istotne dla Opolskiego.
7: Chcemy się wymienić doświadczeniami. Te fora właśnie do tego służą, żeby poznać konkretny region, czyli wszystkie pozostałe regiony tak naprawdę zjeżdżają się w tym konkretnym momencie do województwa polskiego w związku z przewodnictwem w konwencie marszałków. My pokazujemy, jak my pracujemy w tym obszarze, czyli ile mamy środków przeznaczonych na ten obszar, w jaki sposób rozwijamy infrastrukturę, jakie mamy dokumenty, z kim współpracujemy. A inne regiony przy okazji wizyt właśnie w tych innych regionach pokazują swoje doświadczenia. Myślę, że mamy wiele do pokazania ciekawych rzeczy, ale też i wiele jeszcze do zrobienia w tym obszarze.
5: Mówił dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Tomasz Handzel. W Opolskim mocny akcent stawiany jest na spójność tras, profesjonalne prowadzenie inwestycji i połączenie regionu bez względu na granice gmin. A jak jest na Pomorzu Zachodnim? O tym Wanda Nowotarska.
6: Nasz projekt polega głównie na tym, żeby wybudować brakujące odcinki i to wszystko połączyć spójnym oznakowaniem. I co jest tutaj kluczowe, że nie zostawiliśmy tego gminom, tylko główną rolę wiodącą tego inwestora pełni województwo i konkretnie Zarząd Dróg Wojewódzkich, gdzie są specjaliści, którzy znają się na tych inwestycjach drogowych, wiedzą jak je prowadzić profesjonalnie, więc to oni przejęli tą inwestycję. I też jakby ma to na celu realizację tras przez wszystkie gminy, niezależnie od ich finansów, od ich możliwości, tak żeby były faktycznie połączone ze sobą województwo z zachodu na wschód, z północy na południe.
5: Mówiła Wanda Nowotarska. A mobilność rowerowa to coś więcej niż same ścieżki. To sposób myślenia o regionie, komunikacji i jakości życia mieszkańców. Mówi Anna Pikus z Lasów Państwowych.
8: W tej chwili jesteśmy na etapie inwentaryzacji w ogóle szlaków i tras rowerowych w Lasach Państwowych, żeby jak najbardziej kompleksowo podejść do tego tematu, żeby wiedzieć, w którym jesteśmy miejscu, gdzie jeszcze możemy się włączyć w jakieś projekty. Natomiast jeszcze raz trzeba powiedzieć, że same procedury są niezwykle wymagające. Zresztą samorządy doskonale też o tym wiedzą.
5: Mówiła Anna Pikus z Lasów Państwowych. A teraz przeniesiemy się do Muzeum Polskiej Piosenki. Tam rozmawiałam z Mateuszem Torzeckim o tym, co zobaczyć można w Muzeum Polskiej Piosenki, ale nie tylko. Zachęcam do wysłuchania tej rozmowy.
3: Ciekawe opolskie.
4: Muzeum Polskiej Piosenki jest instytucją szczególną z tego powodu, że zajmuje się niematerialnym dziedzictwem kulturowym, jakim jest piosenka. Znajdujemy się tuż pod samą widownią Amfiteatru Tysiąclecia, czyli tego słynnego amfiteatru, drodzy Państwo, w którym od roku 1963 odbywa się Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. I to jest bardzo dobre rozwiązanie moim zdaniem z tego powodu, że turyści, którzy przyjeżdżają do Opola, zawsze obowiązkowo chcą zobaczyć amfiteatr. A od roku 2016 mają okazję również po obejrzeniu amfiteatru zejść do nas, do muzeum i zobaczyć naszą ekspozycję stałą. Ta ekspozycja jest ekspozycją o tyle niezwykłą, że my musieliśmy dosyć długo zastanawiać się nad tym, jak zamknąć w ogóle piosenkę w gablocie i czy coś takiego da się zrobić. Z tego powodu, że tak jak wspominałem na początku mojej wypowiedzi, mówimy o tym niematerialnym dziedzictwie, czyli o czymś, czego nie można dotknąć, nie można do końca zobaczyć. Dlatego też w dobie tych wszechobecnych multimediów postanowiliśmy, że pokażemy Państwu piosenki, ponieważ bardzo często, gdy chodzi o historię, czy to Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale także chociażby teledyski z lat 90., te piosenki kojarzą nam się z pewnymi występami i z pewnymi teledyskami. Dlatego też w muzeum zgromadziliśmy na tę chwilę ponad 200 godzin materiałów audio-wideo, które opowiadają historię polskiej piosenki od lat 20. do współczesności. Czyli zobaczycie Państwo tutaj zarówno słynne wykonanie Miłości Wszystko Wybaczy Hanki Ordonówny, jesteśmy w latach 20., ale jednocześnie, gdy pomyślimy o współczesności i interesuje nas bardziej muzyka alternatywna czy muzyka elektroniczna, to na przykład miejsce dla Moniki Brodki czy Smolika również tutaj się znajdzie. Oczywiście nie jesteśmy w stanie pokazać wszystkiego. To jest bardzo bogata historia i bardzo ciekawa historia, ponad 100 lat polskiej piosenki. Natomiast postaraliśmy się pokazać Państwu takie najważniejsze zjawiska, które w polskiej piosence miały miejsce i ten rys historyczny, proszę mi wierzyć, pozwala Państwu na to, żeby zgłębić się w tym temacie, bo dostajecie Państwo od nas słuchawki audioprzewodnik i we własnym tempie zwiedzacie i mogę powiedzieć, że mamy tutaj takich zwiedzających, którzy potrafili spędzić na przykład 8 godzin od momentu otwarcia do zamknięcia i przyjść jeszcze następnego dnia, bo stwierdzali, że nie zobaczyli jeszcze wszystkiego. No ale to też zostało wszystko uzupełnione o artefakty, czyli o rzeczy już namacalne, czyli zobaczycie Państwo także wybrane stroje gwiazd, ale także pamiątki związane z Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki, na przykład od biletów po biuletyn, buletyny, posłynną Karolinkę, która jest wręczana debiutantom i wiele, wiele innych rzeczy.
5: Wspomniał Pan o strojach gwiazd. Jakie stroje możemy tutaj zobaczyć w Muzeum Polskiej Piosenki?
4: Tak jak Państwu mówiłem przed momentem, my znajdujemy się pod widownią amfiteatru, więc no, przestrzeń jest dla nas troszeczkę ograniczona. Natomiast staramy się Państwu zawsze prezentować kilka strojów scenicznych. Wymieniamy je co jakiś czas. Na tę chwilę, gdy rozmawiamy, możecie Państwo zobaczyć chociażby dwa stroje sceniczne Doroty Rabczewskiej, znanej jako Doda. I to są te stroje, w których rzeczywiście na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki występowała. Ale nie tylko. Możecie Państwo także zobaczyć chociażby jeden ze strojów Halinki Młynkowej, który jest w naszych zbiorach. Możecie też Państwo zobaczyć słynny strój Michała Wiśniewskiego, który wjeżdżał na motorze na scenę amfiteatru w takim kombinezonie, który jest cały w kryształach Swarowskiego. On też robi bardzo duże wrażenie. Ale na przykład też możecie Państwo zobaczyć z bardziej współczesnych artystów Corteza i jego strój, w którym wystąpił podczas debiutów w Opolu. Natomiast jeszcze w takim drugim miejscu, które nazywa się Szafą z Kostiumami, również możecie Państwo zobaczyć całą masę strojów i wśród tych strojów chociażby są stroje Ali Babek czy Justyny Steczkowskiej.
5: Czy te zbiory się cały czas poszerzają? Czy trafiają tutaj do Państwa cały czas nowe stroje?
4: To jest sytuacja, która wygląda w ten sposób, że my jako dział merytoryczny, a także przede wszystkim dział zbiorów, staramy się poszerzyć tą kolekcję, która jest w muzeum. To jest jedno zresztą z działań statutowych. Tego też jesteśmy zobligowani poprzez ustawę o muzeach. I staramy się pozyskiwać. To są oczywiście, drodzy Państwo, szeregi długich rozmów, próśb, rozmów zarówno z managementem, często z samymi artystami. No i te rozmowy idą w bardzo różnych kierunkach. Część artystów oczywiście zgadza się od razu, część artystów jest niechętna, natomiast my bardzo się cieszymy za każdym razem, kiedy udaje nam się któryś z tych strojów pozyskać, ponieważ jest to kawałek historii polskiej piosenki i często też te stroje pozwalają nam opowiedzieć szerszą historię, bo nie rozmawialiśmy jeszcze o wystawach czasowych, natomiast jedną z wystaw czasowych, którą w tej chwili możecie Państwo podziwiać w muzeum, to jest wystawa Exotico, moda tercetu egzotycznego i to dzięki właśnie współpracy z córką pani Izabeli Skrban-Dziewiątkowskiej. Udało się te stroje pozyskać, one trafiły teraz już do Muzeum Polskiej Piosenki. No i szereg tych strojów właśnie pokazujemy na wystawie, która została w takiej estetyce kampu pokazana i próbuje ukazać tercet egzotyczny jako ten jeden z najstarszych polskich zespołów, który koncertował i grał przez 56 lat. W trochę innym kontekście, ale bardzo kolorowym i przepięknym.
5: Właśnie a propos wystaw czasowych, czy w najbliższym czasie są planowane jakieś nowości tutaj w Muzeum Polskiej Piosenki?
4: Wystawy czasowe, drodzy Państwo, to jest rzecz najważniejsza dla każdego muzeum. My pracujemy z wieloletnim wyprzedzeniem. Jesteśmy w trakcie też podpisywania pewnych umów. Ja nie jestem w stanie Państwu wszystkich rzeczy powiedzieć, natomiast obiecuję, że w tym roku jedna z gwiazd polskiej piosenki, bardzo ważna dla Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale w ogóle dla całej historii polskiej piosenki, będzie miała swoją wystawę w muzeum i to gwarantuje, że będzie kolejna perełka, jeżeli chodzi o nasze wystawy czasowe.
5: A jakie eksponaty cieszą się może największą popularnością?
4: Tu, drodzy Państwo, jest bardzo różnie, bo to jest zależne od odbiorcy. Czyli, tak jak rozmawialiśmy przed momentem, mogę wnioskować, że dla pani redaktor bardzo istotne są stroje gwiazd. I dla dużej części zwiedzających te stroje są bardzo istotne. Dla innych zwiedzających bardzo ważne są na przykład nagrody. I część z tych nagród również pokazujemy. Czy to Złotego Fryderyka Jerzego Płomskiego, który w tej chwili jest na jednej z wystaw czasowych, czy chociażby te nagrody, które na przestrzeni lat artyści dostają, czy to w różnego rodzaju radiostacjach, bądź są nagradzani ze względu na sprzedaż swoich płyt, czyli są to zarówno złote i platynowe płyty. I to są też rzeczy, które dla wielu zwiedzających są ważne, ponieważ pokazują również no, miłość fanów do danego artysty. Jednak platynowa płyta nie bierze się znikąd, trzeba sprzedać odpowiednią ilość egzemplarzy, żeby taką nagrodę otrzymać. Więc też dla wielu osób tego rodzaju rzeczy mają znaczenie. To jest grupa odbiorców, dla których najważniejsza jest ta piosenka. Czyli po prostu przychodzą tutaj, żeby posłuchać dobrej muzyki i dowiedzieć się wielu nowych rzeczy, bo my też staramy się, by nie słuchali Państwo tylko piosenek, ale tak, żeby zdobywali dodatkowe konteksty. W tym na pewno też pomaga program, który muzeum realizowało wraz z TVP Rozrywka pod tytułem Historia jednego przeboju. To jest ponad 130 odcinków, które zrobiliśmy. No i one też w takich krótkich formach, 8-12-minutowych, opowiadają historię danego utworu. I to też pozwala poszerzyć po prostu wiedzę i wiemy, że cieszy się popularnością wśród zwiedzających. Warsztaty, które mamy, to są, drodzy Państwo, warsztaty, które są w ofercie przede wszystkim stałej. Realizujemy ofertę dla grup, od grup przedszkolnych do szkół ponadpodstawowych, ale robimy także zajęcia dla seniorów, więc tak naprawdę każda z grup społecznych jest przez nas zaopiekowana i to cieszy się bardzo dużą popularnością, ponieważ samo muzeum odwiedza co roku około 40 tysięcy zwiedzających i muzeum prowadzi co roku około 300 zajęć i warsztatów. To są bardzo różne zajęcia, bo z jednej strony mówimy o lekcjach muzealnych, ale z drugiej strony mówimy też o samych warsztatach. My, drodzy Państwo, w tej chwili, gdy do Państwa mówimy i ja do Państwa też mówię w tej chwili, jesteśmy w dosyć szczególnej przestrzeni, bo jesteśmy w przestrzeni edukacyjnego studia nagrań. To jest studio, które muzeum otworzyło w roku 2018 i to edukacyjne studio nagrań składa się, jak każde studio, z dwóch bardzo ważnych pomieszczeń, czyli z jednej strony jesteśmy teraz w tym miejscu, w którym pracuje realizator, ale tuż obok nas mamy także tę przestrzeń, gdzie dzieje się cała magia i gdzie artyści, a u nas też bardzo często dzieci nagrywają w ogóle piosenkę. I dlaczego to robimy? Właśnie z tego powodu, żeby młodzi odbiorcy zrozumieli, że ten efekt finalny w postaci piosenki musi jakoś się narodzić, że bardzo często musi spotkać się kompozytor, tekściarz oraz wykonawca, albo często tekściarz i kompozytor i wykonawca w jednym, bo mamy szereg artystów, którzy sami komponują i sami dla siebie piszą i wtedy już mamy do czynienia z prawdziwymi songwriterami. Natomiast my tutaj młodzieży pokazujemy te etapy i też to, co w studio można zrobić z ludzkim głosem. Dlatego też te zajęcia cieszą się bardzo, ale to bardzo dużą popularnością. Ale też są takie zajęcia, które są bliższe takim zajęciom, powiedzielibyśmy, rytmicznym, czyli na przykład zabawa z bum-bum rurkami. Mamy też całą plejadę takich tematów, które pokazują, jak ta piosenka zmieniała się na przestrzeni lat. Mamy też zajęcia, które mówią o historii Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, albo zajęcia, które na przykład mówią o nośnikach dźwięku, bo tych piosenek też bardzo często słuchaliśmy jednak na pewnego rodzaju nośnikach, więc śledzimy to od płyt szelakowych do MP3 dzisiaj. No i młodzież też próbuje poznać tę historię i zrozumieć, dlaczego ta piosenka jest tak ważna. To są warsztaty, które mają taki charakter bardzo często wspominkowy, więc najczęściej proponujemy tym grupom takie rozwiązanie, że opowiadamy historię Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale skupiamy się na latach 60., 70. i 80. I obudowujemy to też przez bardzo różny kontekst historyczny i społeczny, bo to jest bardzo ważne i ważne działanie i też pozwalamy tym grupom bardzo dużo mówić, bo tu chodzi o to, żeby te wspomnienia też pokazały, jak bardzo skomplikowana jest ta historia, szczególnie do roku 89. I rzeczywiście to bardzo ładnie otwiera, ponieważ my też zawsze w Muzeum Polskiej Piosenki używamy takiego sformułowania, że ta piosenka to jest taki niezwykły twór, który niesie ze sobą historię i wspomnienia.
5: Mówił kierownik działu wystaw i edukacji w Muzeum Polskiej Piosenki Mateusz Torzecki.
2: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.

0: reklama.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
3: Została ostatnia reklama.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
4: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
5: 18, 47, 12.
6: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: A cappuccino też za 7?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A
10: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Została ostatnia reklama.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Reklama.
17: Dogaszanie pożaru lasu pod Warszawą wciąż prowadzi kilkuset strażaków. Ukraiński MSZ tłumaczy się z nazwy jednostki wojskowej. Zaskoczenie w Paryżu. Nowak Dziokowicz odpadł z French Open. W grze wciąż są Iga Świątek i Maja Chwalińska.
18: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
17: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dogaszenie pożaru lasu w powiatach wołomińskim i mińskim może potrwać kilka dni. W akcji uczestniczy wciąż ponad 800 strażaków. Pomaga im wojsko i policja. Mieszkańcy okolicznych wsi mówią, że czegoś takiego jeszcze nigdy w życiu nie przeżyli.
19: Płomienie było widać, jak ewakuowaliśmy się i jechaliśmy w stronę Stanisławowa. To było faktycznie widać z daleka.
20: Oddychać nie można tu było. Ten dym wszystko to szło. Czarno, siwo, to różnie było.
17: IMGW ostrzega, zagrożenie pożarami występuje w lasach w niemal całej Polsce. Krakowska policja postawiona w stan gotowości po napaści na 2-letniego chłopca w centrum miasta. Trwają poszukiwania mężczyzny, który zaatakował ucznia wracającego po lekcjach do domu. Na szczęście dziecku udało się uciec. Jego reakcję chwali rzecznik krakowskiej policji Piotr Szpiech.
21: Gdyż zaczął krzyczeć i uciekać, ten krzyk spłoszył sprawcę. Mamy potwierdzony wizerunek.
17: W poszukiwaniach bierze udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy, umundurowanych i w cywilu. Ta decyzja nie była wymierzona w Polaków, tłumaczy rzecznik MSZ-u Ukrainy sprawę nadania imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. To odpowiedź na płynącą z Polski krytykę. Jak podkreśla Kijów, na sporach historycznych między obu narodami korzysta tylko Rosja. Zaskakująca dla Polaków decyzja Zełenskiego wywołała w naszym kraju ostre komentarze ze wszystkich stron sceny politycznej. Serb Nowak Dziokowicz odpadł w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open w Paryżu. Najbardziej utytułowany tenisista w historii przegrał z Brazylijczykiem João Fonseca po zaciętym meczu. Trwał blisko 5 godzin. Do czwartej rundy przeszła Iga Świątek, wygrała z Magdą Linet. Ale kolejną rywalką będzie bardzo trudna przeciwniczka, Ukrainka Marta Kostiuk, która w tym roku wygrała wszystkie mecze na mączce. Pytana, czy czuje się faworytką w meczu ze Świątek, odpowiada skromnie.
22: I definitely have a different feeling going into this match.
23: Ja mam zdecydowanie inne przeczucia przed tym meczem. Nadal to jest, no wiecie, tak, że ona wygrała ten turniej 4 razy. Nie wygrałam z nią nigdy nawet jednego seta, więc jeśli wygram, będę bardzo szczęśliwa i nie mogę doczekać się tego meczu.
22: Even if I win one set in the next match, I'm gonna be very happy, you know.
17: Spotkanie Świątek Kostiuk jutro, a dziś o 11:00 mecz Mai Chwalińskiej z Marią Sakkari.
24: Radio Pogoda.
18: Pogoda.
17: Duże zachmurzenie. Dzisiaj większe przejaśnienia najpierw na wschodzie, a po południu na zachodzie Polski. Przelotne opady deszczu będą wędrować z Dolnego Śląska nad centrum, po południu nad wschód. Burze możliwe po południu w pasie od Kujaw po Śląsk i Małopolskę. Temperatura od 18 do 24 stopni.

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś i jutro od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: 18, 47, 12.
7: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
11: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.

0: 6,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz. Jedynie 8,99 za 1 kilogram. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Została ostatnia reklama.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
11: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Reklama.

0: jestem.
1: Zakochaj się.

0: masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Blik. Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
5: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym, 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Została ostatnia reklama.
9: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
10: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
11: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
10: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Obywatelko, obywatelu. W ramach obchodów Dnia Dziecka informujemy, że obywatelski przydział radości został zwiększony o misia.
2: Nic, panie kierowniku, oczko mu się odlepiło, temu misiu.
1: I nie jest to miś przypadkowy, tylko ten jedyny kultowy. I co my zrobimy z tym misiem? My otworzymy oczy niedowiarkom. Powiedz nam, jak pielęgnujesz w sobie dziecko i wygraj misia. Tego misia. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.
3: Uwaga, podróżujący nad morze, A1 za Toruniem zablokowana. Polska wyraziła solidarność z Rumunią po uderzeniu w blok rosyjskiego drona. Zaczyna się częściowy paraliż śródmieścia Warszawy. Niewielki remont alei jerozolimskich.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Uwaga, podróżni jadący nad morze. Zablokowana jest autostrada A1 w Kopaninie, to między Toruniem a punktem poboru opłat na północ od Torunia. Ciężarówka uderzyła w bariery rozdzielające jezdnie. Można jechać objazdem, zjechać z autostrady wcześniej i wjechać na nią na węźle Lubicz. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Polska wyraziła solidarność z Rumunią w związku z wczorajszym atakiem rosyjskiego drona. Bezzałogowiec uderzył w dach bloku mieszkalnego w mieście Gałacz koło granicy z Ukrainą. Dwie osoby zostały ranne. Do incydentu doszło mimo, że rumuńskie służby wiedziały o obecności drona, mówi analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Kamil Caus.
5: Dron był wykryty przez radary rumuńskie. Wysłano w celu jego przechwycenia myśliwce F-16 z bazy w Feteszcie, ale mimo, że one śledziły, właściwie eskortowały tego drona, to nie oddały do niego strzału. Przede wszystkim w obawie przed wywołaniem jeszcze większych zniszczeń.
3: W odpowiedzi na uderzenie drona Rumunia wyrzuciła z kraju rosyjskiego konsula z miasta Konstancy. Moskwa nie przyznaje się, że to był jej dron. Zaczynają się właśnie wielkie utrudnienia na głównej ulicy Warszawy. Remontowane będą torowiska wzdłuż Alei Jerozolimskich. Tramwaje nie przejadą od placu Starynkiewicza do Ronda Waszyngtona. Dodatkowo remont odczują kierowcy, mówi rzecznik tramwajów miejskich Witold Urbanowicz.
6: Największym utrudnieniem będzie to, że będzie po prostu węziej. Zabierzemy po jednym pasie na kierunek. Między placem Narutowicza a Rondem Waszyngtona będzie jeździła komunikacja zastępcza, autobus linii Z9.
3: W niektórych miejscach tory wzdłuż Alei Jerozolimskich nie były remontowane przez 30 lat. Prace potrwają do połowy sierpnia. O tym, że misie lubią miód, wiedzą już najmłodsi. To wcale nie bajka. W Małopolsce łupem niedźwiedzi padają podhalańskie pasieki. Dane opublikowała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. W ubiegłym roku niedźwiedzie splądrowały 10 pasiek. Pszczelarze dostają co prawda odszkodowania, ale jak przyznają, nie rekompensują one utraty rodzin pszczelich. Zostajemy jeszcze na Podhalu, bo droga nadmorskie Oko znów jest otwarta. Zakończył się główny etap remontu. E-busy wrócą na trasę jutro. 3 z 4, bo jeden jest w remoncie.
0: Radio Pogoda.
4: Pogoda.
3: 20 stopni na północy Polski, 22 w centrum, na południu, 24 na zachodzie. Niebo zachmurzone częściowo albo mocno, możliwe przelotne opady deszczu, a miejscami burze. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, ale w czasie burz oczywiście porywisty.

0: nami noc. W górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka. Pucio, pucio, jesteś

panna Krysia, panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze.

0: śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: A sympatycznej panny Krysi z Turnusu III, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio. Jesteś

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śniwi nasz basista, że dokoła szum na parkiecie

teraz dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panu Krysiu.

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego. Od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio. Bucio.

Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki co to nie pije, nie

pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał.

Jak w sobotę zgarnąć voucher na 35 zł? To proste. 30 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 175 zł i zgarnij voucher 30.

0: 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 1 do 2 czerwca przy zakupach za minimum 175 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen.
4: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia.
5: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
7: Została ostatnia reklama.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2+1 gratis. A papryka czerwona, słodka Luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy. Reklama.

0: Autopromocja.
1: Już od 1 czerwca.
2: Witam Państwa i witam siebie w tym miejscu.
1: Nowa prowadząca na antenie Radia Pogoda.
2: Nie splamiłam swojego własnego honoru i swoich przekonań muzycznych utworem żadnym, którego mogłabym się po takim czasie powstydzić.
1: Kto tym razem odkryje przed nami historię swoich najpiękniejszych melodii? Szczegóły już wkrótce.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Morniny są gorące.
4: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
5: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
7: Na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: No, to jedziemy.
9: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
9: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
11: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
13: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
17: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
18: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
1: Została ostatnia reklama.
19: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
20: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
19: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
21: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś i jutro od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
4: Zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Puszaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
5: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
6: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
5: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
6: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
2: Została ostatnia reklama.
7: 9 spektakli konkursowych, koncert Igora Herbuta oraz Julii Pietruchy. Spotkania z twórcami, warsztaty, wystawa, strefy dyskusji i chillu, a także party w stylu lat 80. i 90. z muzyką na żywo, hipnotyzujący rave techno i wiele, wiele więcej. Przyjdź na 50. Opolskie Konfrontacje Teatralne w dniach 11-21 czerwca do Teatru Kochanowskiego. Daj się wciągnąć w festiwalową, teatralną atmosferę. Klasycznie, bez słodzenia. Szczegóły i bilety na teatropole.pl.
0: Reklama.
1: Dzień dobry Państwu, jest sobotni poranek w Radiu Pogoda, a co oznacza, że zaraz po najświeższych wiadomościach i po prognozie pogody zaczniemy koncert życzeń pełen jak zawsze dobrych wiadomości od Państwa.
8: Polska turystka zginęła na Słowacji w parku Słowacki Raj. Nie ma już otwartego ognia, w lasach na Mazowszu trwa dogaszanie pożaru. Wieczorem finał piłkarskiej Ligi Mistrzów PSG Arsenal.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
8: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska turystka zginęła podczas wycieczki w Parku Narodowym Słowacki Raj. 67-letnia kobieta odłączyła się od grupy. Bała się trudności związanych z pokonywaniem szlaku. Są na nim drabinki i łańcuchy. Znajomi stracili telefoniczny kontakt z kobietą i powiadomili służby. Ratownicy odnaleźli ciało kobiety w stromym wąwozie. Pożary na Mazowszu są dogaszane. Sytuacja w lasach powiatu wołomińskiego, gdzie strażacy od czwartku walczą z ogniem, jest stabilna. Nie ma już otwartego ognia, mówi zastępca komendanta państwowego Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
9: Na chwilę obecną na miejscu działań mamy około 250 samochodów, 870 ratowników. Na miejsce działań udają się jeszcze dodatkowe grupy GFFF.
8: To specjaliści wyszkoleni do dogaszania lasów, wyjaśnia rzecznik Mazowieckiej Komendy PSP Karol Kroć.
10: Którzy ręcznie przegarniają, przekopują i przelewają te wszystkie ukryte zarzewia i ogniska, które po przejściu tego głównego frontu pożaru pozostały ukryte gdzieś w niedostępnym terenie.
8: Na razie Straż Pożarna nie chce podawać nawet przybliżonego terminu zakończenia akcji gaśniczej. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła pierwszy przypadek wyzdrowienia pacjenta zakażonego ebolą. Z epidemią eboli zmagają się obecnie dwa afrykańskie państwa, Demokratyczna Republika Konga i Uganda. Mimo pierwszego ozdrowienia chorych nadal jest mnóstwo, mówi specjalistka WHO do spraw wirusowych gorączek krwotocznych.
11: Mamy 906 podejrzanych przypadków, w tym 223 zgony, które są obecnie przedmiotem dochodzeń.
8: Wśród zakażonych ebolą śmiertelność może sięgać nawet 50%. Nie ma żadnych szczepionek ani lekarstw na obecny wariant. Dzisiaj wielki finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Paris Saint-Germain, Arsenal, Londyn. To będzie pierwszy finał francusko-angielski. Paryżanie bronią tytułu z ubiegłego sezonu i są raczej faworytem. Londyńczycy zagrają w finale po 20 latach od poprzedniego razu. W 2006 przegrali z Barceloną. Mecz już o 18:00 w Budapeszcie.
12: Radio Pogoda.
13: Na program zaprasza sponsor WKRUK. Właściciel sklepu internetowego wkruk.pl.
2: Pogoda.
8: Pogoda ma być dzisiaj w kratkę, niebo częściowo zachmurzone, miejscami mocno zachmurzone, choć z przejaśnieniami. Możliwe przelotne opady deszczu, miejscami burze, a temperatura od 20 stopni na północy Polski, 22 w centrum i na południu, a najcieplej na zachodzie 24.
13: Na program zaprosił sponsor WKRUK, właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzień dobry Państwu, Robert Janowski. Zaczynamy sobotni koncert życzeń. Od solenizantów może zaczniemy. Dzisiaj życzenia można śmiało wysyłać do Andrzeja, do Joanny, do Jana albo do Feliksa. A jak wysłać życzenia do nas, do Radia Pogoda, to wystarczy wejść na naszą stronę radiopogoda.pl. Tam jest formularz do wypełnienia, albo można napisać do mnie maila na adres robert@radiopogoda.pl. Albo zadzwonić i zostawić swoje życzenia na naszej sekretarce, na mojej Basi, u mojej Basi, pod numerem 22 444 4004. A ja witam dzisiaj Państwa piosenką Mieczysława Wojnickiego, Każdemu wolno kochać.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: No to pierwszy telefon dzisiaj do pana Mirka.
2: Tak, słucham.
1: Witam panie Mirosławie, Robert Janowski. Dzwonię do pana z Radia Pogoda.
2: O Jezu.
1: Dokładnie z koncertu życzeń w imieniu pana żony. Bo urodziny były, czy będą? Zbliżają się?
2: Były.
1: A, no to nie szkodzi, to lekko spóźnione. To proszę przyjąć od żony, która pisze tak. Urodzinowe życzenia te najlepsze, bo na takie, kochany, zasługujesz. I to koniecznie do spełnienia. Radości, co smutki obowiązkowo przebija. Wiary, nadziei, że los ci sprzyja. Zdrowia mocnego jak dzwonu ton. Miłości i szczęścia. Co i szczęścia, co nigdy nie przemija. 100 lat, kochany, życzy żona Ula z dzieciakami, czyli z Anią, z Piotrem, z Adą. Już macie wnuki, Mirek.
2: Mamy.
1: A, kiedy
2: no,
1: to...
2: żona się zemściła.
1: Co ty powiesz?
2: No bo na każdej jej urodziny czy imieniny ja przez pana przesyłam jej tak samo życzenia.
1: A widzisz, no to słodka zemsta, Mirek.
2: Zatkało mnie po prostu, nie wiem co powiedzieć. Ona i mama słuchają cały czas wszystkich koncertów życzeń i radia, więc są strasznie szczęśliwe, ale to... Nie wiem, zatkało mnie, nie wiem co powiedzieć, także...
1: Słuchaj, nie musisz, ja rozumiem. Sam bym był zatkany, trochę znaczy zaskoczony, ale może dołączysz do dziewczyn. Będziesz sobie od dzisiaj miło w samochodzie, możesz nastawić sobie Radio Pogoda, my jesteśmy fajni.
2: Ja nawet w robocie cały czas słucham.
1: A,
2: ja cokolwiek robię, to słucham i z mamą tak samo koncertu życzeń. Mama tak samo dostała z Radia Pogoda życzenia urodzinowe i wszystkim znajomym powiedziała. Serdecznie dziękowała.
1: Ucałuj Urszulkę swoją. My wam życzymy wszelkiego dobra. Pozdrawiamy serdecznie.
2: I wzajemnie.
1: Cześć,
2: najlepszego.
1: Cześć, hej, hej.
2: Do widzenia.
1: Alicja Majewska zaśpiewa. Jaki piękny świat.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz wiadomość z mojego maila. Dzień dobry, panie Robercie. Chciałabym złożyć życzenia z okazji imienin dla mojej żony Iwony. Wszystkiego, co najlepsze, dużo zdrowia, spełnienia marzeń i wszystkiego, czego sobie życzysz. To od męża. Pani Iwonko, podpisał się mąż Jacek. Pozdrawiamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: 빨차불. 그토.
1: Czy i po pracy?

0: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
3: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Słodki Dzień Dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24,30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
11: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Kolka ma 16 latek, ale robi damę. Zamęcza co dzień mamę, że ma na zupie plamę. Gdy raz na tańcujący wieczór miała iść Antonka, to do kuzynka Wolka mówiła płacząc tak:
1: ja nie

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz telefon do pani Małgosi. Małgosia jest mamusią Martyny.
2: Słucham.
1: Dzień dobry, pani Małgosiu. Robert Janowski, Radio Pogoda. Koncert życzeń. Mam życzenia z okazji Dnia Mamusi, które za chwilkę nadejdą od twojej córeczki Martynki.
2: Ojojku, jak miło.
1: No bardzo, kochana mamo. Chciałabym ci podziękować za to, że jesteś zawsze i pomimo wszystko. Życzę ci wielu cudownych chwil spędzonych wspólnie. Zdrowia i aby uśmiech nie znikał z twojej twarzy. Kocham cię bardzo i cieszę się na nasze wspólne wyjazdy. Martyna.
2: Bardzo dziękuję, bardzo miło mi. Aż się wzruszyłam.
1: No tak.
2: Panie Robercie.
1: Po to to jest, żeby się wzruszać przecież.
2: Dokładnie, dokładnie.
1: No na co dzień się nie wzruszamy tak rzadko. No nagle Radio Pogoda dzwoni i już łzy na...
2: Tak, jestem z całą słuchaczką. Radia Pogoda.
1: No to Martyna o tym wie i dlatego stąd ta niespodzianka.
2: Wiem,
1: dokładnie.
2: Wiem,
1: I chciała, żebyś usłyszała życzenia dla siebie w programie. O, jak ładnie. To ładnie, że tak się o tobie myśli w ten sposób. A jakie wspólne wyjazdy, powiedz?
2: No na przykład teraz jedziemy razem z córką na weekend do Łodzi na koncert Agnieszki Chylińskiej.
1: A. 50 ma Agnieszka.
2: W lipcu mamy wyjazd do Opola na Kaję i Brygowicza.
1: Co ty?
2: No, także takie miłe wyjazdy.
1: Nie wiedziałem, że będzie Kaja z Brygowiczem. Znowu
2: no,
1: po
2: będzie
1: latach.
2: Właśnie w Opolu.
1: Wow, ale będzie tańczone.
2: No na pewno.
1: Ale nam się nie da wysiedzieć. Świetna muzyka do tańca i w ogóle.
2: Dokładnie,
1: no, Małgosiu, no to cudownych wspólnych chwil z Martynką.
2: Dziękuję
1: i w ogóle.
2: Bardzo, raz jeszcze dziękuję, pozdrawiam i wspaniałego dnia życzę.
1: Dziękuję ci, wszystkiego dobrego.
2: Wszystkiego dobrego.
1: I może i na tych koncertach komu Slava jakby zagrali, no to też byśmy nie mogli siedzieć, co? Zespół z The Shorts się nazywa, który wykonuje ten utwór.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Moja Basia nagrała coś. Sprawdźmy.
2: Moje imię Mira. Kłaniam się panu Robercie i proszę spojrzeć na sekretarkę. Dobre słowa dla koleżanek z zespołu wokalnego Retro Cafe wraz z dyrygentem, gmina Czerwonak. Pozdrawiam was serdecznie, tak jak bywa przy każdej wiośnie. Zachwycajcie się cudami przyrody, bo w nich kryją się uroki życia. Posłuchajcie, strumienie dzwonią, ptaki śpiewają. Wiosenna woń niesie ukojenie i radość, tego wam potrzeba. Cieszcie się, że jesteście razem, spotykacie się i poznajecie nawzajem. Możecie uczynić wszystko, co tylko dobre dla drugiego człowieka. To piękne, ale przede wszystkim śpiewajcie pięknie. Ludziom na pocieszenie, a Najwyższemu na chwałę. On lubi śpiewanie. Życzę wielkiej formy udanych występów. Maestro, grać! Dziękuję. Mirka dla was jestem.
1: Jak miło. Ciekawy jestem. No piękne jak zawsze życzenia od pani Miry. Więc ja też pozdrawiam serdecznie państwa. Wiem, co to znaczy żyć z pasją i dzielić się energią i dobrym słowem, w tym przypadku głosem. No ale to na jedno wychodzi. Energia to energia. Z drugiej strony zastanawiam się, kto panią uczył języka polskiego, pani Miro. Trochę zazdroszczę. Chociaż moja pani profesor od polskiego też była wyjątkowa. Po niej dostałem miłowanie do poezji, do literatury. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich państwa.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: Autopromocja.
0: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
4: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda, specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
5: No oczywiście.
0: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
13: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
14: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie 2 sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
15: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.

0: zawsze do obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Została ostatnia reklama.
2: Sprzątanie, zmywanie i pranie do potęgi? Teraz w Biedronce czysta oszczędność. W ten piątek i sobotę kup minimum dwa różne produkty chemiczne do sprzątania i zmywania oraz dwa różne produkty chemiczne do prania na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 25% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit dzienny, jeden zwrot o maksymalnej wartości 80 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie Biedronka.
0: Reklama.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
2: Kocham.
0: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
2: To łatwo powiedzieć.
0: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: 9 spektakli konkursowych, koncert Igora Herbuta oraz Julii Pietruchy. Spotkania z twórcami, warsztaty, wystawa, strefy dyskusji i chillu, a także party w stylu lat 80. i 90. z muzyką na żywo, hipnotyzujący rave techno i wiele, wiele więcej. Przyjdź na 50. Opolskie Konfrontacje Teatralne w dniach 11-21 czerwca do Teatru Kochanowskiego. Daj się wciągnąć w festiwalową, teatralną atmosferę. Klasycznie, bez schłodzenia. Szczegóły i bilety na teatropole.pl.
4: Renu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
5: Zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pużaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Została ostatnia reklama.
5: W akcji 5.

0: 999 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt. Reklama.
1: Jest godzina 11 i zaraz po wiadomościach oczywiście wracamy do Państwa życzeń. No a mamy na ten weekend naprawdę wyjątkowo dużo. No nie myślę tylko o Dniu Matki. Bądźcie czujni, bo być może ktoś z Państwa będzie ich adresatem.
2: Jest piąty zatrzymany w sprawie niedawnych fałszywych alarmów. Trump się waha w sprawie Iranu, nadal nie ma porozumienia. Maja Chwalińska właśnie powinna zaczynać grę o czwartą rundę Wielkiego Szlema w Paryżu.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejne zatrzymanie w związku z serią fałszywych alarmów w domach prawicowych polityków i mediów. To już piąta osoba, trzy z nich zostały tymczasowo aresztowane. Ostatni to 29-letni mężczyzna, mieszkaniec Otwocka pod Warszawą. Według śledczych zadzwonił na numer alarmowy i groził zdetonowaniem bomby w jednej ze stacji telewizyjnych. Mówi Karolina Gałecka z MSWiA.
4: Ten mężczyzna przyznał się do zarzuconego czynu. Policjanci zabezpieczyli na miejscu dwa telefony komórkowe oraz komputer.
2: Zatrzymane dotąd osoby ze wstępnych ustaleń nie są odpowiedzialne za fałszywy alarm w domu matki prezydenta Karola Nawrockiego, ale służby podkreślają, że zatrzymanie tych sprawców to kwestia czasu. Prezydent USA Donald Trump, wbrew zapowiedziom, wciąż nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie wstępnego porozumienia z Iranem. Miałoby ono otworzyć żeglugę przez cieśninę Ormus, podaje New York Times. Administracja ma być blisko porozumienia, ale wciąż trwają dyskusje. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Ma to być alternatywa dla proponowanych wcześniej przez lewicę związków partnerskich. Prezydent Karol Nawrocki zaraz po głosowaniu zapowiedział, że zawetuje ustawę. Maja Chwalińska ma szansę na życiowy sukces. Nasza tenisistka właśnie powinna zaczynać grę w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Jej rywalką będzie trzecia niegdyś zawodniczka świata. Więcej o tym z Paryża wysłannik Przemysław Pozowski.
5: Naprzeciwko Chwalińskiej na korcie Simon Mathieu położonym na terenie ogrodu botanicznego stanie Maria Sakkari. Polka z Greczynką miała już okazję się mierzyć.
6: Oczywiście Sakkari jest też bardzo utytułowaną już zawodniczką. Też już miałam z nią okazję grać w tamtym roku i przegrałam w trzech setach.
5: A Chwalińska w pierwszych dwóch rundach niespodziewanie pokonała mistrzynię olimpijską Qin Wenzheng i Belgijkę Elise Mertens.
2: W Paryżu dzisiaj swoje mecze zagrają także liderka rankingu Aryna Sabalenka i broniąca tytułu Coco Gauff. Kurczy się liczba mieszkańców Japonii. W ciągu ostatnich 5 lat aż o 3 miliony. To największy spadek w historii japońskich pomiarów. Japonia liczy 123 miliony mieszkańców. Jest najstarszym z dużych narodów na świecie. Mediana wieku przekroczyła tam 50 lat. W Polsce dla porównania to niecałe 44 lata.

0: pogoda.
1: Od 20 do 24 stopni dzisiaj. Najchłodniej niestety jak zwykle nad morzem, około 20. W centrum i na południu 22, na zachodzie Polski 24. Niebo w kratkę, trochę słońca, ale jeszcze więcej chmur. Zachmurzenie czasem całkowite. Możliwe przelotne opady deszczu, a miejscami burze.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, zaczynamy kolejną godzinę. Przesyłajcie, i przesyłacie zresztą, bardzo się cieszę, swoje życzenia na mojego maila. Czytam wszystkie wiadomości, naprawdę, nawet takie. Wszystkiego najlepszego z okazji imienin dla mojej ukochanej żony Aśki z Tarnobrzegu, Michał. Oczywiście, że przekazujemy, teraz zaśpiewa nam Vox. A gdyby tak...
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzwonię do pani Zosi.
2: Halo.
1: Witam pani Zosiu.
2: No witam.
1: Ja się nazywam Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Z koncertu życzeń.
2: Miło mi, panie Robercie.
1: No jak, ja się też bardzo cieszę. Iwonka tu napisała pięknie. Iwona chyba ma córka, prawda?
2: Tak, tak.
1: Panie Robercie, Zosia to jest moja mama, a miesiąc maj jest dla niej bardzo szczodry w uroczystościach.
2: Tak.
1: Bo i ma urodziny, imieniny, jest i dzień mamy.
2: Tak.
1: Wszystkie bardzo ważne daty. I zastanawiałam się, jak opisać moją mamę, która właśnie skończyła 2 bałwanki. Gratuluję ci.
2: 8-8.
1: Brawo, brawo. Jak każda nasza mama, i ona ma skrzydła u ramion i ten spokój wewnętrzny, którym nas łączy. Nazywam ją naszą pyzą na polskich dróżkach, bo uwielbia podróże. Raz albo dwa razy w miesiącu pokonuje w pociągu 1400 kilometrów, żeby do mnie przyjechać. To gdzie mieszka Iwonka?
2: Iwonka mieszka w Katowicach, a ja mieszkam w Sławnie, między Słupskiem a Koszalinem.
1: To już jest aż 1400 do was?
2: No, 700 i coś.
1: A, w dwie strony, no tak. W dwie strony się zgadza.
2: A ponad 1500 jest w obie.
1: No tak. Komputer, panie Robercie, i smartfon nie ma dla niej tajemnic. Prowadzi czynne życie towarzyskie, wspiera swoje koleżanki pomocą.
2: No jestem właśnie w chustce, panie Robercie.
1: Mój Boże, ciebie nosi po świecie, Zosia.
2: No.
1: Od 40 paru lat.
2: Wie pan co? No. Powiem panu szczerze. Chociaż mam 8-8, ale całe życie się podkochiwałam w panu.
1: O, jak miło.
2: Zazdroszczę pana żonie.
1: O Boże, moja Zosieńka. Kochana moja, pozdrowię ją, oczywiście, tak. Ja też cię kocham, Zośka. Poczekaj, bo jeszcze dokończę. Iwonka pisze: jej wyjątkowość, panie Robercie, polega jednak na tym, że nigdy nie narzeka na swój los, a każdy jego skrawek przyjmuje z pokorą i każdy dzień celebruje jak święto. Słuchaj, to jest recepta na szczęśliwe życie, to co napisała Iwonka. Co zauważyła.
2: Bardzo panu dziękuję za rozmowę. A jak mi miło, panie Robercie, to jest chyba najprzyjemniejsze, że mogę z panem porozmawiać.
1: O to chodzi. Radio Pogoda łączy ludzi. To naprawdę.
2: Bardzo was lubię słuchać. Bardzo.
1: Pozdrawiamy serdecznie, Zosieńko.
2: Dziękuję bardzo.
1: Buziaczki, papa. No to czas na Mieczysława Foga teraz.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

taki dzień, taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Kolejne życzenia z mojej skrzynki chciałbym Państwu przedstawić. Dla mamusi. No tak, to są te spóźnione ciągle jeszcze na Dzień Matki, ale no nie szkodzi. Tego jest mnóstwo, mogliśmy cały rok grać o Dniu Matki tak naprawdę. Kochana mamo, pisze Andrzej, w tym szczególnym dniu z dalekiej Szkocji życzę Ci, abyś zawsze była uśmiechnięta, aby każdy dzień był słoneczny oraz jeszcze wielu, wielu wspaniałych lat w zdrowiu. Syn Andrzej z rodziną. Andrzej, jak będziesz do mamy dzwonił albo pisał, to ona właśnie będzie taka codziennie uśmiechnięta. Taka prosta recepta na uśmiech na twarzy własnej mamy. No dobrze, za chwilkę wracamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: ma nic miłszego. Niech kto chce mi wierzy, niż rodzinny obiad w sielskiej atmosferze.
1: A mnie jest szkoda lata i letnich złotych wspomnień.
2: Reklama.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Sobota z Kaufland Kart Ekstra.
9: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.

0: do Media Markt.
1: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Została ostatnia reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Reklama.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Halinki zadzwonimy teraz.
2: Słucham.
1: Witam pani Halinko, dzień dobry. O, na dworcu pani jest Robert Janowski, kłaniam się, z Radia Pogoda dzwonię. Pani Halinko, z życzeniami od Małgorzaty, słychać mnie?
2: Ojejku, panie Robercie, jak ja was kocham bardzo.
1: Tak jak my panią, my wszystkich kochamy.
2: Bardzo, rano wstaję, to od razu radio zapalam i słucham, czy wszyscy są.
1: Wszyscy jesteśmy. Dobrze, że pani jest, pani Halinko. Pani ważna jest dla nas i dla swojej rodziny. Też Małgosia napisała życzenia z okazji nadchodzących imienin.
2: Tak.
1: No oczywiście zdrówka i tak dalej, długich lat życia. Mamo, pamiętaj, że nie jesteś sama i zawsze możesz liczyć na naszą pomoc. Podpisała się Małgośka z rodziną.
2: Dziękuję bardzo, panie Rubę.
1: No, widzisz, przytulić cię, Halinko.
2: Tak, słucham, bo panie Robercie jest tak głusza. Szukam takiego miejsca spokojnego.
1: Nie no, chciałem przesłać tylko te piękne słowa i też panią przytulić. Wszystkiego najlepszego życzyć.
2: No, dziękuję bardzo, dziękuję.
1: Dziękuję. Mam nadzieję, że zrobiliśmy pani dzień.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. A teraz Maria Koterbska jeszcze do tego wszystkiego. Z Wrocławia będzie wrocławska piosenka.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Pani Agnieszka, tutaj mam na mailu, napisała kochanej mamusi chrzestnej bożennie. Z okazji Dnia Matki wszystkiego najlepszego, pogody ducha, dużo zdrowia, samych słonecznych, radosnych dni. Chrześnica. No patrzcie, rzeczywiście, przecież jeszcze mamy rodziców chrzestnych. A to rzadko są takie życzenia dla rodziców chrzestnych. Ja też mam w sumie, tak sobie pomyślałem. Nie znam niestety. Nikt nigdy się do mnie nie zgłosił. Albo nikt z rodziny nie powiedział, to jest twoja mama chrzestna albo ojciec. To muszę się zorientować. Pozdrawiamy wszystkich rodziców chrzestnych, którzy mają kontakt ze swoimi chrześniakami.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Obywatelko, obywatelu. W ramach obchodów Dnia Dziecka informujemy, że obywatelski przydział radości został zwiększony o misia.
4: Nic, panie kierowniku! Oczko mu się odlepiło! Temu misiu!
3: I nie jest to miś przypadkowy, tylko ten jedyny kultowy. I co my zrobimy z tym misiem? My otworzymy oczy niedowiarkom. Powiedz nam, jak pielęgnujesz w sobie dziecko i wygraj misia. Tego misia. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
6: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
7: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
6: I dla dzieci z rodzicami.
8: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
16: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
15: TravistoFast i Travisto.
16: Aflofarm.
17: Została ostatnia reklama.
18: 18,47,12.
19: Co liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
19: To ja też chcę. 24,30.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Reklama.

0: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: W akcji 50 za 500. Piłkę w gratis sieci wkręcę.
3: Mediamarkt.
2: Tylko teraz. Pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt. Reklama.
1: Proszę Państwa, południe, no właśnie, czas posłuchać wiadomości, prognozy pogody, a następnie druga połowa koncertu życzeń.
2: Ciężko ranny policjant po pościgu za brawurowym motocyklistą. Lasy zagrożone pożarami, służby dogaszają zarzewia ognia na Mazowszu. 235 metrów ma makieta kolejowa na stacji Łódź Fabryczna. Jeszcze dziś i jutro wielka gratka z okazji Dnia Dziecka.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dwoje policjantów zostało rannych w pościgu za motocyklistą w krakowskiej Nowej Hucie. Mundurowi próbowali zatrzymać jadącego na jednym kole motokrosem 19-latka. Ten zaczął uciekać, a policyjny radiowóz w czasie pościgu spadł z nasypu na tory kolejowe. Ranny policjant jest w ciężkim stanie, choć stabilnym. Policjantka wyszła już ze szpitala. Sprawcę złapano, mówi podkomisarz Iwona Szelichewicz z małopolskiej policji.
3: Mężczyzna ten został zatrzymany przez inny patrol policji. Noc spędził w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.
2: Świadkowie mówią, że go znają. Od dłuższego czasu stwarzał zagrożenie brawurową jazdą motocyklem. Prawdopodobnie jeszcze dziś usłyszy zarzuty. Lasy w prawie całej Polsce zagrożone są pożarami, ostrzegają synoptycy. Strażacy dogaszają jeszcze wielki pożar na Mazowszu. Pod Wołominem i Mińskiem spłonęło 300 hektarów. Mieszkańcy okolicznych wsi mówią, że nigdy wcześniej czegoś takiego nie widzieli.
4: Płomienie było widać, jak ewakuowaliśmy się, to było faktycznie widać z daleka.
5: Oddychać nie można tu było, ten dym, wszystko to czarno, siwo, różnie było.
2: IMGW ostrzega. Zagrożenie pożarami występuje w lasach w niemal całej Polsce. Można pokierować szpitalnym oddziałem ratunkowym. Lekarz szpitala miejskiego w Gliwicach stworzył komputerową grę Symulator SOR-u, mówi autor dr Marek Bączar.
6: Dostajemy na początku informację, że na nas, na SOR-ze czeka 4 pacjentów, bo takie są niestety nasze realia. Tutaj możemy zlecić badania laboratoryjne oraz badania obrazowe, EKG i na podstawie tych wyników stawiamy diagnozę. Jeżeli mamy diagnozę postawioną, to wtedy możemy wdrożyć leczenie. Celem jest jednak, żeby pacjenci byli wyleczeni. Tutaj nikogo nie chcemy uśmiercić.
2: Gra jest ogólnodostępna. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę SOR Simulator. Gratka dla fanów kolei. Dziś i jutro na Dworcu Fabrycznym w Łodzi można oglądać kilkaset modeli pociągów, stacji i makietę kolejową o długości 235 metrów. Dla najmłodszych miłośników kolei i modelarstwa zaplanowano wiele atrakcji z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. Dziś wystawa otwarta jest do 18:00, a jutro od 10:00 do 16:00. Wstęp bezpłatny.

0: Pogoda.
1: Niebo dzisiaj przeważnie zachmurzone, choć jest szansa na przejaśnienia, ale może też przelotnie padać, a miejscami możliwe burze. Temperatura 20 stopni nad morzem, troszkę cieplej w górach, 22, w centrum też 22, a na zachodzie Polski 24.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Na początek tej godziny, proszę Państwa, życzenia, co to są dla Alicji, przepraszam, dla mojej kochanej Alicji z Krainy Czarów, no właśnie, wszystkiego co najpiękniejsze. Dużo uśmiechu, bo ostatnio chodzi jakaś zachmurzona. No, trzeba zapytać, dlaczego chodzi zachmurzona. Kocham Cię, Twój na zawsze Piotr. Czy mogę prosić o utwór Living Next Door to Alice? Oczywiście, że tak. Ale mówię Ci, Piotrek, no po prostu zapytaj, powiedz, kochanie, czemu taka smutna jesteś? Co tam Ci w duszy gra? Ja Cię pomogę, ja Cię wesprę, ja Cię przytulę. No. To ja Wam tam będę mówił, sami wiecie, co robić. No to Smokey, Living Next Door to Alice.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Tu pewna mamusia, która w ferworze walki i pewnie z wrażenia nie podpisała im się imieniem, ale z okazji ukończenia ćwierć wieku. Boże, jaki miałem ćwierć wieku, 25 lat. Błagałem, żeby nikt nie powiedział, że ja mam ćwierć wieku, tylko 25 lat. Wtedy myślałem, że jestem dorosły. Teraz uważam, że to takie gówniarze trochę jeszcze. No dobra, nie szkodzi, przepraszam. Z okazji ukończenia ćwierć wieku życzę tobie, synu, wszystkiego, co najlepsze, najwspanialsze. Niech spełnią się twoje marzenia, niech szczęście przy tobie trwa. Mamusia się podpisała. Jeśli mogę, to poproszę piosenkę, którą mój 25-letni syn bardzo lubi. No brawo, synek, ty lubisz takie piosenki. Krystyna Prońko zaśpiewa psalm stojących w kolejce.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Co u Basieńki teraz słychać? Posłuchajmy.
2: Dzień dobry, panie Robercie. Pozdrawiam bardzo serdecznie.

0: Autopromocja.
1: Już od 1 czerwca.
2: Witam Państwa i witam siebie w tym miejscu.
1: Nowa prowadząca na antenie Radia Pogoda.
2: Nie splamiłam swojego własnego honoru i swoich przekonań muzycznych utworem żadnym, którego mogłabym się po takim czasie powstydzić.
1: Kto tym razem odkryje przed nami historię swoich najpiękniejszych melodii?
3: Szczegóły już wkrótce.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Jedziemy.
7: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
1: Została ostatnia reklama.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Tak, tu pan Roman pisze do mnie, a nie, zostawił swojego numeru, nic. Do pani Magdy najlepsze życzenia imieninowe. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, dużo cierpliwości i pogody ducha od kolegi z pracy. A, tak się mówi, panie Romanie. Od kolegi z pracy. Dla Magdy, o, ze Straży Granicznej Okęcie. Ciekawa praca. Ciekawe. Chętnie bym się dowiedział, na czym polega Straż Graniczna na Okęciu. To jak każda Straż Graniczna, tylko tam jak jest granica i tam pilujesz granicę, tu samoloty, więc nie wiem. No dobra, tak czy inaczej, tak coś podejrzewam, że Roman cholewki smali do Magdy. Jak to się wszystko tam skończy, to nie wiem, ale niech aniołek nad wami się opiekuje. A zaśpiewa wam Rozmowę przez ocean Maryla Rodowicz.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, miłe słowo.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A na moim mailu są życzenia dla pani Ani, dla żony Ani. To przysyła, zaraz powiem najpierw życzenia. Z okazji 50. urodzin pragniemy ci złożyć życzenia zdrowia, szczęścia, uśmiechu na twarzy i dużo siły i poczucia spełnienia w pracy z młodzieżą. A proszę, takie trochę oficjalne, ale nie szkodzi. Pewnie tam na pewno jest ich głęboka miłość. Podpisał się mąż Michał z dzieciakami, z Kaśką i Tomkiem. Pani Aniu, dobrze. I od nas też uściski.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
4: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: Zapraszamy na dzień reportażu i spotkania z finalistami 17. edycji Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie, 30 maja od godziny 11. Organizatorem i fundatorem nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.
6: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze. I ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie. A co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
11: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
12: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
13: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w Ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.

0: to promocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze. I ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez

0: 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Została ostatnia reklama.
2: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
3: Zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Puszaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
2: Reklama.
4: O, i godzina 13. Boże, szybko to przeleciało. Za chwilkę będziemy mieli ostatnią godzinkę, rozpoczniemy, ale co, wiadomości oczywiście. Najpierw poproszę i prognozę pogody.
5: Policja rozbiła grupę przestępczą zakładającą fikcyjne uczelnie. Benzyna tanieje, diesel najtańszy od 3 miesięcy. Największa parada Łodzi na Wiśle odbędzie się już dziś wieczorem w Warszawie.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
5: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sprzedawali fałszywe dokumenty szkolne, otwierali fikcyjne filie uczelni, wyłudzali dotacje. Policjanci z Łodzi rozbili grupę przestępczą, mówi komisarz Adam Dymiński z łódzkiej policji.
6: Grupa czerpała korzyści również z tworzenia nieprawdziwych zaświadczeń o pobieraniu nauki w szkole oraz legitymacji szkolnych i studenckich. W trakcie trwania dobrej koniunktury członkowie grupy otworzyli również dwie fikcyjne filie uczelni w Ostrołęce i Koninie. Personalia uczniów pozyskiwali od rekruterów Agencji Pośrednictwa Pracy.
5: Policja zatrzymała 5 osób, grozi im do 15 lat więzienia. Mundurowi zlikwidowali też drukarnię fałszywych dokumentów. Skarb państwa mógł stracić przez grupę co najmniej 5,5 miliona złotych. Ta wiadomość ucieszy kierowców. Mamy najtańszego diesla od końca lutego, czyli od momentu wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Olej napędowy kosztuje średnio 6 zł i 50 groszy. Tanieje też benzyna i gaz, mówi analityk rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
7: Obniżki, które notujemy, to efekt spadku cen ropy naftowej i paliw gotowych na europejskim rynku ARA, który przekłada się na obniżki cen paliw w krajowych rafineriach. W związku z tym też maksymalne ceny z dnia na dzień są na coraz niższych poziomach.
5: A to nie koniec dobrych informacji, bo początek czerwca może przynieść kolejne spadki cen. Niezidentyfikowane drony latały nad lotniskiem w Monachium. Rano lotnisko zamknięto. Obiekty latały w pobliżu pasów, startów i lądowań. Niektóre loty odwołano, inne są opóźnione. Członkowie Polskiego Komitetu Olimpijskiego spróbują odwołać prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza. Złożyli wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Jedynym punktem ma być właśnie odwołanie Piesiewicza. Wniosek podpisało 82 ze 106 członków PKOL-u. To będzie wyjątkowy wieczór w stolicy. River Lights, największa polska parada Łodzi na Wiśle. Jak informuje stołeczny ratusz, dziś po zachodzie słońca korowód oświetlonych łodzi już po raz 6 wyruszy na rzekę.

Niebo częściowo zachmurzone. Zobaczymy trochę słońca, ale możliwe też przelotne opady deszczu, a miejscami burze. Najcieplej dzisiaj na zachodzie Polski, 24 stopnie. Troszkę tylko chłodniej w górach i w centrum i na wschodzie 22, a jeszcze odrobinę chłodniej nad samym morzem, tu około 20.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Ostatnia godzina przed nami. Proszę Państwa, zaglądam do kalendarza. Kilka ciekawych okazji do świętowania. Na przykład jest Międzynarodowy Dzień Ziemniaka. Zawsze mnie to śmieszy, kto to wymyśla. O drugie, Światowy Dzień Soku jest też. Jakiegokolwiek soku. Ciekawe, co teraz. Czyli co, jak się zrobi sok, to nie można go wypić, bo jest jego dzień. To nie można go dotykać, tylko trzeba mu śpiewać. Jest jeszcze, jakieś takie trochę smutniejszy dzień. Dzień rodzicielstwa zastępczego. Chociaż dlaczego smutniejszy? No, są wspaniałe dzieciaki, wspaniałe rodziny. Znam dużo takich potem. Całe szczęście szczęśliwych dzieci, bo miały rodzinę po prostu. Cudownie. Rena Rolska wam zaśpiewa o złotym pierścionku.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: wiatrem śmiechem. Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz telefon do pani Joanny.
2: Proszę, halo.
1: Witam pani Jasiu. Robert Janowski. Mam życzenia od pana Andrzeja dla pani. Dzwonię z koncertu życzeń z Radia Pogoda. O, właśnie był.
2: Dziękuję bardzo.
1: O, imieninki. A tutaj takie piękne zdanie. 24 maja to, moja kochana żono Joanno, wielkie twoje imieninowe święto. Życzę ci zdrowia, wszelkiego dobra i ci bardzo jestem wdzięczny i dziękuję za wspólne 44 lata z tobą. Andrzej.
2: Dziękuję bardzo. Po raz kolejny mąż mnie nie zawodzi. Dzięki bardzo.
1: To już 44.
2: Jest mi bardzo miło i pozdrawiam Radio Pogoda.
1: Dziękuję. Oczywiście. Aśka, już cię nie zawodzi 44 lata.
2: Tak, tak, to prawda. Tak, to prawda.
1: Właśnie. Bo gdyby było inaczej, to byście nie przetrwali, no po prostu.
2: Tak, tak. My chyba jesteśmy jedynym małżeństwem z uczelni wrocławskiej AWF-u, które przetrwało.
1: No popatrz, naprawdę jedyne, jak tak patrzysz po znajomych, to tak, to jedyni.
2: Tak, tak, autentycznie, no, widzisz. Bo tak jak któreś tam rocznice były, jeszcze się spotykaliśmy, to już były zmiany, a myśmy tak ostali, tak, chyba jedyne, chyba się nie mylę.
1: A powiedz mi, a jaka recepta wasza, której tamci nie znali?
2: Jaka recepta? Tak zawsze to mówię, bo jestem narciara, instruktorka narciarska i często wyjeżdżam zimą w Alpy. I mówię, zawsze mnie pytają, jak to jest, że ciebie mąż puszcza? Ja mówię, bo ja biegam na długiej smyczy i nie potrzebuję się zrywać. To jest chyba takie zaufanie wspólne, prawda? No to jest chyba ta recepta właśnie.
1: Pozdrawiamy was serdecznie, Andrzejkowi. Powiedz mu, że dzwoniłem, będzie
2: dobrze,
1: mu miło na pewno.
2: Pochwalę się dobrze, bo to już zrób telefon. Bo na rodzinę tylko się zastanawialiśmy, bo chyba za 3 dni czy 4 dostałam przed urodzinami, ale dziękuję oczywiście, przyjmuję, jest mi bardzo miło.
1: Buziaczki przesyłamy, papa.
2: Buziaczki, pozdrawiamy Radio Pogoda.
1: Dzięki.
2: Wszystkiego dobrego.
1: Dziękujemy. No to ta wam zaśpiewa, że rączki w górę, hands up.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I tu mam wiadomość od Maryśki. Na maila napisałam robert@radiopogoda.pl. Dzień dobry, panie Robercie. Przesyłam gorące pozdrowienia dla wszystkich moich przyjaciół. Przyjemnego, spokojnego czasu, pięknego dnia dla każdego i bardzo dziękuję za ciąg dalszy pomocy. A widzicie, o to chodzi. Jeszcze ciągle i ciągle w wirze wydarzeń jestem, pisze Maryśka, i przesyłam wam wszystkim serduszka. No takie podziękowanie za jakąś pomoc, nie wiemy jaką, ale pomoc to pomoc. Najważniejsze, że jest. Trzymajcie się.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Raz Noe wypił wina dzban i rzekł do synów: oto przecieki z samej góry mam, chłopaki, idzie potop. Widoki nasze marne są i dola przesądzona, rozdzieram oto szatę swą, chłopaki, jest już po nas. A jeden z synów, zresztą Ham, rzekł taką tacie

to coś da. Kto wie? Raz króla spotkał Kolumb Krzyś, a król mu rzekł: Kolumbie, idź do lekarza jeszcze dziś, nim legniesz w katakumbie. Nie ciekaw jestem, co kto truć na twoim chce pogrzebie. Palenie rzuć, pływanie rzuć i zacznij dbać o siebie. A Kolumb skłonił się jak paś, po cichu tak.

Jej uroda bywa jak ta cicha woda brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz do pani Elżbiety będziemy dzwonić.
2: Tak, słucham.
1: O, witam pani Elżbieto. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń. Z życzeniami dla pani, panie Żuniu. I chciałem od razu powiedzieć, że ma pani fajnego męża.
2: Tak? Ojej.
1: Tak, Wiesio jest fajny. Bo z tego, co tu pisze, to widzę, że romantyczną ma duszę. Mógłby to załatwić te życzenia w krótkich, żołnierskich słowach, ale jednak więcej się tutaj pojawiło. I pisze tak, pan Wiesław, dla pani. Chciałbym prosić o przekazanie życzeń urodzinowych mojej kochanej żonie. Z okazji twoich 70. gratuluję urodzin. Pragnę ci podziękować za to, że jesteś sercem naszego domu. I życzę ci niegasnącej radości, oceanu miłości i spokoju. Bądź zawsze uśmiechnięta. Kocham cię nad życie, mąż Wiesiek.
2: Dziękuję bardzo, jestem bardzo zaskoczona.
1: Czemu?
2: Bo ja uważam, że zawsze trzeba, coś jest, ale zawsze trzeba wyjść z uśmiechem do przodu.
1: I pani tak robi.
2: Jednak bardzo dziękuję, naprawdę dziękuję.
1: To pani żyje z uśmiechem na ustach, panie Elu, tak?
2: Trzeba,
1: no. Dokładnie. Wszystkie troski wtedy uciekają albo po prostu zmniejsza się ich znaczenie, to prawda. Tak to działa.
2: A dzisiaj mąż dostał pozwolenie i jechał na ryby.
1: Brawo, to pięknie. Dostał pozwolenie, ładnie zabrzmiało. No to on szczęśliwy i pani szczęśliwa, bo zadzwoniłem z życzeniami. A widzi pani, los się od razu odpłacił. Pani pozwoliła mu jechać na ryby i przyszły życzenie od męża.
2: No właśnie.
1: Karma wraca, Ela, pamiętaj, karma wraca. Pozdrawiam państwa serdecznie, pozdrawiam panią, panie Elu.
2: Dziękuję bardzo.
1: Bardzo proszę. No to jeszcze zielono mi zaśpiewa przepięknie zresztą Andrzej Dąbrowski.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Koniec, proszę Państwa, koniec, drodzy Państwo, naszego sobotniego koncertu życzeń, ale oczywiście, no spokojnie, jutro również się spotykamy, jak zawsze od 10. Przed nami będzie wiele wzruszeń i uśmiechów. No i życzę Państwu pięknego popołudnia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do jutra, Robert Janowski.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: Masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Biedronka.
1: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
2: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
5: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: Kiki do MediaMarkt.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Została ostatnia reklama.
4: Barbara?
2: No?
4: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
2: Co, Marian?
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
2: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
4: No.
5: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert Time.

0: Autopromocja.
1: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
2: Kocham.
1: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
2: To łatwo powiedzieć.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
7: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
0: Reklama.
8: Słuchają Państwo Radia Pogoda, na zegarach 14, więc przed nami najnowsze wiadomości, a później wracamy do najpiękniejszych melodii, a wśród nich pojawią się też najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak.
9: 1300 strażaków dogasza pożar pod Wołominem na Mazowszu. Prezydent zapowiedział, że zawetuje ustawę o osobie najbliższej. O 18:00 wielki finał Ligi Mistrzów. Po raz pierwszy to będzie finał francusko-angielski.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
9: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 1300 strażaków gasi zarzewia ognia w lasach powiatu wołomińskiego na Mazowszu. Sytuacja jest dość stabilna, ale dynamiczna, mówią służby. Synoptycy ostrzegają, że z powodu suszy prawie wszystkie lasy w Polsce są zagrożone pożarem. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że ustawę zawetuje. Trudno to zrozumieć, mówi Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza.
10: Nasz prezydent pokaże po raz kolejny, że osoby LGBT+, że rodziny takie jak moja w Polsce nie są mile widziane i nie mamy co liczyć na to, że głowa państwa zatroszczy się o bezpieczeństwo i godność, tylko jeśli już będzie nami straszyć i po raz kolejny po prostu zorganizuje wokół tego jakiś polityczny cyrk.
9: Umowa o statusie osoby najbliższej zawierana byłaby u notariusza. Dotyczy m.in. alimentów, wspólnych finansów, prawa do informacji medycznej i pełnienia roli pełnomocnika w codziennych sprawach. Droga Nadmorskie Oko znów jest otwarta. Zakończył się główny etap remontu. Można wejść na własnych nogach albo część pokonać wozem konnym, a dalej e-busem, choć te wrócą na trasę dopiero jutro. Na ten mecz czekała cała piłkarska Europa. Na stadionie w Budapeszcie dziś finał Ligi Mistrzów PSG Arsenal. Paryżanie to obrońcy tytułu, ale drużyna z Londynu nie przegrała w tej edycji żadnego meczu. To kto jest faworytem? Odpowiedzi szuka Błażej Kulesza.
11: Wyniki zespołu Mikela Artety w obecnej edycji tych rozgrywek są imponujące. 14 meczów bez porażki, co podkreślał trener Londyńczyków. Mamy prawo tu być. Będziemy musieli jednak zasłużyć na prawo do zdobycia trofeum. PSG chce zostać drugą drużyną w historii po Realu Madryt, która dwa razy z rzędu sięgnęła po trofeum, mówi Luis Enrique, trener Francuzów. Nie ma lepszej motywacji niż gra w finale Ligi Mistrzów. Reszta to kwestia taktyki, kwestia zobaczymy po meczu. Oba zespoły grały przeciwko sobie 7 razy. Oba wygrały po 2 spotkania. W pozostałych 3 był remis, ale w Budapeszcie remisu nie będzie.
9: Czyli zdecydowanego faworyta też chyba nie ma. Początek meczu o 18:00.

0: Pogoda.
1: Około 20 stopni maksymalnie dzisiaj nad morzem, troszkę cieplej w centrum, na wschodzie i na południu 22, a najcieplej na zachodzie Polski 24. Niebo dzisiaj przeważnie zachmurzone, czasem całkowicie, a czasem jakieś lekkie przejaśnienia, możliwe też przelotne opady deszczu i burze.

0: najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak w Radiu Pogoda.
1: Witam serdecznie w sobotnie popołudnie, tuż po godzinie 14 i zapraszam na dzisiejsze spotkanie przepełnione najpiękniejszymi melodiami, także tymi, o których opowiadała nam Halina Frąckowiak, będąc codziennie gościem Radia Pogoda. Dzisiaj przypominamy niektóre z tych opowieści, historie, które kryją się za przebojami pani Haliny. Po 14 usłyszymy o dwóch wyjątkowych piosenkach: Wodo, zimna wodo, a także Krzykiem i szeptem. Także zapraszam serdecznie, witam gorąco. Monika Tarka, dzień dobry.

0: najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak w Radiu Pogoda.
1: Pani Halina Frąckowiak, oczywiście w Radiu Pogoda. Miło znowu Panią widzieć, Pani Halino. Dzień dobry. Dzisiaj piosenka właściwie jak mówiła to Katarzyna Gertner, Śpiewogry na szkle malowane. My bardzo dużo piosenek z niej gramy, bo to był przecież ogromny przebój. Słuchacze doskonale te wszystkie piosenki pamiętają. Plejada gwiazd, a wśród nich również Pani.
2: Woda zimna, wodo, bardzo charakterystyczny, mocny, dynamiczny, rockowy utwór. Nagrany właśnie, kiedy był Marian Ziemiński w zespole. Pamiętam, że ona się doczekała również swojego miejsca na płycie Halo 2 niemieckiej wersji. Tak zresztą jak idę dalej, tak to się znalazło na tamtej płycie.
1: Ale to Katarzyna Gertner widziała Panią w tej właśnie piosence? Zaproponowała jej wykonanie?
2: Tak. I Nasianie, i Wodo zimna, wodo. Może Ernest Bryl widział? Cię wie.
1: Ernest Bryl to w ogóle był Pani chyba bliski przyjaciel, bo Pani bywała w domu, prawda? U Pana Ernesta Bryla.
2: Bardzo bliski przyjaciel, on i Małgosia, małżonka także. Ale z Ernestem poznaliśmy się. Miałam 21 lat. Powstał zespół Drumlersi. I wtedy właśnie Ernest pisał wszystkie teksty, Marek Sart muzykę. To było takie poznanie, moje spojrzenie na osoby bardzo dojrzałe, doświadczone, z dużym dorobkiem twórczym, a ja takie dziewczątko jednak, które było na początku drogi. Ale potem się spotkałam z Ernestem wiele razy, w różnych sytuacjach trudnych w moim życiu. Ernest był zawsze cudownym przyjacielem. Dodawał sił, był mądry. Mądry bardzo taki, ze spokojem. O czymkolwiek mówił trudnym, tam nigdy nie było zła. Była mądrość.
1: Tym razem słuchamy oczywiście Woda zimna, wodo, bo to kolejna Pani najpiękniejsza melodia z pięknymi wspomnieniami. Pani Halino, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak w Radiu Pogoda.

0: to uważać strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znachana rzecz, choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz.
1: Milusińscy.
2: Najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak w Radiu Pogoda.
3: Pani Halino, witam serdecznie. Halina Frąckowiak oczywiście w Radiu Pogoda. Wracamy do Pani najpiękniejszych melodii. Dzisiaj bardzo ciekawa piosenka, bo Pani nagrała, no teraz się mówi cover, przeboju amerykańskiej wokalistki Lori Branigan, którą doskonale znamy z tego, jak ona wspaniale przypomniała nam Glorię Umberto Tozzi, którą gramy zresztą w oryginale. No już nie mówiąc o jej wielkim hicie Self Control, a Pani nagrała jej polską wersję przeboju Hold Me. Jak do tego doszło w ogóle, że została pani polską Lorą Branigan?
4: Słowa napisał Andrzej Sobczak. Piosenkę tę wybrał dla mnie Aleksander Maliszewski. Nagrał ze swoją orkiestrą, a to było w Poznaniu właśnie.
3: Ale nagrał, bo co mu się podobało i widział panią w tym repertuarze? To nie było na jakiś tam festiwal
4: przygotowany. Nie tłumaczył mi się tego, dlaczego. Po prostu, powiedział, że ma taką piosenkę, że właśnie coś śpiewała. Mierzyłam się z nią, bo ona wymagała dużej techniki też wokalnej, takiej, takiego cieniowania od tego delikatnego w nagły krzyk, a potem znowu cień. Czyli to są wszystko już takie dodatkowe umiejętności w śpiewaniu i uważam, że to jest właśnie jedno z takich najważniejszych wykonań i takich nieoczywistych wśród moich utworów. Bo czasami są utwory, gdzie śpiewamy wyrównanym głosem, prawda? Czasami delikatniej, czasami mocniej, gdzieś jest jakaś wokaliza. To jest oczywistość. A tu było takie mierzenie się z tym. A to lepiej, trochę mniej, trochę mocniej. Piękne. Andrzej Sobczak zresztą piękny tekst napisał do tego. Byłeś i jestem.
3: No to posłuchajmy w takim razie Krzykiem i Szeptem i Halina Frąckowiak w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś i jutro od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
10: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
11: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
12: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
16: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
17: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
16: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
17: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
16: Czyli?
17: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Farm.
2: Została ostatnia reklama.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
20: Lidl. To się opłaca.

krzywym mostem za wiatrakiem, cichutko jakby siał ktoś makiem. Tam ciebie czekam aż z daleka, przez opuszczony przyjdziesz sad. Przywiodą ciebie kolejki.

Dzień dobry, tu Dorota Szalongowska. Bardzo, bardzo pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda i życzę dobrego dnia albo dobrego życia, po co się ograniczać.

0: Słuchają Państwo w to sobotnie popołudnie Radia Pogoda, na zegarach 15, czas więc na najnowsze wiadomości, a tuż po nich wracamy do najpiękniejszych melodii, także tych Haliny Frąckowiak.
1: Maja Chwalińska awansowała do czwartej rundy Wielkiego Szlema. Roczne dziecko wypadło z 10 piętra, policja bada przyczyny tragedii. Turyści w Zakopanem znów mogą spacerować drogą nad Morskie Oko.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Życiowy sukces naszej tenisistki. Maja Chwalińska awansowała do czwartej rundy turnieju wielkoszlemowego, czyli najlepszej szesnastki. Na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu wygrała z dużo wyżej notowaną Greczynką Marią Sakkari 1-6, 6-3, 6-2. A tuż po meczu z rodzicami Mai, Marcelą i Tomaszem rozmawiał wysłannik na paryski turniej Przemysław Pozowski.
3: Jak pani te emocje znosi? Ja ledwo usiedziałem do końca.
4: Powiem szczerze, że te pierwsze mecze najbardziej mi doskwierały, bo tak chciałam, żeby przeszła ta eliminacja, żeby jej się udało chociaż tą pierwszą rundę. I wtedy bardzo się bałam, po prostu wychodziłam, bo nie dawałam rady, a dzisiaj jakoś udało mi się tak przebrnąć cały mecz.
5: Wierzyliśmy, no nie napinaliśmy się, bo to wiadomo, to jest szósty mecz, to też jest zmęczenie straszne na tym upale.
4: Ale ona jest twarda, ona zawsze gra do końca, więc udało się, super.
1: Maja Chwalińska mecz o ćwierćfinał zagra w poniedziałek. Do czwartej rundy awansowała też wcześniej Iga Świątek. Jutro o 11 zagra z Ukrainką Martą Kostiuk. Prokuratura bada sprawę śmierci rocznego chłopca, który wypadł z balkonu mieszkania na 10 piętrze na warszawskim Brudnie. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem, mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej.
6: Chłopiec w wieku roku i 2 miesięcy w tym czasie przebywał pod opieką matki. Kobieta była trzeźwa.
1: Według pierwszych informacji w tej sprawie matka na chwilę straciła dziecko z oczu i wtedy dziecko spadło z balkonu. Druhowie z OSP w Turze na Mazowszu potrzebują pomocy. Podczas gaszenia pożaru w lesie w powiecie wołomińskim zapalił się silnik ich ciężkiego wozu Tatry z 73 roku, mówi mieszkaniec Tura.
7: Ten stary samochód bardzo wiernie służył, zawsze na pierwszej linii, ponieważ nowe samochody są oszczędzane i stoją zawsze w bezpiecznych odległościach, a stare samochody typu Tatra, typu Star zawsze są wysłane na pierwszy ogień.
1: Do dyspozycji druhów został tylko lekki pojazd, który nie nadaje się do gaszenia lasów. Turyści znów mogą skorzystać z głównej drogi do Morskiego Oka w Tatrach. Po 5-dniowym zamknięciu zakończył się główny etap remontu. Elektryczne busy wrócą na trasę jutro.

0: Pogoda.
1: Synoptycy ostrzegają dziś przed burzami, możliwe szczególnie na południu Polski. Jutro temperatura od 18 stopni na północy, 21 w centrum, do 24 na zachodzie i południu. Niebo jutro częściowo zachmurzone, możliwe przelotne opady deszczu, głównie we wschodniej połowie kraju.

0: najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak w Radiu Pogoda.
1: Witam Państwa serdecznie po godzinie 15. Już niedługo wracają na naszą antenę Świnki 3, ale póki odpoczywają, to my przypominamy Państwu w te sobotnie popołudnia spotkania z Haliną Frąckowiak, która opowiadała w Radiu Pogoda o swoich najpiękniejszych melodiach, a po 15 przypomnimy dwie z tych opowieści, dwa jej wielkie przeboje. Jeden to cover Emmanuel, czyli Mały Elf, który powstał dla kogoś wyjątkowego w życiu pani Haliny i pani Halina już niedługo o tym opowie. A druga piosenka to jej wielki hit Serce Gwiazd, którego nie może śpiewać. A właściwie jednego konkretnego fragmentu tej piosenki. Którego i dlaczego? Proszę koniecznie zostać z Radiem Pogoda, a tego też się Państwo dowiedzą. Zapraszam serdecznie, Monika Tarka. Dzień dobry.

0: najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak w Radiu Pogoda.
1: Dzień dobry Pani Halino, miło Panią widzieć. Zaczynamy od coveru, bo to będzie Mały Elf.
2: I też w sumie nie polska piosenka.
1: I nie polska piosenka, tak, bo to przecież Emmanuel, słynny erotyk, tak, Pierre Bachelet.
2: Pierre Bachelet.
1: Tak.
2: A Jacek Cygan napisał polskie słowa.
1: Ale ta piosenka, z tego co wiem, ma taki wątek osobisty.
2: No tak, ale najpierw może bym powiedziała, że to jest też kolejna piosenka o miłości, a jednak o rozstaniu.
1: To jakiś taki wydaje się charakterystyczny wątek w Pani twórczości, prawda, że... Miłość, rozstanie i co dalej?
2: No właśnie. Tak. No, z tą piosenką było bardzo dziwnie, bo pamiętam, że zaproponowano mi aranżację. Czy ja ten utwór jak gdyby niekoniecznie ja wybrałam, ale dla kogoś, komu chciałam to w prezencie jakby ofiarować, bo marzył o tym, żebym to zaśpiewała. I
1: no ale tym kimś był?
2: Pytana oczywiście o słowa. I nagle dostałam aranżację, która kompletnie nie przystawała klimatem, nastrojem do tego utworu. I powiedziałam nie, tak nie może być, ja tak nie zaśpiewam do tego. No to właściwie wyglądało na to, że chyba nie ja zaśpiewam, tylko być może ktoś inny. No nie. Bo to ja wybrałam tę piosenkę i ja poprosiłam Jacka Cygana. No szczęśliwie się skończyło, bo rzeczywiście ja ją nagrałam w nowej aranżacji, zupełnie innej. Rysiu Sygitowicz zrobił nową aranżację, za co też mu bardzo dziękuję. Bardzo go też cenię, szanuję i lubię jako serdecznego kolegę. Niedziela.
1: Pani Halino, no ale nie powiedziała Pani cały czas, dla kogo powstała ta piosenka, dla kogo Pani ją śpiewa.
2: A dla kogo mogła powstać taka piosenka? Taka piosenka mogła powstać tylko dla ukochanego. Jak to się stało?
1: Pani Halino, w takim razie posłuchajmy, zwłaszcza, że to jest taka piosenka, w której Pani pokazuje swoje takie jeszcze dodatkowe umiejętności wokalne, bo wokalnie ona się różni od innych Pani utworów. Pani ją śpiewa na takim szepcie właściwie, prawda?
2: No bo o miłości się szepcze.
1: No tak.
2: Nie krzyczy się.
1: Mały Elf i Halina Frąckowiak w Radiu Pogoda.
0: Najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak w Radiu Pogoda.

0: to promocja.
1: Już od 1 czerwca.
2: Witam Państwa i witam siebie w tym miejscu.
1: Nowa prowadząca na antenie Radia Pogoda.
2: Nie splamiłam swojego własnego honoru i swoich przekonań muzycznych utworem żadnym, którego mogłabym się po takim czasie powstydzić.
1: Kto tym razem odkryje przed nami historię swoich najpiękniejszych melodii?
3: Szczegóły już wkrótce.
0: Autopromocja.
1: Radio Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak w Radiu Pogoda.
1: Witam serdecznie panią Halinę Frąckowiak w Radiu Pogoda. Dzień dobry pani Halino. Pani Halino, dzisiaj kolejny wielki pani przebój z lat 80., czyli Serca Gwiazd. Hit nad hity, można powiedzieć.
2: Tak, pretensje zgłaszają do mnie ludzie, zwłaszcza fani tej piosenki, bo rzadko ją śpiewam.
1: A dlaczego?
2: Nie wiem, nie mam chyba dobrego podkładu.
1: Mhm.
2: Ale myślę, że nie. To nie o to chodzi. Może...
1: Wszystkie radia grają.
2: Może tak ważna. Mhm. To jest Jarka Kukulskiego, piosenka, muzyka. I Jana Szakowty tekst. Jest wspaniała, jest mocna, ale jest tak chyba może wyrównana w tej mocy. Nie, początek jest taki liryczny trochę.
1: No właśnie to jest jej siła, że ona tak się zaczyna i potem nagle...
2: Na niebo spojrzeć, na samotność.
1: Tak, ona się tak pięknie zaczyna, tak romantycznie, spokojnie i potem nagle przychodzi ta dynamika.
2: Gwiazdy znają strach. Piękny tekst.
1: Ale chyba też ważna właśnie z tego powodu, że napisał ją dla pani Jarosław Kukulski, prawda?
2: Też ważna z tego powodu.
1: Bo przecież pani przyjaźniła się i z nimi, i z Anną Jantar.
2: I tak, ale jest tam, pulsuje Janusz Kofta w tym, prawda? Tej treści, że miłość znaczy śmierć. Może dlatego taka jestem, prawda? Ja bardzo długo śpiewałam ją w taki sposób, śpiewałam, że miłość znaczy.
1: Mhm.
2: Potem mówiłam, miłość to jest po prostu miłość.
1: Mhm. No, czyli pojawiały się po prostu zbyt bolesne wspomnienia przy niej.
2: Może tak, że ta miłość jest cudem dla nas, ale też i bólem często.
1: Mhm.
2: A już śmierć? Może tej śmierci nie chciałam wymawiać w ogóle. W ogóle bardzo często dochodzę, że dopiero w rozmowie, kiedy o czymś mówię, przychodzi mi właściwa odpowiedź.
1: Mhm.
2: Nie, że to jest oczywiste. Nie. Mówię o tym, aha, chyba tak.
1: Mhm.
2: Tak, śmierć.
1: To może nigdy nie będzie pani gotowa do tego, żeby znowu to zaśpiewać.
2: Nie, ale śpiewam. Tylko, że tak właśnie jest z takim, no tak, no dobrze.
1: I to jest, proszę państwa, przykład na to, jak uważnie czasem trzeba słuchać tekstów piosenek. Bo muzyka jakby gra taką główną rolę, ale teksty są równie istotne, więc myślę, że tutaj jest szansa, żeby państwo się po raz kolejny w ten tekst wsłuchali i znaleźli w nim coś ważnego dla siebie. Czyli Serca Gwiazd teraz, pani Halino.
2: Serca,
1: niewielki przebój.
2: Miłość to jest miłość.
0: Najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak w Radiu Pogoda.

0: Radio Pogoda. Reklama. Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
4: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren!
7: Ból szyi po pracy?
8: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu.
7: Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
10: ZUS, podatki, czynsz, konto.
11: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
10: Ty nie?
11: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
10: Płacą ci? Dużo?
11: 4000 się uzbierało.
10: No żartujesz.
12: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
13: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
14: Została ostatnia reklama.
15: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
16: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
15: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
16: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

I P, to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz, czy tutaj mnie...

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Klimatyzacja, dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
7: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
6: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
7: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24, 30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
1: Została ostatnia reklama.
13: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
0: Reklama.
14: Jeszcze do poniedziałku co najmniej potrwa dogaszanie pożaru na Mazowszu. Dziś dzień rodzicielstwa zastępczego. Brakuje takich rodzin w Polsce. Jutro we Wrocławiu gramy towarzysko z Ukrainą. Piłkarze szykują się do meczu.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
14: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przynajmniej do poniedziałku może potrwać dogaszanie pożaru lasów w podwarszawskim Wołominie. Od czwartku pali się ponad 300 hektarów. Z zarzewiami ognia walczy ponad 1300 strażaków i setki pojazdów. Zdaniem policji na razie jest za wcześnie, by mówić, że było to celowe podpalenie. Służby zbierają dowody. Dziś obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. W Polsce brakuje rodzin zastępczych, ale jest szansa, że to się zmieni. Do Sejmu niebawem trafi projekt nowej ustawy o pieczy zastępczej. Przewiduje m.in. większe wsparcie finansowe i systemowe dla takich rodzin. A wyzwań, jak mówi mama zastępcza Dorota Zając, jest wiele.
15: Przyjęcie przez społeczeństwo tego, że jesteśmy po prostu rodziną, która ma inny początek, ale że jesteśmy rodziną, która tworzy swoje więzi i potrzebuje też na to czasu. Borykamy się z przeszłością, z którą nasze dzieci na co dzień muszą się mierzyć i zacząć z tym nowym początkiem życie w nowej rodzinie. Nie czarujmy się, każdy z naszych dzieci doświadczało przemocy i dzisiaj muszą stanąć i poznać bezpieczny świat i bezpiecznych dorosłych. Dlatego to jest takie ważne, żeby po prostu nasze dzieciaki miały wsparcie w społeczeństwie, żeby mogły zacząć od nowa, nowy początek.
14: Na miejsce w pieczy zastępczej czeka w Polsce około 2000 dzieci. Ratownicy uratowali 4 mężczyzn uwięzionych w zalanej jaskini w środkowym Laosie. Mężczyźni szukali pod ziemią złota. Weszli do jaskini 10 dni temu. Powódź odcięła im drogę powrotną. Woda szybko się podniosła. 7 mężczyzn zostało uwięzionych. Jednemu udało się wydostać. Ratownicy z kilku krajów azjatyckich wydobyli kolejnych 4. Została jeszcze 2. Na razie uznaje się ich za zaginionych. Piłkarska reprezentacja Polski trenuje przed jutrzejszym meczem we Wrocławiu z Ukrainą. Rywale są zagadką. mówi obrońca Tomasz Kędziora.
3: U nich teraz jest trochę zmian, bo zmienił się trener. Myślę, że mogą grać, nie wiem, czy innym systemem. Inni zawodnicy są też powołani. Na pewno będą próbować grać odważnie, bo to mecz towarzyski, ale chcą się pokazać jak najlepszej strony, ale tak samo my, więc będzie to ciekawe spotkanie.
14: Mecz Polska-Ukraina jutro o 17:30, a dziś o 18:00 przypominam finał Ligi Mistrzów. Radio
1: Pogoda. Pogoda.
14: W środkowej i południowej części Polski możliwe są dzisiaj burze, a jutro przelotne opady możliwe głównie na wschodzie. Temperatura 19 stopni na północy Polski, 21 jutro w centrum, 23 na południu, a 24 na zachodzie. Przyszły tydzień bardzo ciepły z temperaturą wyraźnie powyżej 20 stopni.

0: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz Twój ulubiony hot dog z Wild Bean Cafe 35% taniej do 9 czerwca. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24,30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Reklama.

0: informacje.
1: Obywatelko, obywatelu. W ramach obchodów Dnia Dziecka informujemy, że obywatelski przydział radości został zwiększony o misia.
2: Nic, panie kierowniku! Oczko mu się odlepiło! Temu misiu!
1: I nie jest to miś przypadkowy, tylko ten jedyny kultowy. I co my zrobimy z tym misiem? My otworzymy oczy niedowiarkom. Powiedz nam, jak pielęgnujesz w sobie dziecko i wygraj misia. Tego misia. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
13: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
14: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
15: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
14: I dla dzieci z rodzicami.
16: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Została ostatnia reklama.
17: Jedziemy!
18: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
19: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
0: Reklama.

i w ogóle się staruszki na parter nie wpuszcza. Aż rodzinnie osiągniemy, prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej, a jak nam już będzie lepiej,

0: promocja.
1: Masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Została ostatnia reklama.
9: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
10: Sportowa Europa patrzy na Budapeszt. To 18. finał Ligi Mistrzów. Polskie zakłady zbrojeniowe podpisały kontrakty na 60 miliardów złotych. Międzynarodowe targi książki w Warszawie.
11: Przyszłam właśnie dla książek. Mnie interesuje wszystko.
10: Jeszcze do jutra.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
10: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kibice piłkarscy odliczają minuty. Zapełnia się już stadion Ferenca Puszkasza w Budapeszcie. Połowa będzie niebieska, połowa pewnie czerwono-biała, bo gra PSG z Arsenalem Londyn. Arsenal ostatni raz w finale Ligi Mistrzów był 20 lat temu, ale w tej edycji nie przegrał jeszcze meczu, mówi trener kanonierów Mikel Arteta.
12: Mamy prawo tu być. Będziemy musieli jednak zasłużyć na prawo do zdobycia trofeum.
10: Tytuł bronią Paryżanie. Chcą jako drugi zespół w historii po Realu Madryt zdobyć puchar dwa razy z rzędu. Trener Luis Enrique.
12: Nie ma lepszej motywacji niż gra w finale Ligi Mistrzów. Reszta to kwestia taktyki, kwestia zobaczymy po meczu.
10: Kiedyś finały Ligi Mistrzów grano o 9:00, uwaga dzisiejszy już o 18:00. Żandarmeria wojskowa wyjaśnia sprawę porzucenia w lesie koło Nidzicy 33 pustych skrzyń do transportu amunicji ćwiczebnej. Nie wiadomo, do kogo należało znalezisko i nie wiadomo, jak się znalazło w lesie. 60 miliardów złotych trafi do Huty Stalowa Wola i innych spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej, poinformował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. W Hucie Stalowa Wola podpisał dziś umowy dotyczące dostaw m.in. bojowych wozów piechoty Borsuk. W Warszawie czytelnicy mogą poznać swoich ulubionych autorów, a to międzynarodowe targi książki. Dla niektórych to okazja do zdobycia autografu, a dla innych targi to pretekst do zawarcia nowych znajomości.
13: Tutaj jestem po to, żeby zobaczyć trochę ten świat i trochę jeszcze popatrzeć, co jest nowego.
14: Czekam na spotkanie z Remkiem Mrozem, z Michałem Śmielakiem, ale też na przykład z Martyną Wojciechowską.
11: Ja raczej przyszłam właśnie dla książek. Mnie interesuje wszystko, więc na razie jestem tutaj w strefie komiksów i szukam sobie różnych komiksów. Ale potem będę szukała i reportaży, i beletrystyki, i książek popularno-naukowych albo naukowych.
10: Częścią wydarzenia jest Dzień Reportażu. Zakończy się wieczorną nagrodą imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Targi odbywają się na Stadionie Narodowym. Potrwają do jutra.
15: Radio Pogoda.
16: Na program zaprasza sponsor WKRUK. Właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.
1: Pogoda.
10: Jutro 19 stopni na północy Polski, w centrum, na wschodzie i południu 22, a na zachodzie najcieplej 24. Niebo przeważnie zachmurzone, choć z przejaśnieniami. Na zachodzie sucho, a we wschodniej połowie kraju deszcz. Zwykle przelotny.
16: Na program zaprosił sponsor WKRUK. Właściciel sklepu internetowego wkruk.pl.

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś i jutro od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
2: Została ostatnia reklama.
8: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
9: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
8: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
9: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
0: Reklama.

0: Radio Pogoda.
1: Zgoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej.

0: Słuchasz Radia Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Już od 1 czerwca.
2: Witam Państwa i witam siebie w tym miejscu.
0: Nowa prowadząca na antenie Radia Pogoda.
2: Nie splamiłam swojego własnego honoru i swoich przekonań muzycznych utworem żadnym, którego mogłabym się po takim czasie powstydzić.
0: Kto tym razem odkryje przed nami historię swoich najpiękniejszych melodii? Szczegóły już wkrótce.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
10: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
9: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
10: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
11: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: A cappuccino też za 7?
15: Też.
14: A flat white?
15: Też.
14: A...
15: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
16: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
17: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Została ostatnia reklama.
18: ZUS, podatki, czynsz, konto.
19: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
18: Ty nie?
19: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
18: Płacą ci? Dużo?
19: 4000 się uzbierało.
18: No żartujesz.
20: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
1: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
8: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
9: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: Została ostatnia reklama.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Reklama.
14: Życiowy sukces tenisistki Maja Chwalińska w czwartej rundzie French Open. Od najbliższej środy młodzież na hulajnodze tylko w kasku. Naukowcy apelują o więcej pieniędzy na rozwój nauki.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
14: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek wracamy do sukcesu Maji Chwalińskiej. Nasza tenisistka pierwszy raz w karierze awansowała do najlepszej szesnastki Wielkiego Szlema. W trzeciej rundzie wygrała dziś w Paryżu w trzech setach z Marią Sakkari. Mecz oglądali rodzice Mai, państwo Marcela i Tomasz. Rozmawia Przemysław Pozowski.
15: Jak pani te emocje znosi? Ja ledwo usiedziałem do końca.
16: Te pierwsze mecze najbardziej. Tak chciałam, żeby przeszła ta eliminacja, żeby jej się udało chociaż tą pierwszą rundę. I wtedy bardzo się bałam. Po prostu wychodziłam, bo nie dawałam rady. A dzisiaj jakoś udało mi się tak przebrnąć cały mecz.
17: Wierzyliśmy, no nie napinaliśmy się, bo to wiadomo, to jest szósty mecz. To też jest zmęczenie straszne na tym upale.
16: Ale ona jest twarda, ona zawsze gra do końca, więc udało się, super.
14: Maja Chwalińska mecz o ćwierćfinał zagra w poniedziałek. Od środy młodzież do 16 roku życia jeżdżąca na hulajnodze elektrycznej albo rowerze będzie musiała jeździć w kasku. Taka zmiana to dobry pierwszy krok, mówi ekspert Maciej Bednik z Automobil Klubu Wielkopolski.
18: Kask ratuje życie bez względu na wiek, w którym osoba porusza się, czy też na hulajnodze elektrycznej, czy na rowerze. Cieszy widok rodziców, którzy podróżują z dziećmi rowerami, gdzie te dzieci są w kaskach, ale rodzice też są w kaskach. Dają dobry przykład i tak powinno to wyglądać.
14: Jeśli dziecko nie będzie miało kasku, rodzice dostaną mandat. Środowisko akademickie apeluje o zwiększenie finansowania szkolnictwa wyższego o ponad połowę, do 3% PKB, mówi fizyk kwantowy z Uniwersytetu Warszawskiego profesor Michał Tomza.
19: W naszej petycji, w naszej akcji najbardziej podkreślamy tą tragiczną rolę młodych naukowców, doktorantów, młodych doktorów i tego nie rozumiemy, tak? Dlaczego właśnie rząd, pomimo bardzo pięknych i obłych słów o tym, jak nauka jest ważna, nie podejmie tak strategicznej decyzji, jak dofinansowanie i lepsze warunki dla najmłodszych naukowców. Dobrobyt, rozwój gospodarczy, a także bezpieczeństwo Polski w dużej mierze zależą od rozwoju nauki.
14: Najbogatsze kraje w Europie wydają ponad 3% swojego PKB. Unijna średnia to trochę powyżej 2%, a Polska niecałe 1,5%. Piłkarki Czarnych Sosnowiec zostały dziś mistrzyniami Polski. W ostatniej kolejce sezonu wygrały z UKS-em SMS Łódź 3-2. Czarne są najbardziej utytułowaną drużyną w Polsce. To ich 14. mistrzostwo w historii.
3: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
14: Jutro zachodnia połowa Polski bardziej pogodna, nie powinno padać, a na wschodzie co prawda będzie trochę słońca, ale także przelotny zwykle deszcz. Temperatura od 19 stopni na północy, w centrum, na wschodzie i na południu 22, a na zachodzie 24.

0: która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Została ostatnia reklama.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: Radio Pogoda. Przeboje na każdą porę dnia.
1: Poniedziałek powiedziałem, że się w tobie zakochałem, choć o tobie nie wiedziałem prawie nic. Nie wierzyłaś mi z początku, ale gdzieś około piątku wszystko było już w porządku, co tu kryć. Przesłoniłaś

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Reklama. Ciężko ranny policjant po pościgu za brawurowym motocyklistą. Roczne dziecko wypadło z 10 piętra. Policja bada przyczyny tragedii. Mieszkańcy Mazowsza dbają o strażaków gaszących ogień w powiecie wołomińskim.
7: Posiłki zimne, posiłki gorące.
6: Gaszenie potrwa co najmniej do poniedziałku.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
6: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dwoje policjantów zostało rannych w pościgu za motocyklistą w krakowskiej Nowej Hucie. Mundurowi próbowali zatrzymać jadącego na jednym kole motokrosem 19-latka. Ten zaczął uciekać, a policyjny radiowóz w czasie pościgu spadł z nasypu na tory kolejowe. Ranny policjant jest w ciężkim stanie, choć stabilnym. Policjantka wyszła już ze szpitala. Sprawcę złapano, mówi podkomisarz Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
8: Mężczyzna ten został zatrzymany przez inny patrol policji. Noc spędził w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.
6: Świadkowie mówią, że go znają. Od dłuższego czasu stwarzał zagrożenie brawurową jazdą motocyklem. Prokuratura bada sprawę śmierci rocznego chłopca, który wypadł z balkonu mieszkania na 10 piętrze. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem na warszawskim Brudnie. Chłopiec przebywał na balkonie, matka na chwilę tylko straciła dziecko z oczu. Takie są pierwsze ustalenia. Mimo trwającej długiej reanimacji nie udało się dziecka uratować. Z całego kraju przybyli strażacy na Mazowsze, by gasić pożar na granicy powiatów mińskiego i wołomińskiego. Wspierają ich mieszkańcy gminy Poświętne. Dla ponad 1000 strażaków biorących udział w akcji gaśniczej gmina stworzyła specjalne zaplecze w szkole w Międzylesiu, mówi wójt Poświętnego Sylwester Niżnik.
7: Jesteśmy przygotowani, jeśli chodzi o posiłki zimne, posiłki gorące. Także tutaj są strażacy i wyklompani, ubrani i wyspani.
6: W akcji gaśniczej od samego początku biorą udział także druhowie z lokalnych ochotniczych straży pożarnych. Jeszcze w czwartek, w pierwszym dniu pożaru, gdy był on najgwałtowniejszy, stracili dwa wozy. Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski deklaruje wsparcie.
9: Szukamy rozwiązań na przyszłość, żeby to, co zostało utracone, przywrócić. To jakąś formułę na pewno znajdziemy.
6: Pożar objął 300 hektarów lasu, już się nie rozprzestrzenia. Najwięcej do poprawy mamy w obronie. Nie możemy grać tak, jak to było w meczu ze Szwecją, mówi selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban. Jutro gramy z Ukrainą, mecz towarzyski, a w środę, również towarzysko, zagramy z reprezentacją Nigerii.
2: Radio Pogoda. Pogoda.
6: Jutro od 19 do 24 stopni, najchłodniej na północy Polski, a najcieplej na zachodzie. Niebo przeważnie zachmurzone, choć na zachodzie będzie pogodnie i nie powinno padać, to na wschodzie możliwe przelotne opady deszczu. Eksperci też przypominają, w lasach jest susza, należy szczególnie uważać.

0: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
1: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Została ostatnia reklama.
7: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.

0: reklama.
1: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
3: 18,47,12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24,30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
8: Reklama.
9: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
10: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu pomówię o nowej ważnej kampanii prozdrowotnej.
11: Zdrowe Opolskie.
10: Według najnowszych danych z Narodowego Funduszu Zdrowia, wiele kobiet w naszym regionie odkłada na później troskę o swoje zdrowie. Dlatego znane Opolanki rozpoczęły kampanię pod tytułem Profilaktyka na szpilkach. Mówi wojewoda opolska Monika Jurek.
12: To kampania, która ma na celu budowanie tej naszej kobiecej świadomości o tym, jak ważna jest profilaktyka. Do zachęcenia kobiet do wykonywania badań profilaktycznych i do myślenia o tym, że profilaktyka to nie tylko obowiązek, ale to kwestie badań, które ratują nasze zdrowie, a nawet nieraz życie. I to jest odpowiedzialność nasza kobiet za nasze zdrowie, ale też i bezpieczeństwo naszych rodzin. Dlatego ruszamy z tą kampanią. Uznajemy, że maj, piękny miesiąc, najpiękniejszy w roku i to miesiąc, w którym wszystkie mamy świętują swoje święto, Dzień Matki 26 maja, będzie wspaniałym miesiącem profilaktyki kobiet opolszczyzny. Nasz Narodowy Fundusz Zdrowia Opolski Oddział przygotował specjalną kampanię, o szczegółach powie pani dyrektor, natomiast my chcemy jako kobiety, jako ambasadorki tej kampanii przekazywać dalej wszędzie, gdzie tylko się da tę informację, te wiadomości, że leczenie, a tak naprawdę profilaktyka to jest pierwszy stopień i to jest nasza powinność i te badania, o których pani dyrektor NFZ-u pewnie powie i te statystyki w naszym województwie są zatrważające. Jest absolutnie za mało wykonywanych tych badań, a dostępność ich i możliwości są bardzo duże. Dlatego będziemy niosły jako kobiety tę wiedzę, te informacje, te wiadomości i te dobre praktyki, pokazując też na swoim przykładzie, że warto się badać, trzeba się badać i ta profilaktyka jest bardzo ważna. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że Opolski Urząd Wojewódzki już tą akcję profilaktyczną realizuje od dłuższego czasu i wszystkie chętne panie pracujące w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim miały tą okazję, aby zarówno badanie w kierunku raka szyjki macicy, ale też i raka piersi, po prostu, żeby takim badaniom się poddać. Bardzo było duże zainteresowanie. Oczywiście nie jest to ostatnia nasza akcja. Będziemy dalej zachęcać wszystkie kobiety, nie tylko urzędniczki, ale też wszystkie kobiety do realizacji tych badań.
10: Mówi dyrektor opolskiego oddziału NFZ Beata Cyganiuk.
13: Jak powiedziała pani wojewoda, maj to szczególny miesiąc. 26 maja mamy Dzień Mamy. Obchodzimy Dzień Mamy. W Dniu Mamy już w tej chwili z Kuratorium Oświaty wysłaliśmy do wszystkich przedszkoli oraz szkół podstawowych klas 1-3 laurki. Laurki z okazji Dnia Mamy. Kocham Cię, Mamo, Badaj się dla mnie. Jak Państwo widzicie, na pierwszej stronie dzieci pokolorują bukiet dla mamy z okazji Dnia Mamy, ale w środku mamy znajdą najważniejsze informacje dotyczące programów profilaktycznych, w których mogą wziąć udział. I tak na przykład w raku piersi w tym miesiącu, proszę Państwa, do województwa opolskiego zaprosiliśmy dodatkowo mammobusy. 26 razy przyjadą mammobusy do województwa opolskiego po to, żeby dojechać w każdy zakątek naszego województwa, żeby kobiety miały łatwy dostęp do badań profilaktycznych. Oprócz tego na terenie naszego województwa mamy 5 stacjonarnych mammografów. Jeżeli chodzi o raka szyjki macicy, mamy zawartych 70 umów na badanie profilaktyczne raka szyjki macicy. Najważniejsze jest to, proszę Państwa, że te badania są nielimitowane i są bezpłatne. Wszystkie kobiety, które tylko będą miały ochotę wziąć udział w badaniach profilaktycznych, mogą bez wychodzenia z domu zarejestrować się na te badania, czyli przez moje IKP, przez internetowe konto pacjenta wybrać dogodną dla siebie godzinę i miejsce, gdzie poddadzą się badaniom. Następnie, proszę Państwa, w tym miesiącu do każdej mieszkanki naszego województwa zostanie wysłany SMS, który poinformuje je o możliwości wykonania takiego badania. Proszę Państwa, zatrważające są, tak jak powiedziała Pani Wojewoda, dane w naszym województwie, jeżeli chodzi o korzystanie i poddawanie się badaniom profilaktycznym przez mieszkanki naszego województwa. Dlatego też nasza akcja Profilaktyka na Szpilkach, Kobiety Kobietom, jest skierowana do kobiet i chcemy, żeby była jak najbliżej kobiet. Chcemy, żeby kobiety mieszkające w naszym województwie w telefonie komórkowym nie tylko miały przypomnienia, że mamy fryzjera, że idziemy do kosmetyczki, ale również, że czas na badania profilaktyczne. Zróbmy to dla naszych rodzin, dla naszych dzieci. Po prostu badajmy się. Proszę Państwa, chcemy również, żeby o programach profilaktycznych mówić w zakładach pracy, w urzędach, w szkołach i na wszystkich spotkaniach i prywatnych, i na największych wydarzeniach, jakie będą w naszym województwie. Dlatego też zaprosiliśmy, tak jak mówiłam, kluczowe panie naszego województwa, żeby były twarzą naszej akcji. Proszę Państwa, profilaktyka nie tylko ratuje nam zdrowie, ale również ratuje nam życie. Badajmy się.
10: Mówi wiceprezydent Opola Małgorzata Stelnicka.
0: Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, jestem zaszczycona, że mogę być ambasadorką tak pięknej akcji. I z tego miejsca, podobnie jak Pani Wojewoda, podobnie jak Pani Dyrektor, apeluję do wszystkich Pań, żeby pokochały siebie, popatrzyły na siebie w lustrze, pokochały siebie i zadbały też o swoje zdrowie, bo zdrowie nas samych jest później ogromną wartością dla naszych rodzin, naszych przyjaciół. Panie apelowały do pań, ja również do pań apeluję, ale apeluję też z tego miejsca do panów. Zachęcajcie panowie swoje partnerki, żony, koleżanki do tego. Przypominajcie im o tym, żeby zadbały o siebie. Apelujmy do wszystkich, do kogo można, żeby przypominać, jak bardzo ważne są programy profilaktyczne i badania profilaktyczne. Nasze zdrowie jest ogromną wartością. Jeżeli my nie zadbamy o siebie, to tak naprawdę nikt o nas nie zadba. W pierwszej kolejności naprawdę, szanowne panie, popatrzcie w lustro, przypomnijcie sobie, że jesteście najważniejsze tak naprawdę dla siebie, ale też dla swoich rodzin. Apeluję też z tego miejsca, zachęcam wszystkie panie do badań profilaktycznych. Jest to naprawdę proste, dostępne, bezpłatne. Nie bójmy się tego. Zapraszamy do realizacji tych badań. Tak jak pani dyrektor powiedziała, miejsc, w których można je wykonać, jest naprawdę bardzo dużo. Także apeluję również, badajmy się.
10: Mówi opolska kurator oświaty Joanna Raźniewska.
8: Dzień dobry Państwu. Ja przede wszystkim to zaproszenie do bycia ambasadorką profilaktyki na Szpilkach traktuję jako ogromną odpowiedzialność. No i tutaj dołączyłabym kolejną grupę tych osób, które powinny to wspierać, czyli dzieciaki. i młodzież od przedszkola przez szkoły podstawowe, bo to przecież są dzieci mam. I być może najlepszym prezentem na Dzień Mamy już w tym okresie majowym będzie pilnowanie, przypominanie i motywowanie do tego, żeby badania profilaktyczne uznać za coś zupełnie normalnego, obowiązkowego w naszym życiu, niezależnie od wieku kobiety. To naprawdę jest tak, mówiąc o danych statystycznych, które już tutaj padały i które można sprawdzić, że nie mamy chyba tak społecznie świadomości, jak ważna jest, zwłaszcza w przypadku chorób onkologicznych, profilaktyka, czyli badania i sprawdzanie tego, czy coś się nie dzieje, a jeśli się coś dzieje, żeby to były wczesne, wyleczalne w dużej mierze stadia. Tak jak też padła już tutaj dzisiaj ta informacja, wiem, że w naszym regionie dostępność do badań profilaktycznych dla kobiet jest naprawdę bardzo dobra. Niech wszyscy mają ujemne wyniki, ale niech te wyniki mają.
14: Barbara Pawlos, rzecznik prasowy Polskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Podsumowując, pierwsze 4 miesiące tego roku, od stycznia do kwietnia na Opolszczyźnie z mammografii skorzystało troszkę ponad 5% pań, natomiast z programu profilaktyki raka szyjki macicy 2,9% pań. Są to naprawdę alarmujące dane, zwłaszcza, że dostępność do badań jest bardzo mocno rozbudowana na Opolszczyźnie. My mamy podpisane jako Narodowy Fundusz Zdrowia ponad 70 umów z poradniami ginekologicznymi, w których takie badania można wykonać. Dodatkowo przypominam, że przez internetowe konto pacjenta terminy są dostępne co 15 minut. Jeśli któraś pani się decyduje w tej chwili, to naprawdę w poradniach i w Opolu, i nie tylko, również na Opolszczyźnie, ma dostępne te terminy za 15 minut. No już bliżej się nie da. W związku z tym nic, tylko pójść się zbadać. Jeśli chodzi o dane rok do roku, to rzeczywiście widać lekki postęp, dlatego że jeśli chodzi o program profilaktyki raka piersi, na Opolszczyźnie w 2024 roku przebadało się ponad 17 tysięcy pań, natomiast już w 2025 27 tysięcy pań. Podobnie jest z profilaktyką raka szyjki macicy. W 2024 roku troszkę ponad 8 tysięcy pań, a już w zeszłym roku już grubo ponad 10 tysięcy pań się przebadało. Także widać, że coraz chętniej chodzimy na tą profilaktykę, badamy się, ale to jeszcze nie jest satysfakcjonujący wynik.
10: Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował na swojej stronie internetowej szczegółowy harmonogram badań profilaktycznych oraz wizyt mammobusów.
11: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolskiem.
15: Monika Trekowska, chwila, zapraszam. Nie lekceważcie znaków stop, apelują do kierowców opolskie służby po tym, jak we wtorek na przejeździe kolejowym w Otmicach samochód osobowy zderzył się z pociągiem. Nikomu nic się nie stało. Grzegorz Pałka.
16: Osobówką jechała kobieta z dwójką dzieci w wieku 3 i 6 lat. Wjechała na przejazd bez zatrzymywania się i uderzyła w bok lokomotywy pociągu pasażerskiego. Przejazd miał uszkodzone rogatki, a kierujący byli zobowiązani do zatrzymania się przed wjazdem na tory, przekazała policja w Strzelcach Opolskich. Do tragedii nie doszło, bo maszynista, poinformowany o awarii rogatek, zwolnił przed przejazdem do 20 km na godzinę.
15: Pociągiem podróżowało 380 osób, spośród nich również nikt nie potrzebował hospitalizacji. Trwa w Opolu rekrutacja do szkół średnich. Wnioski można składać do połowy czerwca. Na absolwentów podstawówek czeka w mieście 2400 miejsc. Podziękowania i wyrazy uznania odebrała do polskich służb 11-letnia Zuzia, która wezwała pomoc do nieprzytomnej mamy. Kobieta straciła przytomność, a jej córka sprawnie wezwała pogotowie i udzielała pomocy zgodnie ze wskazówkami dyspozytora. Dzięki dojrzałemu zachowaniu dziewczynki zdrowiu jej mamy nic nie zagraża. Tymczasem o dojrzałości trudno mówić w przypadku 22-latka z Nysy, który chciał pochwalić się umiejętnością driftowania. Zrobił to jednak na drodze publicznej i nie zauważył jadącego za nim oznakowanego radiowozu. Dostał 1500 zł mandatu, 10 punktów karnych i na 3 miesiące pożegnał się z prawem jazdy. Akurat nie leszcze, ale młode węgorze i sandacze trafią tymczasem do jezior w całym województwie opolskim. Polski Związek Wędkarski zarybia zbiorniki m.in. w Turawie, Nysie, Otmuchowie i Kluczborku. To finał akcji, mówi Jakub Roszuk z opolskiego okręgu PZW.
17: W miesiącu maju zrealizowaliśmy zarybienie szczupakiem zbiorników zaporowych rzeki Odry. Też zostało zrealizowane zarybienie biegu hołaskich i tam był realizowany lipień i pstrąg potokowy. Były też puszczane ryby rzeczne, mówię tutaj o boleniu, o kleniu na nasze rzeki.
15: Kolejne zarybianie zaplanowane zostało na jesień. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie. Na 2,5 roku więzienia i utratę samochodu wartego ponad 200 tysięcy złotych skazał nyski sąd lekarza Adriana D., który prowadził pod wpływem alkoholu w warunkach recydywy. Wyrok wyrok jest nieprawomocny. Jak informuje opolska prokuratura, do zdarzenia doszło w styczniu w Nysie. Zatrzymany do kontroli drogowej mężczyzna miał ponad 2,5 promila alkoholu we krwi, a na koncie dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Bezpiecznie przebiegły mecze piłki nożnej w powiecie brzeskim w ubiegłym tygodniu, a było ich aż 8. Jak informowała opolska komenda, funkcjonariusze zabezpieczali rozgrywki i monitorowali przejazdy kibiców, a czwórką oraz z pociągami. Obyło się bez incydentów. A żeby bezpieczniejsi byli piesi, w regionie ruszą prace w kolejnej edycji programu Super Zebra. W ciągu 2 lat zmodernizowane zostaną 43 przejścia dla pieszych. Małgorzata Mura.
18: Na Super Zebry samorząd województwa przeznaczy 5 milionów złotych, po 2,5 miliona na każdy rok. W tym roku zmodernizowanych ma być 21 przejść, w tym 19 otrzyma dedykowane oświetlenie. Wśród wybranych lokalizacji są na przykład ulica Gorzołki w Opolu, Opolska w Dąbrówce Górnej czy ulica Kościuszki w Tułowicach.
15: Super Zebry powstaną też m.in. w Nysie, Brzegu, Głogówku czy Otmuchowie.
11: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
9: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
10: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części programu porozmawiam o rybach w opolskich rzekach i akwenach.
11: Przyroda w Opolskiem.
10: Opolski oddział Polskiego Związku Wędkarskiego ogłosił kolejną akcję zarbiania wód. W najbliższych dniach młody na rybek trafi przede wszystkim do opolskich jezior. Co to będą za ryby? Posłuchajmy.
17: Jakub Proszuk, dyrektor biura Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Opole.
19: Mamy wiosnę zaawansowaną, właściwie to już za chwilę lato się zaczyna. No i trwają różne akcje zarybiania opolskich wód. Przede wszystkim w najbliższym czasie jezioro Turawskie, tak?
17: Tak, jesteśmy po już jakichś innych zarybieniach wód, które nie są związane z wodami płynącymi, czyli z rzeką Modrą, czy ze zbiornikami zaporowymi. Mówię o wodach takich żwirowniach i te zarybienia już się zakończyły. Teraz realizujemy plan zarybień wynikających z operatów rybackich. W miesiącu maju zrealizowaliśmy zarybienie szczupakiem zbiorników zaporowych rzeki Odry. Też zostało zrealizowane zarybienie białej głuchołaski, która zarówno po powodzi, jak i 3 lata temu po zatruciu odbudowujemy, bo widzimy, że te dwa czynniki jakby wyeliminowały 99% ryb i tam był realizowany lipień i pstrąg potokowy. Były też puszczane ryby rzeczne, mówię tutaj o boleniu, o kleniu na nasze rzeki. A w perspektywie teraz następnych dni, tygodni, w dniu jutrzejszym będzie zarybienie węgorzem zbiornika właśnie Turawskiego, zbiornika Otmuchowskiego, Nyskiego, Michalice, zbiornik Brzuski, Kluczbork, no i też wody kołowe, które były wytypowane do zarybień tym ciekawym gatunkiem. A w przyszłym tygodniu będzie zarybienie sandaczem i to się akurat tak fajnie nakłada, bo od 1 czerwca będzie możliwość łowienia sandacza na naszych wodach, także myślę, że masa wędkarzy czeka na to, jakie nam efekty zobaczymy, bo też zdaję sobie sprawę, że warunki pogodowe, klimatyczne, które w ostatnich latach się dzieją, też w jakiś sposób nie do końca sprzyjają czy to naturalnemu rozrodowi, czy utrzymaniu się tych ryb. I tutaj mówię o takich różnych sytuacjach, nie wiem, niskie stany wód, ścieki, które dalej w jakiś sposób płyną i to też uważam, że jest nieunormowane, dlatego te działania z jednej strony ochronne, czyli zwiększanie wymiarów, okresów ochronnych, limitowanie zabierania ryb mają w jakiś sposób utrzymać tą populację ryb w optymalnych ilościach.
19: Ile co roku tych ryb trafia do opolskich wód?
17: Jeżeli miałbym powiedzieć w kilogramach, czyli takich większych ryb, to jest około 90 ton i tutaj jest lin, szczupak, większy sandacz, większy karp, leszcz, płoć. Jeżeli chodzi o mniejsze ryby, czyli na rybek letni albo wylęgi, no to jest gdzieś około 12-13 milionów łącznie w skali kraju. I tak jak powiedziałem, na rybki jesienne to też tutaj w tych ilościach sztukowych się znajdują i to tak naprawdę gdzieś około 15-16 gatunków jest wprowadzanych. Te, które wcześniej, o których mówiłem, plus świnka, brzana, lin, okoń. Także jest cała paleta tych gatunków w zależności od wody i od zapotrzebowania na wody, którymi opiekują się koła.
19: Spotkałem ostatnio w windzie sąsiada, który jest zapalonym wędkarzem i skarżył mi się właśnie, że jezioro Turawskie, które słynęło z sandacza, w ostatnim czasie trochę pod tym względem nie domaga, że te ryby się nie wycierają. Czy państwo widzą też ten problem?
17: Czy to, czy się wycierają, czy nie, to może chyba tutaj bym za bardzo nie obwiniał tego. Myślę, że tu bardziej problem jest w aspekcie też szeroko pojętym, czyli o tych zmianach środowiskowych, o których mówiłem, o stanie wody, bo gospodarka wodą na zbiornikach zaporowych jest zmienna w ciągu roku i w momencie, kiedy na przykład ryby się wycierają, woda jest opuszczana, później jest podnoszona. Kolejny aspekt była kwestia kormoranów, jakości tej wody, która jest. No i tutaj też trzeba się uderzyć w że zbiornik Turawski, gdzie zostały wprowadzone jakieś dodatkowe obostrzenia, bo tutaj mówimy o limicie zabierania drapieżnika, w pewnym momencie takiej eksplozji ilości ryb, które były łowione, no, były te ryby zabierane i odbudowa tego będzie trwała latami i przyznam szczerze, że przy takiej zmienności warunków pogodowy, który niekoniecznie sprzyja naturalnemu tarłu, przy wprowadzeniu materiału zarybieniowego, który wprowadzany jest z zewnątrz i przeżywalność przy narybku letnim jest mniejsza, większa, większe ryby trudno dostępne, no to może być trudne i w jakimś sensie mogę się zgodzić, że tego sandacza jest mniej. Tylko to, co mówię, czyli jest ten umiar też w zabieraniu tych ryb, bo tak jak powiedziałem, to nie jest staw hodowlany i ta odbudowa biologiczna też trwa bardzo długo. Jeżeli nie damy w jakiś sposób szansę tym rybom, to, no to ten optymalny poziom, który powinien być, no jest w jakiś sposób zaburzony, tylko nie obwiniam tu jednego czynnika, tylko to wszystko jest jakby połączone. Te działania, które zostały prowadzone, czyli jest obszar chroniony, który jest wydłużony, gdzie nie wolno łowić sandacza do 15 czerwca, bo okres ochronny kończy się 31 maja i od 1 maja można łowić sandacza. Do tego mamy ten limit, o którym mówiłem. No ale na warunki pogodowe, ilości wody w danym zbiorniku nie mam wpływu. Natomiast też wprowadzanie kolejnych obostrzeń też jest środowisko wędkarskie niezadowolone. Tutaj pana sąsiad, że nie może złapać. Pytanie, co to znaczy, że w ciągu roku nie złapałem tego sandacza, czy to jest, że nie złowiłem 50 sztuk, i czy nie złowiłem 10. Czy jest tak źle na Turawie, no to można się zapytać fizycznie tych osób, które znają się na technice łowienia i też analiza tego raportu z amatorskiego poboru, który robimy corocznie, no też pokazuje, że to nie jest tak, że tam nic nie ma, tylko że i ten poziom jest mniejszy niż lata wstecz, natomiast nie jest tak drastyczny, że tam naprawdę nic nie ma. Wspomaganie naturalnego tarła poprzez zakładanie krześlic, kolejna forma zarybiania, także jakiś złoty środek chyba tutaj nie będzie miał zastosowania, żeby każdego w jakiś sposób zadowolić i też, tak jak powiedziałem, ma znaczenie zmiany środowiskowe, które zachodzą, tak? Czyli brak takiej typowej zimy, teraz brak wody, niskie stany wody, później jest presja kormorana, nadmierna eksploatacja, limitowanie tutaj, no i to są wszystkie czynniki, które gdzieś tutaj trzeba złoty środek znaleźć, który jest bardzo trudny.
19: W ostatnim czasie mieliśmy też znowu, po raz kolejny, dosyć spore śnięcie ryb na Otmuchowie. To już po waszym zarybianiu, czy jeszcze przed?
17: Jeżeli chodzi o śnięcia, one dotyczyły, i to w ostatnim tygodniu wystąpiły, dotyczyły tylko i wyłącznie jednego gatunku na rybku leszcza. Tego gatunku w naszych tej gospodarce zarybieniowej w takim asortymencie nie ma. Zarybienie, które dotyczyło szczupaka, które było w maju. Tutaj tych śnięć nie było, jak również nie było na innych gatunkach i nie było na rybach starszych. Na nasze zlecenie, po przeprowadzeniu badań przez Instytut Rybactwa Śródlądowego, ewidentnie pokazywało to nadprodukcję tlenu, czyli przy zakwitach, w tych płytszych partiach, gdzie te ryby się utrzymywały, wystąpienie choroby gazowej i te objawy, które są, czyli rozwalone liski skrzelowe, bąbelki powietrza pod skórą, na skórze, wyrzucenie łusek, później pleśniawka, czyli kolejny czynnik chorobotwórczy tej choroby gazowej, który wchodzi i faktycznie, natomiast nie ma przeciwwskazań, żeby dalej prowadzić tą gospodarkę zarybieniową, bo parametry już po tym czasie już są wody zadowalające i tak jak powiedziałem, nie ma straty na iśnięć innych gatunków ryb. Trafiło to akurat tego leszczyka, tak jak powiedziałem, na płytszych partiach i co ciekawe właśnie w jednym rejonie. I zastanawiające jest to, czy to jest efekt jeszcze

0: mamy tutaj jakby obraz tego, że nie pojawiają się inne gatunki czy starsze ryby. Są jeszcze pojedyncze ryby, które jakby po pewnym czasie gdzieś próbowały walczyć z tym, ale niestety nie udało im się i no i tyle.
1: Jak mamy upalne lato, to często zdarza się zjawisko zakwitnięcia sinicy na jeziorze Turawskim. Czy to też ma jakiś wpływ, czy nie?
0: Powiem panu tak, że patrząc na to, ile jest wody, jakie są termika i temperatura powietrza, to nie będę tutaj optymistą i oby te zakwity, które pewnie wystąpią, były mało szkodliwe dla środowiska. My sobie poradzimy, w sensie jako ludzie, że możemy do tej wody nie wchodzić, nie korzystać. Ale to, co się teraz dzieje z brakiem opadów, z niskimi stanami wód, które nie zostały odbudowane od, tak naprawdę uważam, od jesieni. Tego śniegu trochę tam było, ale to nie spowodowało, patrzę po małych rzeczkach, które tak naprawdę już wysychają. Z jednej strony może być zakwit sinic, ale też mogą dochodzić elementy przyduch, tak? Bo to też może być konsekwencja właśnie z jednej strony nadprodukcji w ciągu dnia, ale w okresie nocnym, gdzie ten proces fotosyntezy jest odwrotny, gdzie jest zabieranie tlenu z wody, no to mogą być elementy też wystąpienia przyduch. I to, co wcześniej powiedziałem, żeby teraz zwrócić uwagę też chyba do różnych instytucji o kontrolę naprawdę zrzutu głównie ścieków, bo przy tych niskich stanach wody, jeżeli ten ładunek ścieków idzie, jest wprowadzany, to naprawdę może to być wyglądać nieciekawie. No i liczmy na to, że opady w końcu przyjdą, takie, które w jakiś sposób przynajmniej trochę podniosą stany wód i tą wodę trochę przewietrzą.
1: Biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, czy te prowadzone przez Was zarybienia z roku na rok są coraz bardziej intensywne, czy to jest tak, że tych ryb coraz więcej do tych wód dokładacie?
0: Znaczy tak, jeżeli chodzi o ilości ryb, no to sobie gdzieś korygujemy, tak jak powiedziałem, na przykład na Białą Głuchołaskę, która jest ewidentnie po powodzi, po zatruciu wyczyszczona, no to tamte ilości ryb są większe niż mamy założone w operatach rybackich, czyli takich planach zarybieniowych. Raz na rok albo raz na dwa lata robimy sobie taką inwentaryzację, w tym roku też będziemy ją od czerwca prowadzić, żeby sprawdzić, jaka jest ta efektywność z jednej strony zarybień, ale efektywność tych działań z naszej strony ochronnych i też jak się przekłada ta eksploatacja wędkarska, ta przeżywalność ryb w każdym etapie, tak jak powiedziałem o tych różnych sytuacjach, które w tamtym roku na Odrze coś były do śnięcia, akurat to dotyczyło dwóch gatunków karpia i amura, to może tam nie ma jakiegoś tam większego znaczenia dla ichtiofauny, ale w momentach, kiedy będą te parametry wody gorszej jakości, to ta ryba też będzie w jakiś sposób z tego terenu uciekała, albo też nie przystąpi do tarła, albo to tarło będzie mało efektywne, no, to jest wiele tych czynników. Uważam, że przy tym stanie, który jest, trudno jest ocenić, czy to jest stan zadowalający, w zależności w którym okresie robimy badania. Teraz w tych warunkach, które są, też będzie trudno ocenić, czy to jest taki populacja ryb, którą będziemy mieli w wyniku odłowów kontrolnych, czyli łowimy je, mierzymy i wpuszczamy z powrotem, czy to będzie taki wyznacznik, że jest dobrze albo że jest źle, bo tak jak powiedziałem, jest małe przepływy, są, ta ryba może gdzie indziej się znajdować, może nie być aktywna. No są naprawdę wiele czynników, które mogą wpłynąć później na tą ocenę taką ogólną, a najlepiej chyba też to ocenią zarówno wędkarze, którzy łowią. No i ten nasz rejestr, który jest, uważam, bardzo ważny, często krytykowany ze strony środowiska wędkarskiego, że musi jakiś tam prowadzić ewidencję. No jest to potrzebne z jednej strony, żebyśmy mieli obraz tego, co jest, z drugiej strony, żeby móc wyegzekwować, czy nie łamie przepisów, jeżeli chodzi o ilość ryb, które zabiera i no bo to niestety nagminnie jest też łamane. No i warto właśnie się zastanowić, edukować też środowisko, że okej, rozumiem, że można zabierać ryby, tylko pytanie, czy tyle ryb muszę w ciągu roku zabrać w ilościach nie wiadomo jakich i też sygnalizować te problemy, które gdzieś nad wodami są, czyli nielegalne zrzuty, nielegalne pobory wody, bo to później suma summarum gdzieś ma wpływ na to, co się później pod wodą dzieje.
1: Mówił Jakub Roszuk z Opolskiego Oddziału Polskiego Związku Wędkarskiego. PZW w naszym regionie prowadzi regularne akcje zarybiania. Nowy narybek trafia do wód Opolszczyzny wiosną i jesienią.
2: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień

0: Opolu.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu usłyszycie, co działo się na opolskich piastonaliach.
2: Co słychać w Opolu?
1: Studenci po raz kolejny obchodzili swoje święto. Właśnie zakończyły się kolejne piastonalia. Na scenie, oprócz największych gwiazd, takich jak Paktofonika i Krzysztof Zalewski, prezentowali się także młodzi wykonawcy, którzy przed opolską publicznością de facto debiutowali. Jak poszły im te koncerty? Posłuchajmy.
3: Jestem Kiku.
4: Lina Kreska.
1: Zagraliście drugi koncert na tegorocznych piastonaliach, no i to jest okazja dla młodych artystów, którzy gdzieś tam chcą się zaprezentować naszej lokalnej, opolskiej publiczności, bo takie okazje w naszym mieście, no niestety, zdarzają się rzadko.
3: Tak, no myślę, że to jest super inicjatywa, że był ten Hip Hop Music Check i mogliśmy jako duet z Pauliną się zgłosić, wystąpić, zaprezentować właściwie przedpremierowy materiał, który szykujemy i na lato chcemy go publikować. Także piękna okazja.
1: No to może trochę o tej przedpremierze?
4: A co mogę powiedzieć o przedpremierze? Zagraliśmy drugi koncert. To jest mega fun. Właściwie materiał jest totalnie świeży. Pracujemy nad nim jakoś od października zeszłego roku. Mam nadzieję, że to jeszcze nie koniec. Mamy dopiero 6 utworów. Pracujemy nad następnymi.
1: 6 utworów, od października nad nimi pracujecie, a coś w ostatnim czasie? Bo kolega, który grał przed wami, jeszcze dzisiaj w nocy coś montował.
3: Przy ostatnim spotkaniu jakieś teksty powstawały i są 2 numery na bitach Aliasa, które są w procesie twórczym, także myślę, że lada moment kolejne rzeczy. Ja też jeszcze realizuję swój projekt z Flexem właśnie na drum and bassowych bitach, także dużo, dużo działań i wspólnych i nie tylko. Lina Kreska też również robi swoje projekty. Rap miesza się z różnymi gatunkami, no to obecność Pauliny, która pięknie śpiewa, wnosi właśnie ten dodatek muzyczny. Ja się wywodzę mocno z hip-hopu, z rapu, Paulina z innych światów i ten miks, myślę, wybrzmiewa właśnie jako coś innego. No myślę, że coraz częściej jest coś takiego, że ludzie po prostu robią muzykę i nie ograniczają się na gatunek, tylko po prostu robią to, co czują i idą za czuciem, za tym, co w nich gra i tworzą po prostu.
1: Czyli po prostu powoli żegnamy się z szufladkowaniem.
4: Oby.
3: Kto wie, może tak właśnie.
4: No tak jak tutaj Kiku wspomniał, ja właściwie jestem totalnie z innego świata, bo jestem po wokalistyce jazzowej i to są moje korzenie, plus jeszcze jakaś piosenka aktorska. W związku z tym, nawet na tym moim solowym albumie, który też lada moment jakby wybrzmi, też jest totalny miks wszystkiego. Tam jest pop, reggae. No właśnie ostatnio bawię się hip-hopem i sprawdzam, na ile mi on pasuje. Okazuje się, że człowiek, który nie miał wcześniej doświadczenia, jeśli chodzi o rapowanie, też może spróbować swojej sił. To były moje 3 pierwsze kawałki hip-hopowe, które zrobiłam w życiu.
3: Widziałem, że część osób się świetnie bawiła, machali łapkami, bo to był miks różnych rzeczy, od właśnie old schoolu, po te nowe brzmienia elektroniczne, po jakieś łagodniejsze, także myślę, że każdy znalazł coś dla siebie i zagrało.
5: Siema, Rydzu z tej strony.
1: Byłeś jedną z osób, które rozpoczynały tegoroczne piastonalia, koncert Hip Hop Music Check. No i jakie to jest wrażenie móc jakby zaprezentować się tej naszej opolskiej publiczności, bo jednak tego typu koncerty w naszym regionie są rzadkością.
5: Prawda. No na pewno mega, mega fajne przeżycie. Jednak zagrać na jednej scenie z takimi osobistościami, jako STR Paktofonika, to jednak duży, duży krok. I no myślę, że zrobiliśmy co w naszej mocy, żeby wyszło jak najlepiej. No i oby tak dalej.
1: Czy któryś z tych artystów, którzy tu dzisiaj występują, był dla ciebie wzorcem?
5: Kiedyś z bratem Paktofoniki słuchałem dużo. Pamiętam Kinematografia i to chyba tak bym wymienił, no. Paktofonikę bym dał.
1: Czy to jest jedyna opcja dla opolskich młodych artystów hip-hopowych, żeby pokazać się szerszej publiczności? Czy są jakieś takie miejsca, o których być może Opolanie nie wiedzą?
5: Myślę, że nie. Na pewno tutaj warto docenić taki event jak Rekreacja właśnie dla undergroundowych artystów i Bumblebee tak samo. Takie właśnie, gdzie mogą się pokazać artyści. I to jest na pewno fajna inicjatywa, bo no to chyba od niedawna jest właśnie ten hip-hop Underczek i jest to mega, mega też duży plus.
1: A jak publiczność dopisała?
5: Myślę, że tak. Nie spodziewałem się w sumie tylu osób. I no, mega, mega, mega fajnie.
1: Była trema?
5: Troszeczkę, no troszeczkę, bo miałem tak sucho w buzi. Ale fajnie, bardzo przyjemnie.
0: Cześć, jestem Bartek Wojnar, frontman zespołu Exces. Zagraliśmy dla was na personaliach Polityki Geopolskiej już trzeci koncert. Było nam bardzo miło, publika była rozgrzana do czerwoności. Było wspaniale.
1: Byłem tutaj wczoraj, jak były koncerty hip-hopowe i młodzi wykonawcy się prezentowali publiczności. Wy też macie taką okazję dzięki piastonaliom Politechniki Opolskiej. Mówisz już po raz trzeci, te zasięgi się zwiększają dzięki temu?
0: Tak, oczywiście. I najważniejsze, że to w naszym gronie ludzi z Opola, ludzi młodych, studentów, ale nie tylko, bo oczywiście na piastonaliach przychodzą wszyscy. Więc tak, opolska publiczność nas już zna bardzo dobrze.
1: A przygotowaliście na ten dzisiejszy koncert jakieś nowe kawałki?
0: Tak, był jeden utwór Aspik i był utwór Bardzo zależy mi na tobie. Świetne dwa utwory z piątej płyty. Mhm.
1: Ile koncertów dajecie tak poza tymi piastonaliami, tak na co dzień?
0: Teraz trochę mniej. Maturę mam. Jutro mam maturę ustną z polskiego, więc trzymajcie za mnie kciuki. No ale tak ogólnie to gramy paręnaście tych koncertów w roku. Następny najbliższy koncert, który będziemy grali, to będziemy grali na Dniach Chojnowa. To jest chyba niedziela, 17:15. Jeżeli ktoś jest z tamtych rejonów, to bardzo serdecznie zapraszamy.
1: To musi być niezła stresowa, tak, łączenie koncertów z pisaniem matur jednocześnie.
0: Trochę tak, ale i tak graliśmy parę koncertów. Zagraliśmy dwa koncerty w tym roku już. To był trzeci koncert. No i teraz na wakacje oczywiście będzie trochę więcej tych plenerowych imprez. Jakby ktoś miał jakieś luki i chciał zaprosić nas na jakiś koncert, to z wielką chęcią na pewno przyjedziemy.
1: Opole jako stolica polskiej piosenki jest dobrym miejscem do grania takich koncertów?
0: Wydaje mi się, że jest tu u nas nadal dużo ludzi, którzy słuchają muzyki różnej, muzyki metalowej, rockowej. My łączymy trochę to w jedno. Gramy takiego hard rocka, rocka. Więc wydaje mi się, że ludzie lubią ten typ muzyki u nas w Opolu. I nie tylko.
1: Wiesz, badam to pod kątem takim, że jednak uchodzimy jako Opole za miejsce, w którym paradoksalnie tych koncertów jest mało i paradoksalnie młodzi wykonawcy mają problem, żeby się wybić.
0: Powiem tak, trochę nastąpił takie coś, że trzeba być influencerem, żeby być muzykiem. Nie wiem, jak to powiedzieć, nie wiem, jak to określić. Trzeba bardzo dużo wrzucać do internetu i nie tylko. Nie wystarczy już tylko jeżdżenie, rozdawanie płyt i granie, trzeba też się udzielać w internecie. No teraz nie mieliśmy trochę na to czasu, bo tak jak mówię, matura i w ogóle, ale zamierzamy z tym sieknąć mocno, jak teraz będę na studiach. Planuję właśnie się wybrać na naszą Politechnikę Polską, na elektrotechnikę lub budownictwo. Wydaje mi się, że będę wtedy wspierany przez tą uczelnię, bo słyszałem same dobre rzeczy o naszej uczelni. I będziemy się rozwijać, będziemy promować nasz materiał.
1: A opolska publiczność, studenci, ale jednak ludzie starsi od was, krytycznie podchodzą do waszego grania, czy przyjmują was otwartymi rękami?
0: Wydaje mi się, że zawsze jak jesteśmy, to zawsze, nawet jeżeli na początku jest pusto, to później gromadzi się ten tłum. Ludzie lubią, przed chwilą rozdawaliśmy płyty, robiliśmy sobie zdjęcia. Wydaje mi się, że podoba im się to, co gramy. Tak mi się wydaje przynajmniej, tak.
1: Czyli co, za rok zobaczymy was znowu na scenie opolskich piastonaliów, tym razem już legitnie, z legitymacją studencką będziesz grać?
0: Jeżeli będzie taka możliwość, to z wielką, wielką chęcią. Zobaczymy, czy nie będą chcieli sobie zrobić roku przerwy od nas, albo 2 lat przerwy, no bo jednak graliśmy 3 razy pod rząd, te zespoły muszą się tu zmieniać, ale jeżeli byłaby okazja, to z wielką chęcią zagramy jeszcze raz i jeszcze, i jeszcze, i jeszcze raz.
6: Cześć, ja jestem Wojtek Szymański, przed chwilą wystąpiłem na Juvenaliach w Opolu, czyli Piastonaliach, i było absolutnie cudownie. Chciałbym użyć jakiegoś wulgaryzmu, bo mam tyle energii teraz sobie po tym koncercie, ale nie użyję, bo wiem, że jestem w poważnym radiu.
1: Jak sobie zrobiłem research wcześniej, to nie wiem, może się mylę, jeżeli się mylę, to mnie popraw. Twój debiut w Opolu?
6: Nie. Nie jest to debiut w Opolu. My graliśmy już kilka koncertów tutaj w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki, więc to jest chyba nasz czwarty koncert w Opolu? Tak mi się wydaje. Tak, jeżeli coś jeszcze było, to przepraszam, nie pamiętam teraz, ale, NCPP było na pewno i to kilka razy.
1: Ale z tego, co zwróciłem uwagę, to publiczność się rozrasta.
6: No, robię wszystko, robimy razem z zespołem wszystko, żeby dokładnie tak było, żeby się rozrastała. Było to dla mnie przemiłe doświadczenie, że dzisiaj dużo przyszło osób, które właśnie śpiewały z nami nasze piosenki. No, czego mogę chcieć więcej jako artysta?
1: Może właśnie tego, żeby publiczność te piosenki śpiewała razem z tobą, a chyba tak się stało.
6: Dokładnie tak.
1: Czyli zaangażowana publiczność.
6: Taka publiczność jest zdecydowanie najprzyjemniejsza do obcowania z nią, bo docenia najbardziej to, co się zrodziło gdzieś o 3:00 w nocy. Przy melancholijnym świetle.
1: Jak się przygotowywałeś do tego dzisiejszego koncertu, biorąc pod uwagę to, ile osób było na scenie? Czy jakieś tutaj się, że tak się wyrażę, nowości pojawiły sceniczne?
6: Na pewno przygotowali. To jest koncert w ramach naszej letniej trasy, więc to show jest latem, powtarzalne. Czy było coś szczególnego? No to na pewno po prostu troszeczkę zmieniliśmy setlistę względem poprzednich tras. Przy kolejnej trasie pewnie też tak zrobimy, bo zawsze staramy się zrobić coś po prostu innego. Więc gorąco zapraszam na chodzenie na nasze koncerty, na różne trasy, bo wtedy można doznać to inaczej.
1: Właśnie o to mi chodzi, że Piastonalia to jest taki czas, kiedy tuż przed sesją studenci teraz będą pisać egzaminy, no a po egzaminach no to bardzo długie wakacje, no i na tych wakacjach będzie sporo okazji, żeby po różnych festiwalach pojeździć. No i właśnie na tych festiwalach ta nowa setlista, no to może zachęcić na przykład do wyjazdu gdzie?
6: No na przykład do wyjazdu na naszą jesienną trasę. Zagramy w tym roku też na festiwalu w Jarocinie, ikonicznym, słynnym. Zagramy na Cieszanów Festiwal, między innymi oczywiście. Gdzieś tam można to wszystko w internecie sprawdzić, ale, tutaj postawię przecinek. Ja też gorąco zapraszam na naszą jesienną trasę, Bajki o życiu i śmierci, tak się nazywa, ponieważ no, jest to na pewno, jak będzie to jakaś taki koncept mamy na ten występ, na światło, na scenografię, na to, jakie piosenki zagramy, pojawią się też nowości, będzie ich na pewno więcej niż kiedykolwiek, więc tym bardziej zapraszam. Ale będą też stare piosenki do tupania nóżką i wspominania swoich miłości.
1: Czy dobrze zrozumiałem, że pracujesz nad jakimś nowym materiałem?
6: Oczywiście, że tak. Ja powiem szczerze, nie ma takiego momentu, w którym ja nie pracuję nad nowym materiałem, ale nowy materiał już bardzo niedługo, bo w tym roku postawiliśmy na single, wypuszczamy je cyklicznie. Niedawno wyszedł singiel pod tytułem Tomek, a przed nami kolejna piosenka, która będzie już za 2-3 tygodnie. Będę na pewno trąbił w social mediach i jak chcesz, to mogę powiedzieć, jak się nazywa ta piosenka i słuchaj, nigdy nikomu tego nie mówiłem. Będziesz pierwszy. Piosenka nazywa się Ziobro! Nie wszystko złoto, co się świeci. Tak się nazywa.
1: Mówił Wojtek Szumański. Kolejne Piastonalia na błoniach Politechniki Opolskiej już za rok.
7: Radio Pogoda 104.1 FM. Tydzień w Opolu.
8: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam i zachęcam do wysłuchania audycji, a w niej powiemy o opolskich kuźniach pamięci.
9: Tworzymy pewne znaki czasu, pewien kod kulturowy, który chcemy poprzez te kuźnie pamięci utrwalać i budować taką ścieżkę, taką ciągłość przekazywania tradycji.
8: Sprawdzimy także, co jest grane w Filharmonii Opolskiej.
10: Tak na zachętę myślę, że to będzie Król Lew dwójka na pewno, tyle wiem. Reszta się komponuje, ponieważ, jak to mówią, ile głów, tyle myśli.
8: W pierwszej kolejności powiemy jednak o opolskich kuźniach pamięci. W ramach pierwszej edycji tego konkursu podpisano umowę z beneficjentami, których projekty otrzymały wsparcie Zarządu Województwa Opolskiego. Konkurs został stworzony z myślą o wzmacnianiu i ożywianiu lokalnego dziedzictwa, od dawnych obrzędów i tradycji, przez dokumentowanie historii społeczności wiejskich, aż po promowanie kultury, przyrody i kulinariów charakterystycznych dla regionu, mówi członek Zarządu Województwa Opolskiego Robert Węgrzyn.
2: Co słychać w Opolskiem?
9: Pierwszy raz w zasadzie zdecydowaliśmy się, konstruując budżet w zeszłym roku, że będziemy taki konkurs organizować. Tworzymy pewne znaki czasu, pewien kod kulturowy, który chcemy poprzez te kuźnie pamięci utrwalać i budować taką ścieżkę, taką ciągłość przekazywania tradycji terenów wiejskich następnym pokoleniom.
8: Mówił członek Zarządu Województwa Opolskiego Robert Węgrzyn. W konkursie przyznano 30 dotacji o łącznej wartości 300 tysięcy złotych. Dzięki tym środkom zrealizowane zostaną inicjatywy obejmujące m.in. tworzenie izb pamięci, odtwarzanie ginących zawodów, utrwalanie zwyczajów przekazywanych z pokolenia na pokolenie czy organizację wydarzeń tematycznych. Mówi Małgorzata Bartusiak ze Stowarzyszenia Narratum.
11: Otrzymaliśmy dotacje na ochronę dwóch ginących zawodów, to jest zawód przątki i zawód tkaczki, a także na pokazanie społeczności, czym jest uprawa lnu i obróbka lnu, który był bardzo, bardzo ważnym, bardzo ważną rośliną dla gminy Wołczyn, a także dla całej ziemi kluczborskiej.
8: Mówiła Małgorzata Bartusiak ze Stowarzyszenia Narratum. Jest to konkurs dla tych, którzy już zebrali artefakty i mają pewien dorobek, który teraz pragną zaprezentować szerszemu gronu odbiorców. Wśród beneficjentów znalazły się także Natalia Gordzielik oraz Anna Piela z Koła Gospodyń Wiejskich w Grodzisku.
12: Pieniążki przeznaczymy na realizację pokazów i warsztatów z zakresu masarstwa. No i pieniążki zostaną przeznaczone na zakup artykułów spożywczych, czyli mięska. Ponadto na artykułów przemysłowych, które nie będą niezbędne do realizacji projektu. I planujemy nagrać krótki filmik promocyjny.
8: Opolskie Kuźnie Pamięci to inicjatywa pokazująca, jak ważne dla lokalnych społeczności jest pielęgnowanie tradycji i pamięci o dawnych zwyczajach. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców oraz organizacji z różnych części regionu możliwe będzie ocalenie wielu cennych elementów dziedzictwa kulturowego i przekazanie ich kolejnym pokoleniom. A teraz przeniesiemy się do Filharmonii Opolskiej, ponieważ tam w najbliższym czasie będzie działo się naprawdę bardzo dużo. A co dokładnie? O tym opowie Wam Beata Śliwińska, specjalistka do spraw impresariatu. Posłuchajmy.
2: Co słychać w Opolu?
10: Zapraszamy na koncert stulecie urodzin Milesa Davisa. Zabierz mamę do Filharmonii. Zapraszam Państwa tym serdeczniej, że planowany przez nas początkowo koncert mieliśmy grać w klubie muzycznym Filharmonii Opolskiej, natomiast ogromne zainteresowanie sprawiło, że przenieśliśmy koncert na salę koncertową. 155 biletów sprzedało się naprawdę w chwilę i na prośbę Państwa poniekąd przenosimy ten koncert, więc bilety są ponownie do kupienia. Zapraszam Państwa gorąco, żeby z tej okazji skorzystać. Piękne klasyki jazzu, piękna atmosfera, wyjątkowa, tak? Jest to propozycja na prezent nieco inny, na odwdzięczenie się naszym mamom, może nie kwiatami, które pewnie prędzej czy później zwiędną, i na zastanawianie się, czy trafimy w tym roku z prezentem, czy mama chce prezent, czy na pewno nie chce, tak jak mówi, prezentu, więc zachęcamy Państwa, ja teraz może trochę przekornie, żeby zaprosić mamę na koncert do Filharmonii Opolskiej. Patryk Rynkiewicz-Trąbka, Stanisław Lisiak, fortepian, instrumenty klawiszowe, Flavio Gulotta, kontrabas, Jakub Miarczyński, perkusja, Mariusz Kwaśniewski, prowadzenie koncertu. Zapraszamy Państwa, żeby przyjść troszkę wcześniej, chwilę wcześniej, można zamówić słodkości, kawę, ciastko i takie przyjemne wprowadzenie do równie przyjemnego wieczoru mamą w tym dniu sprezentować, sprawić. Można usiąść w okolicach klubu muzycznego, podelektować się chwilą, a potem parę kroków dalej w sali koncertowej posłuchać wyjątkowej muzyki z wielką, serdeczną, ciepłą, gorącą zachętą dla naszych mam, dla Państwa. I kończący się maj proponuje nam jeszcze w repertuarze 29 maja w piątek o godzinie 18 drugi koncert dyplomowy studentów Akademii Muzycznej imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Pierwszy koncert 8 maja okazał się bardzo ciekawym wydarzeniem i spotkał się z dużymi brawami naszych melomanów dla artystów. Liczymy na podobny odbiór teraz 29 maja w piątek o 18 i koncert odbędzie się w sali koncertowej Filharmonii Opolskiej, więc wracamy jeszcze na ostatnie dni z Orkiestrą Filharmonii Opolskiej, z dyrygentem maestro Grzegorzem Majherem i dyrygentem dyplomantką panią Matyldą Szarafińską do Filharmonii. Zapraszamy na wyjątkowe dwie symfonie, czwartą symfonię Franza Schuberta, siódmą symfonię Ludwiga van Beethovena i spotkanie też z takim młodym żywiołem. Młodzi mają dużo do zaproponowania, mają inne spojrzenie, troszkę nowsze, świeższe, zauważają inne rzeczy i dają upust tym emocjom i tym formom muzycznym właśnie na koncertach z cyklu Lakierki i Batuty, dlatego serdecznie Państwa zapraszamy na nasz ostatni koncert majowy. W czerwcu czekają nas koncerty wyjazdowe. Na pewno jest to 4, 5, 6 czerwca, 23 festiwal zabytkowych parków i ogrodów w pokoju imienia Karla Marii von Webera. I tutaj taka ciekawostka, niedawno zasłyszana, przeczytana. Jeżeli się Państwo zastanawiają, dlaczego jest to taka wyjątkowa postać, przez 2 lata przebywał i komponował ponad 200 lat temu w miejscowości Pokój. Natomiast jeżeli Państwo patrzą na scenę, jak jest ustawiona orkiestra, jak na scenie są rozstawione poszczególne sekcje, dlaczego dyrygent stoi na podium dyrygenckim, dyryguje batutą, to tu Państwu na zasadzie ciekawostki podpowiem, że tak, to właśnie wymyślił Karl Maria von Weber, dlatego warto odwiedzić w tych 3 festiwalowych dniach miejscowość Pokój. Potem opolscy filharmonicy jadą 6 czerwca na koncert znowu w zamku w Mosznej i tam wybrzmi magia piosenek i utworów z filmów Disneya, więc każdy z nas, starszy czy młodszy, jakieś swoje ulubione filmy Disneya ma i to będzie okazja, żeby tych koncertów posłuchać, ale to wcale nie znaczy, że na tym się kończy nasz repertuar. Jeszcze mamy dla Państwa czerwcowe niespodzianki, o czym mam nadzieję będę mogła Państwu wkrótce też opowiedzieć.
13: A czy możemy już uchylić rąbka tajemnicy? Jakie utwory będą grane? Tak na zachętę.
10: Tak na zachętę myślę, że to będzie Król Lew 2 na pewno. Tyle wiem. Reszta się komponuje, ponieważ jak to mówią, ile głów, tyle myśli, więc i nasi filharmonicy mają swoje pomysły i swoje ulubione filmy Disneya. Maestro ma swoje i każdy, kto będzie miał udział w tym koncercie, pewnie chciałby jakiś swój ulubiony ulubiony film, jakiś swój ulubiony utwór usłyszeć, także będzie naprawdę magicznie, bo to w tym miejscu i w tym terminie też i sama sceneria, sam zamek, 99 wieżyczek, 345 pokoi, same otoczenie, już rozkwitające pełnią wiosny, już podążające w kierunku lata. Liczymy na dobrą pogodę, liczymy też na Państwa frekwencje i pozwólcie Państwo, że jeszcze parę niespodzianek zachowam dla siebie, ale one będą wszystkie w tonie, w muzyce i w maestrii Walta Disneya.
13: Ale to nie wszystko, ponieważ Filharmonia Opolska włącza się w tym roku także w Festiwal Książki.
10: Jeżeli już mówimy o niespodziankach, to owszem, mamy jeszcze w czerwcu coś dla Państwa poza Disneyem i to jest wydarzenie, a właściwie wydarzenia, które przygotowaliśmy w Opolu, ponieważ w dniach 12, 13, 14 jest już kolejny jubileuszowy 10. Festiwal Książki w Opolu. Pomyśleliśmy, że w tak bliskim sąsiedztwie nie mogą Państwo nie odwiedzić Filharmonii. I 13 czerwca w sobotę planujemy koncert w klubie muzycznym, który Państwo już zdążyli bardzo polubić, patrząc na frekwencję naszych koncertów jazzowych. Late Night Poems, Bartłomiej Escobej-Skubisz, Piotr Lemańczyk, kontrabas, Marek Konarski, saksofony, Michał Szkil, fortepian, Dawid Fortuna, perkusja. Piękne melodie, niezwykłe, to są czarodzieje muzyki, które to określenie może teraz przyszło mi do głowy dość spontanicznie, natomiast jeżeli słuchać przesłanych linków i utworów, to rzeczywiście zapowiada się kolejny magiczny wieczór. 14 czerwca w niedzielę zapraszamy Państwa na niezwykłe spotkanie, ponieważ skoro mówiłam o Festiwalu Książki 10, to przy okazji tego festiwalu będziemy gościć panią Magdalenę Grzebałkowską, która napisała znakomite książki o postaciach trochę nieoczywistych, których życiorysy są bardzo bogate i bardzo różnorodne. Pamiętamy Beksińskich, książkę o Beksińskich, znakomita rzecz, pozwalała rzeczywiście odkryć niesamowite wnętrze artysty. Pamiętamy książkę o księdzu Twardowskim, wzruszająca, przypominająca osobę, o której no, nie można nie pamiętać w różnych kolejach życiowych. Natomiast w Filharmonii Opolskiej pani Magdalena Grzebałkowska opowie o książce Komeda, osobiste życie jazzu. Jest to tytuł, który znakomicie oddaje treść książki, czyli owszem, będzie to nasz Krzysztof Komeda Czciński, o którym pamiętamy nadal, natomiast osobiste życie jazzu to jest też podróż przez epokę, która była trudna, przez czasy już młodszym pokoleniom nieznane i pokazuje jak by się potrafili odnaleźć muzycy, którym nie było łatwo, zwłaszcza ci muzycy, którzy szukali wolności, niezależności, podążali nurtem, wiadomo, zupełnie niepartyjnym, niezgodnym, nieakceptowanym i w tej muzyce szukali też ucieczki od no, szarej naszej wtedy w Polsce rzeczywistości, więc zapraszamy Państwa bardzo serdecznie 14 czerwca na spotkanie z Magdaleną Grzebałkowską.
13: Mówiła Beata Śliwińska, specjalistka do spraw impresariatu w Filharmonii Opolskiej. Na koniec tej części programu przeniesiemy się jeszcze na chwilę do wcześniej wspomnianego Parku w Pokoju, ponieważ nie tak dawno został on całkowicie zrewitalizowany. A więcej na ten temat opowie Hubert Kołodziej, prezes Stowarzyszenia Pokój.
2: Zwiedzaj z nami Opolskie!
14: Jeżeli chodzi o park, to akurat 2 lata temu w kwietniu mieliśmy wspaniałą uroczystość z udziałem muzyków Filharmonii Opolskiej, bo park był zawsze związany z muzyką. W parku były 2 amfiteatry w przeszłości, w pokoju był dom koncertowy, teatr i muzyka towarzyszyła nam zawsze. 20 hektarów zostało zrewitalizowanych, tam są planowane jeszcze place zabaw dla dzieci. Na kolejne 20 hektarów jest przygotowana dokumentacja. W ubiegłym roku pani wojewoda Monika Jurek przekazała gminie kolejne 50 hektarów, także już samo Elysium wspaniałe, świątynia Matyldy są także w granicach gminy.
13: Mówił prezes Stowarzyszenia Pokój Hubert Kołodziej.
7: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.

0: 18, 47, 12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
1: To ja też chcę. 24, 30.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.
4: Radio Pogoda. 104 i 1 FM. Co jest grane w Opolu?
5: Czas rozpocząć weekendowe wydanie magazynu Co jest grane w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam Państwa serdecznie i zachęcam do wysłuchania dzisiejszej audycji, a w niej powiemy o opolskich kuźniach pamięci.
6: Tworzymy pewne znaki czasu, pewien kod kulturowy, który chcemy poprzez te kuźnie pamięci utrwalać i budować taką ścieżkę, taką ciągłość przekazywania tradycji.
5: Sprawdzimy także, co jest grane w Filharmonii Opolskiej.
7: Tak na zachętę myślę, że to będzie Król Lew dwójka na pewno, tyle wiem. Reszta się komponuje, ponieważ jak to mówią, ile głów, tyle myśli.
5: W pierwszej kolejności powiemy jednak o opolskich kuźniach pamięci. W ramach pierwszej edycji tego konkursu podpisano umowę z beneficjentami, których projekty otrzymały wsparcie Zarządu Województwa Opolskiego. Konkurs został stworzony z myślą o wzmacnianiu i ożywianiu lokalnego dziedzictwa, od dawnych obrzędów i tradycji, przez dokumentowanie historii społeczności wiejskich, aż po promowanie kultury, przyrody i kulinariów charakterystycznych dla regionu, mówi członek Zarządu Województwa Opolskiego Robert Węgrzyn.
8: Co słychać w Opolskiem?
6: Pierwszy raz w zasadzie zdecydowaliśmy się, konstruując budżet w zeszłym roku, że będziemy taki konkurs organizować. Tworzymy pewne znaki czasu, pewien kod kulturowy, który chcemy poprzez te kuźnie pamięci utrwalać i budować taką ścieżkę, taką ciągłość przekazywania tradycji terenów wiejskich następnym pokoleniom.
5: Mówił członek Zarządu Województwa Opolskiego Robert Węgrzyn. W konkursie przyznano 30 dotacji o łącznej wartości 300 tysięcy złotych. Dzięki tym środkom zrealizowane zostaną inicjatywy obejmujące m.in. tworzenie izb pamięci, odtwarzanie ginących zawodów, utrwalanie zwyczajów przekazywanych z pokolenia na pokolenie czy organizację wydarzeń tematycznych. Mówi Małgorzata Bartusiak ze Stowarzyszenia Narratum.
9: Otrzymaliśmy dotacje na ochronę dwóch ginących zawodów, to jest zawód prządki i zawód tkaczki, a także na pokazanie społeczności, czym jest uprawa lnu i obróbka lnu, który był bardzo, bardzo ważnym, bardzo ważną rośliną dla gminy Wołczyn, a także dla całej ziemi kluczborskiej.
5: Mówiła Małgorzata Bartusiak ze Stowarzyszenia Narratum. Jest to konkurs dla tych, którzy już zebrali artefakty i mają pewien dorobek, który teraz pragną zaprezentować szerszemu gronu odbiorców. Wśród beneficjentów znalazły się także Natalia Gordzielik oraz Anna Piela z Koła Gospodyń Wiejskich w Grodzisku.
10: Pieniążki przeznaczymy na realizację pokazów i warsztatów z zakresu masarstwa. No i pieniążki zostaną przeznaczone na zakup artykułów spożywczych, czyli mięska, ponadto na artykułów przemysłowych, które nie będą niezbędne do realizacji projektu, i planujemy nagrać krótki filmik promocyjny.
5: Opolskie Kuźnie Pamięci to inicjatywa pokazująca, jak ważne dla lokalnych społeczności jest pielęgnowanie tradycji i pamięci o dawnych zwyczajach. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców oraz organizacji z różnych części regionu możliwe będzie ocalenie wielu cennych elementów dziedzictwa kulturowego i przekazanie ich kolejnym pokoleniom. A teraz przeniesiemy się do Filharmonii Opolskiej, ponieważ tam w najbliższym czasie będzie działo się naprawdę bardzo dużo. A co dokładnie? O tym opowie Wam Beata Śliwińska, specjalistka do spraw impresariatu. Posłuchajmy.
8: Co słychać w Opolu?
7: Zapraszamy na koncert stulecie urodzin Milesa Davisa. Zabierz mamę do Filharmonii. Zapraszam Państwa tym serdeczniej, że planowany przez nas początkowo koncert mieliśmy grać w klubie muzycznym Filharmonii Opolskiej, natomiast ogromne zainteresowanie sprawiło, że przenieśliśmy koncert na salę koncertową. 155 biletów sprzedało się naprawdę w chwili i na prośbę Państwa poniekąd przenosimy ten koncert, więc bilety są ponownie do kupienia. Zapraszam Państwa gorąco, żeby z tej okazji skorzystać. Piękne klasyki jazzu, piękna atmosfera, wyjątkowa, tak? Jest to propozycja na prezent nieco inny, na odwdzięczenie się naszym mamom, może nie kwiatami, które pewnie prędzej czy później zwiędną, i na zastanawianie się, czy trafimy w tym roku z prezentem, czy mama chce prezent, czy na pewno nie chce, tak jak mówi, prezentu, więc zachęcamy Państwa, ja teraz może trochę przekornie, żeby zaprosić mamę na koncert do Filharmonii Opolskiej. Patryk Rynkiewicz, trąbka, Stanisław Lisiak, fortepian, instrumenty klawiszowe, Flavio Gulotta, kontrabas, Jakub Miarczyński, perkusja, Mariusz Kwaśniewski, prowadzenie koncertu. Zapraszamy Państwa, żeby przyjść troszkę wcześniej, chwilę wcześniej, można zamówić słodkości, kawę, ciastko i takie przyjemne wprowadzenie do równie przyjemnego wieczoru mamą w tym dniu sprezentować, sprawić. Można usiąść w okolicach klubu muzycznego, podelektować się chwilą, a potem parę kroków dalej w sali koncertowej posłuchać wyjątkowej muzyki. Z wielką, serdeczną, ciepłą, gorącą zachętą dla naszych mam, dla Państwa. I kończący się maj proponuje nam jeszcze w repertuarze 29 maja w piątek o godzinie 18:00 koncert, drugi koncert dyplomowy studentów Akademii Muzycznej imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Pierwszy koncert 8 maja okazał się bardzo ciekawym wydarzeniem i spotkał się z dużymi brawami naszych melomanów dla artystów. Liczymy na podobny odbiór teraz 29 maja w piątek o 18:00 i koncert odbędzie się w sali koncertowej Filharmonii Opolskiej, więc wracamy jeszcze na ostatnie dni z Orkiestrą Filharmonii Opolskiej, z dyrygentem maestro Grzegorzem Majherem i dyrygentem, dyplomantką panią Matyldą Szarafińską do Filharmonii. Zapraszamy na wyjątkowe dwie symfonie, czwartą symfonię Franza Schuberta, siódmą symfonię Ludwiga van Beethovena i spotkanie też z takim młodym żywiołem. Młodzi mają dużo do zaproponowania, mają inne spojrzenie, troszkę nowsze, świeższe, zauważają inne rzeczy i dają upust tym emocjom i tym formom muzycznym właśnie na koncertach z cyklu Lakierki i Batuty, dlatego serdecznie Państwa zapraszamy na nasz ostatni koncert majowy. W czerwcu czekają nas koncerty wyjazdowe. Na pewno jest to 4, 5, 6 czerwca, 23 Festiwal Zabytkowych Parków i Ogrodów w Pokoju imienia Karla Marii von Webera. I tutaj taka ciekawostka, niedawno zasłyszana, przeczytana. Jeżeli się Państwo zastanawiają, dlaczego jest to taka wyjątkowa postać, przez 2 lata przebywał i komponował ponad 200 lat temu w miejscowości Pokój. Natomiast jeżeli Państwo patrzą na scenę, jak jest ustawiona orkiestra, jak na scenie są rozstawione poszczególne sekcje, dlaczego dyrygent stoi na podium dyrygenckim, dyryguje batutą, to tu Państwu na zasadzie ciekawostki podpowiem, że tak, to właśnie wymyślił Karl Maria von Weber, dlatego warto odwiedzić w tych 3 festiwalowych dniach miejscowość Pokój. Potem opolscy filharmonicy jadą 6 czerwca na koncert znowu w zamku w Mosznej i tam wybrzmi magia piosenek i utworów z filmów Disneya, więc każdy z nas, starszy czy młodszy, jakieś swoje ulubione filmy Disneya ma i to będzie okazja, żeby tych koncertów posłuchać, ale to wcale nie znaczy, że na tym się kończy nasz repertuar. Jeszcze mamy dla Państwa czerwcowe niespodzianki, o czym mam nadzieję będę mogła Państwu wkrótce też opowiedzieć.
3: A czy możemy już uchylić rąbka tajemnicy? Jakie utwory będą grane? Tak na zachętę.
7: Tak na zachętę myślę, że to będzie Król Lew 2 na pewno. Tyle wiem. Reszta się komponuje, ponieważ, jak to mówią, ile głów, tyle myśli. myśli, więc i nasi filharmonicy mają swoje pomysły i swoje ulubione filmy Disneya. Maestro ma swoje i każdy, kto będzie miał udział w tym koncercie, pewnie chciałby jakiś swój ulubiony film, jakiś swój ulubiony utwór usłyszeć. Także będzie naprawdę magicznie, bo to w tym miejscu i w tym terminie też i sama sceneria, sam zamek, 99 wieżyczek, 345 pokoi, same otoczenie, już rozkwitające pełnią wiosny, już podążające w kierunku lata. Liczymy na dobrą pogodę, liczymy też na Państwa frekwencje i pozwólcie Państwo, że jeszcze parę niespodzianek zachowam dla siebie, ale one będą wszystkie w tonie, w muzyce i w maestrii Walta Disneya.
3: Ale to nie wszystko, ponieważ Filharmonia Opolska włącza się w tym roku także w Festiwal Książki.
7: Jeżeli już mówimy o niespodziankach, to owszem, mamy jeszcze w czerwcu coś dla Państwa poza Disneyem i to jest wydarzenie, a właściwie wydarzenia, które przygotowaliśmy w Opolu, ponieważ w dniach 12, 13, 14 jest już kolejny jubileuszowy 10. Festiwal Książki w Opolu. Pomyśleliśmy, że w tak bliskim sąsiedztwie nie mogą Państwo nie odwiedzić Filharmonii. I 13 czerwca w sobotę planujemy koncert w klubie muzycznym, który Państwo już zdążyli bardzo polubić, patrząc na frekwencję naszych koncertów jazzowych. Late Night Poems, Bartłomiej Escobej-Skubisz, Piotr Lemańczyk, kontrabas, Marek Konarski, saksofony, Michał Szkil, fortepian, Dawid Fortuna, perkusja. Piękne melodie, niezwykłe, to są czarodzieje muzyki, które to określenie może teraz przyszło mi do głowy dość spontanicznie, natomiast jeżeli słuchać przesłanych linków i utworów, to rzeczywiście zapowiada się kolejny magiczny wieczór. 14 czerwca w niedzielę zapraszamy Państwa na niezwykłe spotkanie, ponieważ skoro mówiłam o Festiwalu Książki 10, to przy okazji tego festiwalu będziemy gościć panią Magdalenę Grzebałkowską, która napisała znakomite książki o postaciach trochę nieoczywistych, których życiorysy są bardzo bogate i bardzo różnorodne. Pamiętamy Beksińskich, książkę o Beksińskich, znakomita rzecz, pozwalała rzeczywiście odkryć niesamowite wnętrze artysty. Pamiętamy książkę o księdzu Twardowskim, wzruszająca, przypominająca osobę, o której no, nie można nie pamiętać w różnych kolejach życiowych. Natomiast w Filharmonii Opolskiej pani Magdalena Grzebałkowska opowie o książce Komeda, osobiste życie jazzu. Jest to tytuł, który znakomicie oddaje treść książki. Czyli owszem, będzie to nasz Krzysztof Komeda Czciński, o którym pamiętamy.
3: Mówiła Beata Śliwińska, specjalistka do spraw impresariatu w Filharmonii Opolskiej. Na koniec tej części programu przeniesiemy się jeszcze na chwilę do wcześniej wspomnianego Parku w Pokoju, ponieważ nie tak dawno został on całkowicie zrewitalizowany. A więcej na ten temat opowie Hubert Kołodziej, prezes Stowarzyszenia Pokój.
11: Zwiedzaj z nami Opolskie!
12: Jeżeli chodzi o park, to akurat 2 lata temu w kwietniu mieliśmy wspaniałą uroczystość z udziałem muzyków Filharmonii Opolskiej, bo park był zawsze związany z muzyką. W parku były 2 amfiteatry w przeszłości, w pokoju był dom koncertowy, teatr i muzyka towarzyszyła nam zawsze. 20 hektarów zostało zrewitalizowanych, tam są planowane jeszcze place zabaw dla dzieci. Na kolejne 20 hektarów jest przygotowana dokumentacja. W ubiegłym roku pani wojewoda Monika Jurek przekazała gminie kolejne 50 hektarów, także już samo Elysium wspaniałe, świątynia Matyldy są także w granicach gminy i chciałem powiedzieć także, myślę, że mogę to powiedzieć publicznie już, że dyrektor gospodarstwa rybackiego w Krogólnej, pan Wojciech Preuss, obiecał udostępnić ciąg pieszo-rowerowy od stawu szwedzkiego do Winnej Góry. Piękna aleja dębowa i ciąg wokół stawu Wilhelminy. Tych atrakcji przybędzie, bo wtedy rowerzyści będą mieli. Teraz tylko ścieżka z Łady, żeby była możliwie szybko do parku doprowadzona. Będzie można z Opola na rowerku przyjeżdżać.
5: Mówił prezes Stowarzyszenia Pokój Hubert Kołodziej.
4: Radio Pogoda 104.1 FM. Co jest grane w Opolu?
5: Słuchacie Państwo programu Co jest grane w Opolu, a w tej części powiemy o tym, że mobilność rowerowa to coś więcej niż same ścieżki.
13: Nasz projekt polega głównie na tym, żeby wybudować brakujące odcinki i to wszystko połączyć spójnym oznakowaniem.
5: Ale sprawdzimy także, co dzieje się w Muzeum Polskiej Piosenki.
14: Opowiadamy historię Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale skupiamy się na latach 60., 70. i 80.
5: W pierwszej kolejności powiemy jednak o tym, że podczas obrad Zespołu do spraw mobilności rowerowej przy Konwencie Marszałków Województw Rzeczypospolitej samorządy z całej Polski wymieniają się doświadczeniami i pokazują, jak rozwijają infrastrukturę rowerową w swoich regionach. Mówi dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Tomasz Handzel.
15: Istotne dla Opolskiego.
16: Chcemy się wymienić doświadczeniami. Te fora właśnie do tego służą, żeby poznać inny, konkretny region, czyli wszystkie pozostałe regiony tak naprawdę zjeżdżają się w tym konkretnym momencie do województwa opolskiego w związku z przewodnictwem w Konwencie Marszałków. My pokazujemy, jak my pracujemy w tym obszarze, czyli ile mamy środków przeznaczonych na ten obszar, w jaki sposób rozwijamy infrastruktury, jakie mamy dokumenty, z kim współpracujemy, a inne regiony przy okazji wizyt właśnie w tych innych regionach pokazują swoje doświadczenia. Myślę, że mamy wiele do pokazania ciekawych rzeczy, ale też wiele jeszcze do zrobienia w tym obszarze.
5: Mówił dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Tomasz Handzel. W Opolskim mocny akcent stawiany jest na spójność tras, profesjonalne prowadzenie inwestycji i połączenie regionu bez względu na granice gmin. A jak jest na Pomorzu Zachodnim? O tym Wanda Nowotarska.
13: Nasz projekt polega głównie na tym, żeby wybudować brakujące odcinki i to wszystko połączyć spójnym oznakowaniem. I co jest tutaj kluczowe, że nie zostawiliśmy tego gminom, tylko główną rolę wiodącą tego inwestora pełni województwo i konkretnie Zarząd Dróg Wojewódzkich, gdzie są specjaliści, którzy znają się na tych inwestycjach drogowych, wiedzą jak je prowadzić profesjonalnie, więc to oni przejęli tą inwestycję. I też jakby ma to na celu realizację tras przez wszystkie gminy, niezależnie od ich finansów, od ich możliwości, tak żeby były faktycznie połączone ze sobą województwo z zachodu na wschód, z północy na południe.
5: Mówiła Wanda Nowotarska. A mobilność rowerowa to coś więcej niż same ścieżki. To sposób myślenia o regionie, komunikacji i jakości życia mieszkańców. Mówi Anna Pikus z Lasów Państwowych.
17: W tej chwili jesteśmy na etapie inwentaryzacji w ogóle szlaków i tras rowerowych w Lasach Państwowych, żeby jak najbardziej kompleksowo podejść do tego tematu, żeby wiedzieć, w którym jesteśmy miejscu, gdzie jeszcze możemy się włączyć w jakieś projekty. Natomiast jeszcze raz trzeba powiedzieć, że same procedury są niezwykle wymagające. Zresztą samorządy doskonale też o tym wiedzą.
5: Mówiła Anna Pikus z Lasów Państwowych. A teraz przeniesiemy się do Muzeum Polskiej Piosenki. Tam rozmawiałam z Mateuszem Torzeckim o tym, co zobaczyć można w Muzeum Polskiej Piosenki, ale nie tylko. Zachęcam do wysłuchania tej rozmowy.
11: Ciekawe opolskie.
14: Od roku 1963 odbywa się Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki i to jest bardzo dobre rozwiązanie moim zdaniem z tego powodu, że turyści, którzy przyjeżdżają do Opola, zawsze obowiązkowo chcą zobaczyć amfiteatr. A od roku 2016 mają okazję również po obejrzeniu amfiteatru zejść do nas do muzeum i zobaczyć naszą ekspozycję stałą. Ta ekspozycja jest ekspozycją o tyle niezwykłą, że my musieliśmy dosyć długo zastanawiać się nad tym, jak zamknąć w ogóle piosenkę w gablocie i czy coś takiego da się zrobić. Z tego powodu, że tak jak wspominałem na początku mojej wypowiedzi, mówimy o tym niematerialnym dziedzictwie, czyli o czymś, czego nie można dotknąć, nie można do końca zobaczyć. Dlatego też w dobie tych wszechobecnych multimediów postanowiliśmy, że pokażemy Państwu piosenki, ponieważ bardzo często, gdy chodzi o historię, czy to Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale także chociażby teledyski z lat 90., te piosenki kojarzą nam się z pewnymi występami i z pewnymi teledyskami. Dlatego też muzeum zgromadziliśmy na tę chwilę ponad 200 godzin materiałów audio-wideo, które opowiadają historię polskiej piosenki od lat 20. do współczesności. Czyli zobaczycie Państwo tutaj zarówno słynne wykonanie Miłości Wszystko Wybaczy Hanki Ordonówny, jesteśmy w latach 20., ale jednocześnie, gdy pomyślimy o współczesności i interesuje nas bardziej muzyka alternatywna czy muzyka elektroniczna, to na przykład miejsce dla Moniki Brodki czy Smolika również tutaj się znajdzie. Oczywiście nie jesteśmy w stanie pokazać wszystkiego. To jest bardzo bogata historia i bardzo ciekawa historia, ponad 100 lat polskiej piosenki. Natomiast postaraliśmy się pokazać Państwu takie najważniejsze zjawiska, które w polskiej piosence miały miejsce i ten rys historyczny, proszę mi wierzyć, pozwala Państwu na to, żeby zgłębić się w tym temacie, bo dostajecie Państwo od nas słuchawki audioprzewodnik i we własnym tempie zwiedzacie i mogę powiedzieć, że mamy tutaj takich zwiedzających, którzy potrafili spędzić na przykład 8 godzin od momentu otwarcia do zamknięcia i przyjść jeszcze następnego dnia, bo stwierdzali, że nie zobaczyli jeszcze wszystkiego. No ale to też zostało wszystko uzupełnione o artefakty, czyli o rzeczy już namacalne, czyli zobaczycie Państwo także wybrane stroje gwiazd, ale także pamiątki związane z Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki, na przykład od biletów po biuletyny, po słynną Karolinkę, która jest wręczona debiutantom i wiele, wiele innych rzeczy.
5: Wspomniał Pan o strojach gwiazd. Jakie stroje możemy tutaj zobaczyć w Muzeum Polskiej Piosenki?
14: Tak jak Państwu mówiłem przed momentem, my znajdujemy się pod widownią amfiteatru, więc no, przestrzeń jest dla nas troszeczkę ograniczona. Natomiast staramy się Państwu zawsze prezentować kilka strojów scenicznych. Wymieniamy je co jakiś czas. Na tę chwilę, gdy rozmawiamy, możecie Państwo zobaczyć chociażby dwa stroje sceniczne Doroty Rabczewskiej, znanej jako Doda. I to są te stroje, w których rzeczywiście na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki występowała. Ale nie tylko. Możecie Państwo także zobaczyć chociażby jeden ze strojów Halinki Młynkowej, który jest w naszych zbiorach. Możecie też Państwo zobaczyć słynny strój Michała Wiśniewskiego, który wjeżdżał na motorze na scenę amfiteatru w takim kombinezonie, który jest cały w kryształach Swarowskiego. On też robi bardzo duże wrażenie. Ale na przykład też możecie Państwo zobaczyć z bardziej współczesnych artystów Corteza i jego strój, w którym wystąpił podczas debiutów w Opolu. Natomiast jeszcze w takim drugim miejscu, które nazywa się Szafą z Kostiumami, również możecie Państwo zobaczyć całą masę strojów i wśród tych strojów chociażby są stroje Ali Babek czy Justyny Steczkowskiej.
5: Czy te zbiory się cały czas poszerzają? Czy trafiają tutaj do Państwa cały czas nowe stroje?
14: To jest sytuacja, która wygląda w ten sposób, że my jako dział merytoryczny, a także przede wszystkim dział zbiorów, staramy się poszerzyć tą kolekcję, która jest w muzeum. To jest jedno zresztą z działań statutowych. Dlatego też jesteśmy zobligowani poprzez ustawę o muzeach. I staramy się pozyskiwać. To są oczywiście, drodzy Państwo, szeregi długich rozmów, próśb, rozmów zarówno z managementem, często z samymi artystami. No i te rozmowy idą w bardzo różnych kierunkach. Część artystów oczywiście zgadza się od razu. Część artystów jest niechętna. Natomiast my bardzo się cieszymy za każdym razem, kiedy udaje nam się któryś z tych strojów pozyskać, ponieważ jest to kawałek historii polskiej piosenki. I często też te stroje pozwalają nam opowiedzieć szerszą historię, bo nie rozmawialiśmy jeszcze o wystawach czasowych. Natomiast jedną z wystaw czasowych, którą w tej chwili możecie Państwo podziwiać w muzeum, to jest wystawa Exotico, moda tercetu egzotycznego. I to dzięki właśnie współpracy z córką pani Izabeli Skryban-Dziewiątkowskiej. Udało się te stroje pozyskać, one trafiły teraz już do Muzeum Polskiej Piosenki. No i szereg tych strojów właśnie pokazujemy na wystawie, która została w takiej estetyce kampu pokazana i próbuje ukazać tercet egzotyczny jako ten jeden z najstarszych polskich zespołów, który koncertował i grał przez 56 lat. W trochę innym kontekście, ale bardzo kolorowym i przepięknym.
5: No właśnie, a propos wystaw czasowych. Czy w najbliższym czasie są planowane jakieś nowości tutaj w Muzeum Polskiej Piosenki?
14: Wystawy czasowe, drodzy Państwo, to jest rzecz najważniejsza dla każdego muzeum. My pracujemy z wieloletnim wyprzedzeniem. Jesteśmy w trakcie też podpisywania pewnych umów. Ja nie jestem w stanie Państwu wszystkich rzeczy powiedzieć, natomiast obiecuję, że w tym roku jedna z gwiazd polskiej piosenki, bardzo ważna dla Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale w ogóle dla całej historii polskiej piosenki, będzie miała swoją wystawę w muzeum i to gwarantuje, że będzie kolejna perełka, jeżeli chodzi o nasze wystawy czasowe.
5: A jakie eksponaty cieszą się może największą popularnością?
14: Tu, drodzy Państwo, jest bardzo różnie, bo to jest zależne od odbiorcy. Czyli, tak jak rozmawialiśmy przed momentem, mogę wnioskować, że dla pani redaktor bardzo istotne są stroje gwiazd. I dla dużej części zwiedzających te stroje są bardzo istotne. Dla innych zwiedzających bardzo ważne są na przykład nagrody. I część z tych nagród również pokazujemy, czy to złotego Fryderyka

0: znaczenie. To jest grupa odbiorców, dla których najważniejsza jest ta piosenka. Czyli po prostu przychodzą tutaj, żeby posłuchać dobrej muzyki i dowiedzieć się wielu nowych rzeczy, bo my też staramy się, by nie słuchali Państwo tylko piosenek, ale tak, żeby zdobywali dodatkowe konteksty. W tym na pewno też pomaga program, który muzeum realizowało wraz z TVP Rozrywka pod tytułem Historia jednego przeboju. To jest ponad 130 odcinków, które zrobiliśmy. No i one też w takich krótkich formach 8-12-minutowych opowiadają historię danego utworu. I to też pozwala poszerzyć po prostu wiedzę i wiemy, że cieszy się popularnością wśród zwiedzających. Warsztaty, które mamy, to są, drodzy Państwo, warsztaty, które są w ofercie przede wszystkim stałej. Realizujemy ofertę dla grup, od grup przedszkolnych do szkół ponadpodstawowych, ale robimy także zajęcia dla seniorów, więc tak naprawdę każda z grup społecznych jest przez nas zaopiekowana. I to cieszy się bardzo dużą popularnością, ponieważ samo muzeum odwiedza co roku około 40 tysięcy zwiedzających i muzeum prowadzi co roku około 300 zajęć i warsztatów. To są bardzo różne zajęcia, bo z jednej strony mówimy o lekcjach muzealnych, ale z drugiej strony mówimy też o samych warsztatach. My, drodzy Państwo, w tej chwili, gdy do Państwa mówimy i ja do Państwa też mówię w tej chwili, jesteśmy w dosyć szczególnej przestrzeni, bo jesteśmy w przestrzeni edukacyjnego studia nagrań. To jest studio, które muzeum otworzyło w roku 2018 i to edukacyjne studio nagrań składa się, jak każde studio, z dwóch bardzo ważnych pomieszczeń, czyli z jednej strony jesteśmy teraz w tym miejscu, w którym pracuje realizator, ale tuż obok nas mamy także tę przestrzeń, gdzie dzieje się cała magia, gdzie artyści, a u nas też bardzo często dzieci nagrywają w ogóle piosenkę. I dlaczego to robimy? Właśnie z tego powodu, żeby młodzi odbiorcy zrozumieli, że ten efekt finalny w postaci piosenki musi jakoś się narodzić, że bardzo często musi spotkać się kompozytor, tekściarz oraz wykonawca, albo często tekściarz i kompozytor i wykonawca w jednym, bo mamy szereg artystów, którzy sami komponują i sami dla siebie piszą i wtedy już mamy do czynienia z prawdziwymi songwriterami. Natomiast my tutaj młodzieży pokazujemy te etapy i też to, co w studio można zrobić z ludzkim głosem. Dlatego też te zajęcia cieszą się bardzo, ale to bardzo dużą popularnością. Ale też są takie zajęcia, które są bliższe takim zajęciom, powiedzielibyśmy, rytmicznym, czyli na przykład zabawa z bum-bum rurkami. Mamy też całą plejadę takich tematów, które pokazują, jak ta piosenka zmieniała się na przestrzeni lat. Mamy też zajęcia, które mówią o historii Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, albo zajęcia, które na przykład mówią o nośnikach dźwięku, bo tych piosenek też bardzo często słuchaliśmy jednak na pewnego rodzaju nośnika, więc śledzimy to od płyt szelakowych do MP3 dzisiaj. No i młodzież też próbuje poznać tę historię i zrozumieć, dlaczego ta piosenka jest tak ważna. To są warsztaty, które mają taki charakter bardzo często wspominkowy, więc najczęściej proponujemy tym grupom takie rozwiązanie, że opowiadamy historię Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale skupiamy się na latach 60., 70. i 80. I obudowujemy to też przez bardzo różny kontekst historyczny i społeczny, bo to jest bardzo ważne i ważne działanie i też pozwalamy tym grupom bardzo dużo mówić. Bo tu chodzi o to, żeby te wspomnienia też pokazały, jak bardzo skomplikowana jest ta historia, szczególnie do roku 89. I rzeczywiście to bardzo ładnie otwiera, ponieważ my też zawsze w Muzeum Polskiej Piosenki używamy takiego sformułowania, że ta piosenka to jest taki niezwykły twór, który niesie ze sobą historię i wspomnienia. Każdy z nas ma pewne piosenki, które są dla niego ważne, bo kojarzą się z ważnymi momentami w jego życiu, więc to jest przepiękny nośnik pamięci i kiedy rozmawiamy, a jednocześnie te zajęcia są uzupełnione przez szereg utworów i wspomnień, zawsze wychodzi coś pięknego, co zostaje na troszeczkę dłużej już po zakończeniu tych zajęć.
1: Mówił kierownik działu wystaw i edukacji w Muzeum Polskiej Piosenki Mateusz Torzecki.
2: Radio Pogoda 104,1 FM. Co jest grane w Opolu?
1: Słuchacie Państwo weekendowego wydania magazynu Co jest grane w Opolu, a w tej części powiemy o opolskich konfrontacjach.
3: Wybieraliśmy oczywiście najciekawsze naszym zdaniem przedstawienia, ale tak się one szczęśliwie ułożyły, że moim zdaniem odzwierciedlają rozmaite nurty we współczesnym polskim teatrze.
1: Przeniesiemy się także do Muzeum Śląska Opolskiego.
4: Stale staramy się rozwijać nie tylko naszą ofertę, ale także muzeum. Wiele jeszcze jest takich tematów, które chcielibyśmy podjąć i uzupełnić wiedzę nie tylko Opolu, ale także naszych gości o naszym mieście Opolu.

0: regionie.
1: W pierwszej kolejności powiemy jednak o 50. opolskich konfrontacjach teatralnych Klasyka Żywa. Klasycznie bez słodzenia. A na ten temat Kamil Kostka rozmawiał z Marylą Zielińską, przewodniczącą Komisji Artystycznej Konkursu Klasyka Żywa. Posłuchajmy.
2: Ciekawe Opole.
3: Chciałoby się, żeby ta 50. edycja była wyjątkowa, ale czy taka będzie, no to okaże się w czerwcu. Państwo sami to ocenią. Wybieraliśmy oczywiście najciekawsze naszym zdaniem przedstawienia, ale tak się one szczęśliwie ułożyły, że moim zdaniem odzwierciedlają rozmaite nurty we współczesnym polskim teatrze i poszukiwania. Więc mamy też, więc zobaczycie Państwo i przedstawienia teatrów repertuarowych, dużych scen ze stałym zespołem, powiedzmy tak jak Krzyżacy, w reżyserii Jana Klaty z Teatru w Olsztynie, czy Tkocze w reżyserii Mai Kleczewskiej z Teatru Śląskiego w Katowicach, czyli reżyserów bardzo, bardzo znanych i uznanych tutaj też w Opolu na konfrontacjach, ale też będą przedstawienia skromniejsze, takie i z Teatru Lalkowego, jak Kielecki Kubuś i Spowiedź w Drewnie, teatru takiego, w cudzysłowie nazywam ofowego, bo jest to koprodukcja teatru Grupy Koincydencja z Białegostoku. To są aktorzy po białostockiej szkole, też lalkowej. W związku z tym dla nich tradycja teatru lalkowego, tradycja teatru formy jest bardzo ważna. I pierwszy raz współpracują z Teatrem Chorea w Łodzi. To z kolei inna tradycja polskiego teatru, bo jakby szefem tego Chorei jest Tomasz Rodowicz, czyli ktoś, kto współpracował i z Jerzym Grotowskim i ze Włodzimierzem Staniewskim, więc spotkanie tych dwóch tradycji bardzo bogatych w jednym przedstawieniu, jest to Król Ubu Alfreda Jarry, no jest naprawdę wyjątkowe. Mamy jeszcze przedstawienie, nazywamy to Teatrem Środka, ale literatura jest pierwszej kategorii, czyli Calderon i farsa, można tak powiedzieć. W wykonaniu, tekst nie jest może farsą, ale grany jest w konwencji farsy przez teatr w Toruniu. Świetnie, przez cały zespół, co jest warte podkreślenia, bo bez akurat w tym gatunku, w tej konwencji farsy, poziom zespołu całego jest istotny, żeby wszystkie dowcipy, gra konwencjami, dowcipem, żeby to wybrzmiało. Jest to księżniczka na opak wywrócona. Co my tu mamy jeszcze? Muszę spojrzeć w ściągawkę. Mamy jeszcze... ten ostatni sezon był bogaty w inscenizację pana Tadeusza, bez żadnej rocznicy, bez żadnego konkursu. Nagle twórcy uznali, że sięgnięcie po pana Tadeusza jest dla nich jakoś ważną wypowiedzią. I tak zobaczymy tutaj inscenizację bardzo radykalną w reżyserii Kamila Białaszka, bo jest to nowy pan Tadeusz, tylko że rapowy. Kamil Białaszek jest raperem, kozą i stąd ten background, ten tytuł i tak jest to przepisane na rap pan Tadeusz. Czyli to nie tylko chodzi o to, że fraza Mickiewicza dobrze się wpisuje w rap, ale też chodzi o pewne światopogląd, który można przypisać rapowcom. Oczywiście nie ma jakiegoś jednego światopoglądu, no ale ta kultura, ta nisza kulturowa, spojrzenie z tej niszy na pana Tadeusza, na poemat narodowy jest bardzo ciekawe i przewrotne, także zachęcam. Drugim panem Tadeuszem był krakowski w reżyserii Wojtka Klema z Teatru Słowackiego. No niestety nie udało nam się tyle wszystkich panów Tadeuszów tutaj, musieliśmy z czegoś wybierać, to nie znaczy, że tamten jest gorszy. Nagrodziliśmy aktora, który gra tytułowego pana Tadeusza w krakowskim przedstawieniu. Tradycja jest taka, że festiwal otwiera spektakl gospodarzy, więc tutaj państwo obejrzą przedwiośnie i naprawdę nie trzeba było tutaj jakiejś kurtuazji, żeby dostrzec ten spektakl. Jest to przedstawienie w dorobku Piotra Ratajczaka, reżysera tego przedstawienia, wyjątkowe i też wydaje mi się, że w repertuarze tego teatru dosyć warte zauważenia, ponieważ znakomicie wykorzystuje przestrzeń. ogromną przestrzeń Teatru Opolskiego. Scenografia, choreografia, kostiumy, a także muzyka wypełniają tą przestrzeń w sposób bardzo ciekawy i też chcieliśmy na to zwrócić uwagę, że z przestrzeni teatralnej też płynie jakaś inspiracja. A jeszcze mamy Teatr Studentów, czyli z Łódzkiej Szkoły Teatralnej. Spektakl dyplomowy, Pułapka Tadeusza Różewicza w reżyserii Adama Orzechowskiego. Spektakl z ogromną pasją młodzieńczą, radykalna wypowiedź na temat totalitaryzmu. Wydaje mi się, no, w obecnych czasach warta zauważenia. No, zawsze buduje się ten kontekst, ale ten kontekst jest czytelny bardziej może dla takich, dla publiczności chyba nie jest specjalnie czytelny ten kontekst, że polska literatura ze światową może korespondować, prawda, bo no państwo jednak tutaj macie taki wyimek, jak, prawda, na festiwalu, ale no, sama nazwa konfrontacje skłania ku temu, żeby poszukiwać w różnych kierunkach, rozwijać ten festiwal, więc konfrontowanie klasycznej literatury polskiej z klasyką światową jest oczywiście jak najbardziej na miejscu.
0: Biorąc pod uwagę wszystkie zgłoszone spektakle, przeważa to odtworzenie tekstu jeden do jednego, czy przeważa odtworzenie tekstu w sposób nowoczesny?
3: Nowoczesny, jeżeli by to w skrócie ująć, to zdecydowanie w sposób nowoczesny. Można powiedzieć, że takich jeden do jeden prawie nie ma. Jest jeden spektakl bardzo ciekawy, który stara się to robić. To jest Powieść w drewnie z Teatru Kubuś w Kielcach. Ale też po coś jest to robione, bo z Gwary Beskidzkiej, z której powstał ten spektakl Jana Wilkowskiego, który opowiada o beskidzkim rzeźbiarzu, takim tamtejszym Nikiforze, Jędrzeju Wowrze, został w Kielcach przetłumaczony ten tekst na gwarę kielecką, ale jakby wraca do tego klasycznego modelu wystawienia.
1: Mówiła Maryla Zielińska, przewodnicząca Komisji Artystycznej konkursu Klasyka Żywa. A teraz sprawdzimy, co dzieje się w Muzeum Śląska Opolskiego. O wystawach stałych i czasowych opowiedziała mi dyrektor Iwona Solisz. Zachęcam Państwa do wysłuchania tej rozmowy.
2: Muzea w Opolu.
4: Stale staramy się rozwijać nie tylko naszą ofertę, ale także muzeum. Wiele jeszcze jest takich tematów, które chcielibyśmy podjąć i uzupełnić wiedzę nie tylko Opolu, ale także naszych gości o naszym mieście, o Opolu i o regionie. W ostatnim okresie Muzeum Śląsko-Opolskiego zakupiło razem z Uniwersytetem Opolskim, ale taki bardzo duży obiekt mający kilkanaście tysięcy metrów do wykorzystania, metrów kwadratowych do wykorzystania powierzchni, w której będą mieściły się między innymi magazyny muzealne, ale także jest to miejsce przeznaczone na prezentację dziedzictwa kulturowego, sztuki, historii regionu. To będzie przestrzeń i ekspozycyjna, wystawiennicza, ale także edukacyjna, otwarta na mieszkańców, na gości, w której mam nadzieję znajdą się też takie tematy, o których nie wszyscy wiedzą, a związane są z dziedzictwem przemysłowym Opola i Śląsko-Opolskiego, ponieważ przed wojną w Opolu było ogromne zagłębie cementowni. Tutaj 9 cementowni funkcjonowało wokół też Opola, w takich miejscowościach jak chociażby Strzelce Opolskie były cementownie. I to jest taki temat, który jest wyróżnikiem, jeżeli mówimy o przemysł w skali naszego kraju, więc na pewno chcielibyśmy też podzielić się taką tematyką i tymi historiami związanymi właśnie z przemysłem cementowym, który, tak jak powiedziałam, był wyróżnikiem naszego miasta. Nigdzie indziej w Polsce nie było tylu cementowni na tak małym obszarze, jak właśnie w Opolu. W Muzeum Śląsko-Opolskiego bardzo wiele się dzieje. To oczywiście jest nasza stała oferta i wystawiennicza, i edukacyjna, bo ona jest związana z tą naszą stałą pracą i jako muzeum wielodziałowe, które prezentuje i archeologię, i etnografię, i sztukę, i historię. Chcemy tym zakresie oferujemy oczywiście nasze wystawy stałe. W sposób szczególny w tym okresie zachęcamy do zwiedzania wystawy czasowej. Ta wystawa nosi tytuł Książęcy Ogród Sztuk w pokoju Wirtembergu. Jest to wystawa, która prezentuje naszą najnowszą kolekcję, którą rozpoczęliśmy tworzyć i rozwijać od 2022 roku. Poświęcona jest ona rodzinie książęcej z pokoju, która tam założyła miejscowość w połowie XVIII wieku. No i oczywiście pokazujemy nie tylko miejscowość, ale także właśnie ten ród książęcy, bo to był niezwykle szacowny i ważny ród europejski, który tutaj na Śląsku także mieszkał. Więc jest to dla nas takie ciekawe doświadczenie, tym bardziej, że w ramach tego projektu współpracowaliśmy z bardzo wieloma instytucjami w Polsce i za granicą, aby go jak najszerzej zaprezentować. Także przy tej okazji, oczywiście jak przy każdej wystawie, także przy tej jest szereg różnych aktywności.
1: I do kiedy ta wspomniana przez panią wystawa będzie dostępna dla odwiedzających?
4: Wystawa jest dostępna do końca maja. Tematycznie wokół tej wystawy organizowane są wydarzenia, powiedziałam o tym najbliższym, ale tak jak wspomniałam, będzie też szereg różnych innych warsztatów, spotkań, wykładów. Przyjeżdżają do nas specjaliści teraz z Krakowa, w najbliższym czasie też z Wrocławia. Przy okazji będziemy prezentowali twórczość bardzo ciekawego fotografa polskiego, który działał w Opolu na przełomie XIX i XX wieku, Maxa Glauera, więc jeżeli ktoś się interesuje fotografią, to w maju takie spotkania będą. Także w tym zakresie jest to szeroka działalność. Oczywiście wspominałam o naszych wystawach stałych. Dla tych z Państwa, którzy nie mieli okazji być w Opolu, w budynkach Muzeum Śląska Polskiego, przypomnę, że mamy również bardzo ciekawe miejsce. Jest to kamienica czynszowa. Kamienica, która prezentuje, w jaki sposób mieszkano w Opolu w drugiej połowie XIX wieku aż do lat 50. XX wieku, więc są tam zaaranżowane mieszkania i można zobaczyć, jak to życie takiej średnio zamożnej i mniej zamożnej grupy mieszczan wyglądała. Oprócz tego Muzeum Śląsko-Polskiego ma też ogromną kolekcję prac Jana Cybisa, wybitnego kolorysty, i prace związane z tym artystą prezentujemy w odrębnej galerii w Opolu przy ulicy Ozimskiej, więc również zachęcam do poznania tych naszych zbiorów, bo jest to największa kolekcja w Polsce prac tego artysty.
1: Ale warto udać się także poza Opole. Przypomnijmy, na Górze Świętej Anny znajduje się Muzeum Czynu Powstańczego.
4: Tak, Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Świętej Anny to jest nasz oddział, który tam funkcjonuje. Tam prezentujemy wystawę stałą, poświęconą właśnie czasom plebiscytu i czasom powstań śląskich. Muzeum Czynu Powstańczego jest jedyną jednostką w Polsce, która posiada kolekcje i zbiory poświęcone powstańcom śląskim.
1: Mówiła dyrektor Muzeum Śląsko-Opolskiego Iwona Solisz.
2: Radio Pogoda 104.1 FM. Co jest grane w Opolu?
1: Słuchacie Państwo programu Co jest grane w Opolu, a w tym kwadransie powiemy o rozwoju turystyki w województwie opolskim.
5: Mamy przebadany ruch turystyczny w województwie dzięki Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i naszym pieniądzom z zeszłego roku. Wiemy, na co stawiać i co trzeba wzmocnić.
1: A także o akcji Zaczytane Opolskie.
6: Nie jest tak, że mówimy o nazwiskach, które będziemy planować. Nie, mówimy o kimś, kogo już mamy zakontraktowanego. No i teraz jest tylko ustalenie terminów, dat. Spora część też już jest w jakimś stopniu, przynajmniej wstępnym, zarezerwowana.
1: Najpierw jednak powiemy o tym, że Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego stawia na rozwój turystyki w regionie. W ramach konkursu Opolska Turystyka do organizacji pozarządowych trafi w tym roku 900 tysięcy złotych. Środki zostaną przeznaczone na realizację 49 zadań zadań związanych m.in. z promocją regionu, rozwojem produktów turystycznych oraz systemu informacji turystycznej. Podczas spotkania z przedstawicielami organizacji marszałek województwa wraz z wicemarszałkiem wręczyli umowy 5 podmiotom, które zrealizują łącznie 14 projektów. Największe wsparcie, bo 100 tysięcy złotych, otrzymała Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna na promocję walorów województwa. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, oddział regionalny Śląska Opolskiego, zrealizuje m.in. obchody 75-lecia działalności, szkolenia animatorów oraz konkursy i wydarzenia turystyczne. Dofinansowanie trafiło również do oddziału Sudetów Wschodnich PTTK w Prudniku na organizację rajdów i renowację szlaków w Górach Opawskich. Z kolei oddział PTTK w Głuchołazach zajmie się poprawą oznakowania tras oraz organizacją spacerów z przewodnikiem i rajdu kolarskiego. Wsparcie otrzymało także Stowarzyszenie Bieg Opolski na organizację festiwalu biegów górskich Trzy Razy Kopa, promującego piękno Gór Opawskich. Bo jak tłumaczy marszałek województwa Szymon Ogłaza, Urząd Marszałkowski chce stawiać na turystykę taką, która jest dostosowana do naszego potencjału.
2: Ważne dla mieszkańców Opolskiego.
5: My chcemy stawiać na turystykę taką, która jest dostosowana do naszych możliwości i potencjału. Mamy przebadany ruch turystyczny w województwie dzięki Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i naszym pieniądzom z zeszłego roku. Wiemy, na co stawiać i co trzeba wzmocnić. Znamy nasze mocne strony.
1: Mówił marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza. Podczas podpisywania umów otwierających realizację zadań obecna była Barbara Drożdżowicz z PTTK w Prudniku.
7: Jesteśmy najprężniej rozwijającym się oddziałem. Jest nas ponad 700 osób i w tym roku pozyskaliśmy środki na 4 zadania. Około 40 tysięcy. W ogóle jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z samorządem województwa opolskiego. Jesteśmy chyba jednym z takich, że tak powiem, najchętniej korzystającym beneficjentem.
8: My kroczymy jako towarzystwo z samorządem od jego powstania. Taka jest prawda i samorząd swojej życzliwości wspiera to, co słuszne. Działamy na polu dzieci, młodzieży, w ogóle społeczności opolszczyzny. To oprócz imprez, to i szlaki turystyczne, to jest ta infrastruktura, która w swojej całej służebności w stronę społeczności nie tylko opolszczyzny, ale i kraju, bo jesteśmy odwiedzani.
1: Dodał Lucjusz Bilik z PTTK w Opolu. Wśród beneficjentów, jak już wcześniej wspomniałam, znalazło się też PTTK w Głuchołazach, mówi Jerzy Chmiel.
9: Szczególnie przeznaczone są te pieniądze dla takich grup, które gdyby nie wesprzeć ich, nie zorganizować im pewnych form turystyki, to by z tej turystyki nie skorzystali. A turystyka jest jednym z celów, który społeczeństwu trzeba zapewnić.
1: Mówił Jerzy Chmiel z PTTK w Głuchołazach. Dzięki tym inicjatywom region staje się coraz bardziej atrakcyjny turystycznie, a mieszkańcy i odwiedzający zyskują nowe możliwości aktywnego i ciekawego spędzenia czasu. Skoro mówimy już o aktywnym i ciekawym spędzeniu czasu, to teraz warto przenieść się do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, która koordynuje działania czytelnicze w całym regionie. To właśnie stąd wychodzi jedna z najpopularniejszych inicjatyw promujących książki – akcja Zaczytane Opolskie. I na ten temat z dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Adamem Drosikiem rozmawiał Kamil Kost. Zachęcam Państwa do wysłuchania tej rozmowy.
2: Tym żyje Opolskie.
6: Bardzo dobrze się pnie na szczyt, bo widzimy ten cel. Niewiarygodnie ciężko jest się utrzymać na tym szczycie, bo jest to pewien płaskowyż, więc tam jest ciężko. I my na tym płaskowyżu właśnie chcemy się utrzymać.
0: A ten płaskowyż oznacza ile spotkań z iloma autorami?
6: Ponad 80. Zaczynamy od pani, od pierwszej damy, pani prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej, więc zaczynamy z bardzo wysokiego C. No a później, no właśnie, nazwiska mamy. Jest Meller, Gortych, Rusinek, Stasiuk, czyli największe nazwiska i znowu skierowane w region, bo to jest niezwykle istotne. W Opolu oczywiście, my damy radę, ale chodzi o to, żeby te największe postacie pojawiły się w Głuchołazach, w Prusinowicach, w Byczynie, w Nysie, w Kędzierzynie, Koźlu. Więc to region ma być głównym beneficjentem, bo mówimy o województwie opolskim.
0: I to jest cały szereg spotkań, które odbywają się w jakim terminie?
6: W różnych. No to jest tak. My mamy zakontraktowanych autorów, bo wiadomo, że trzeba ten kalendarz ustawiać z dużym wyprzedzeniem. No i teraz jest kwestia, kiedy mamy te kontrakty, no to jesteśmy w stanie szukać bibliotek, które jakiegoś autora właśnie w tym terminie chcą. W różnych terminach, no jakby różne daty, przez właściwie już na cały rok jest to ustalone. Szczegóły pani dyrektor Zakrawacz, koordynatorka od początku programu Zaczytane o Polskie. Natomiast pamiętajmy, no to nie jest tak, że mówimy o nazwiskach, które będziemy planować. Nie, mówimy o kimś, kogo już mamy zakontraktowanego, no i teraz jest tylko ustalenie terminów, dat. Spora część też już jest w jakimś stopniu, przynajmniej wstępnym, zarezerwowana. Na dziś wiadomo, że zaczynamy, tak jak mówię, 17 kwietnia w Opolu, jeśli chodzi o ten start oficjalny, czyli Jolanta Kwaśniewska, no i później już punktowo te spotkania, czasem po 2-3, jeśli chodzi o dzień po dniu z jednym autorem, tak jak mówię, co pozwala lepiej zagospodarować również taką postać, która przyjeżdża do naszego regionu.
0: A czy to nie jest też trochę tak, że w tych najmniejszych bibliotekach, w tych najmniejszych miejscowościach te spotkania w ramach Zaczytanego Opolskiego są jedynym tego typu wydarzeniem w ciągu całego roku?
6: Czasem tak i to jest smutne, prawda? Ale pamiętajmy, że to jest kwestia budżetu. Jeśli mamy pieniędzy mało, no to to jest kwestia, co możemy sobie poradzić. Nie chciałbym, żeby tak było, no bo to też jest kwestia, że takie wydarzenia budują pewien klimat czytelniczy. Ważne, że mamy ten program, bo on umożliwia, że czasem może to jedno spotkanie jest. Natomiast wiem, że biblioteki radzą sobie. Czasem to są spotkania może nie z Marcinem Mellerem, ale z lokalnymi osobami zajmującymi się. Szukamy pewnych rozwiązań, kogoś zaprosić, może mniej gwiazdorską obsadę, ale mimo wszystko pobudzać pewne działania, więc pamiętajmy, że w tych bibliotekach też życie się toczy. Natomiast co daje Zaczytane o Polskie? Te największe nazwiska, te najdroższe, które dzięki właśnie temu wspólnemu działaniu udaje się ściągnąć.
0: Czy od początku tego projektu Zaczytane o Polskie zauważyliście wzrost czytelnictwa w województwie opolskim?
6: Tak, widzimy to, natomiast pamiętajmy, że to nie jest tak, że nagle skoczy nam o kilkanaście procent. Co ma zrobić Zaczytane? Ściągnąć ludzi do biblioteki. To nie przychodzą tylko czytelnicy. Czasem przychodzą osoby, które po raz pierwszy przyjdą, kupią książkę, wezmą autograf. Część z nich nawet przeczyta tą książkę, a jak przeczytą, zobaczą, że to jest całkiem fajne. Warto wtedy wrócić, warto przyjść do biblioteki, może przyjść na kolejne jakieś spotkanie, na kolejne wydarzenia, może na jakieś warsztaty, może pograć w gry planszowe, może po prostu spędzić czas. Biblioteka jest dobrym miejscem do spędzania czasu. Jest to tym tak zwanym trzecim miejscem, w którym możemy w inny sposób też ten czas wykorzystać. I te duże nazwiska wiemy, że ściągają takie osoby. No, są magnesem. I my ten magnes z roku na rok rozwijamy, próbujemy go pokazywać, że biblioteka jest tym właśnie miejscem do spotkań. Co daje? No właśnie taki systematyczny, powolny, mozolny proces budowania czytelnictwa i to widzimy i pracujemy nad tym i rozwijamy dalej.
1: Mówił dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu Adam Drosik, a całą akcją Zaczytane o Polskie koordynuje wicedyrektor biblioteki Jolanta Zakrawacz.
0: Pani jest koordynatorką tutaj tego projektu i jak tutaj dużo pracy pewnie trzeba było włożyć, żeby to wszystko ze sobą zgrać.
10: No to jest właśnie ta kuchnia taka, którą nie widzą nasi czytelnicy, ponieważ zacznijmy od tego, że najpierw trzeba ustalić terminy danego spotkania, no i cała logistyka typu przejazdy do bibliotek, noclegi, no już nie wspomnę o wysokości honorariów, ale godziny spotkań w bibliotekach, po ustalenie plakatu, więc to są takie wszystkie rzeczy, które na co dzień nie widać, ale one wymagają bardzo dużo pracy. No oprócz tego ten kalendarz, żeby nam się nie skumulowały liczby spotkań, bo jakby technicznie to wygląda tak, że autor przyjeżdża do Opola i my z Opola zawozimy go do danych jednostek.
0: A tych jednostek widzę na mapie jest?
10: 72 biblioteki główne plus filie biblioteczne, ponieważ spotkania odbywają się nie tylko w bibliotekach głównych, ale w szczególności w tych małych ośrodkach, więc na 31 grudnia 2025 roku było 284 biblioteki.
0: No to jest naprawdę spore wyzwanie. Tutaj na tej mapie widzę są zarówno miasta, jak i malutkie wioski.
10: Tak, bo ideą Zaczytanego Opolskiego jest dotarcie z pisarzem, z osobą kultury do właśnie do tych najmniejszych bibliotek, które, no, które nie stać na zaproszenie niektórych nazwisk, bo tak jak pani dyrektor Kamińska wcześniej powiedziała, no czasem te honoraria są takie, że przewyższają budżety bibliotek, dlatego my też prowadzimy rozmowy, negocjujemy ceny, proponujemy większą liczbę spotkań i wtedy jest możliwość zaproszenia danego autora.
0: A ile osób przychodzi na te spotkania? Czy starcza miejsc siedzących?
10: Zawsze staramy się i to już za to odpowiedzialne są panie dyrektorki bibliotek publicznych, że przewidujemy, jakby żeby tych miejsc siedzących nam starczyło. Więc jeżeli biblioteka jest bardzo malutkim ośrodkiem i nie ma takiej możliwości, żeby zaprosić danego gościa, wówczas te spotkania przenoszone są no, do większych sal. Nie wiem, do domów kultury, do Urzędu Miasta, w zależności jakie są możliwości techniczne danej biblioteki.
0: A jesteście w stanie to przewidzieć, ile osób przyjdzie?
10: No mniej więcej tak, bo wiadomo, że są nazwiska, które wygenerują nam bardzo dużo uczestników danego spotkania. My już wiemy, jak na przykład w naszej bibliotece był pan Zanussi albo Mariusz Szczygieł, no to już wiemy, że na takie spotkanie przyjdą tłumy. No i wtedy już w naszym interesie leży to, żeby każdy, kto chciałby przyjść na takie spotkanie, żeby na to spotkanie wszedł. Także tu w naszej bibliotece akurat mamy możliwości takie dosyć szerokie, bo mamy i salę spotkań, i namiot, który pomieści bardzo dużo ludzi, więc każda z bibliotek tak się stara, żeby każdy człowiek, który przyjdzie na spotkanie, żeby mógł na to spotkanie wejść.
0: Marcin Meller czy Andrzej Stasiuk, to są nazwiska, czy Artur Andrus, to są nazwiska, które już tutaj się na Zaczytanym Opolskim w poprzednich latach pojawiały. A czy będzie jakiś autor nowy, który jeszcze tutaj nie miał okazji się z Opolanami spotkać?
10: Tak, mamy też nowych autorów, ponieważ tak, oprócz właśnie idei takiej głównej, żeby zaprosić znanych i lubianych autorów, my też zapraszamy naszych tutaj miejscowych opolskich, ponieważ chcielibyśmy promować też naszą tutaj twórczość opolską, ale też zapraszamy debiutantów. I oni są też bardzo ważni, dlatego że oni no jakby poszerzają też naszą wiedzę, naszą znajomość o literaturze. I z nowych autorów, którzy w tym roku się pojawią, to na przykład był Wojciech Jaskółowski, Filip Cembala, przepraszam, Kuba Jaskółowski, Filip Cembala, Tomasz Oświęcimski, na Opolszczyźnie jeszcze nie był Marcel Moss. Także tutaj mamy takich całkiem nowych i chodzi o to, żeby jak najszerzej promować literaturę, czytelnictwo, no i przede wszystkim też biblioteki, żeby te biblioteki stały się takim trzecim miejscem, żeby ludzie mieli taki sposób spędzania wolnego czasu właśnie w bibliotekach.
0: No i coś, co tygryski lubią najbardziej, czyli na przykład taką książkę kupić z autografem autora.
10: I to jest najpiękniejsze dla mnie, dla fanki czytania i bibliotek. Jest też właśnie bardzo ważne, żeby mieć książkę, żeby mieć autograf i żeby zrobić sobie zdjęcie z autorem. I czytelnicy nasi też to bardzo lubią i podczas tych spotkań po zakończeniu autorzy zawsze są dostępni dla każdego czytelnika. A jeśli chodzi o datę ostatniego spotkania, to jest jeszcze w trakcie ustaleń, ponieważ lista autorów zapraszanych na Zaczytane Opolskie jest jeszcze z listą otwartą. Ona ciągle się jeszcze kształtuje. Nie wiemy jeszcze, kiedy będzie zakończenie i kto będzie zaproszony na zakończenie. To jest tak na razie naszą taką słodką tajemnicą.
1: Mówiła zastępczyni dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu Jolanta Zakrawacz. I tym akcentem kończymy już dzisiejsze wydanie magazynu Co jest grane w Opolu. Sandra Bruśniak serdecznie Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia.
2: Radio Pogoda 104.1 FM.

0: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o tym, jak opolscy przyrodnicy odbudowują faunę rzeki Odry w naszym regionie.
0: Przyroda w Opolskiem.
1: To już 4 lata mijają, odkąd na Odrze snęło kilkadziesiąt ton ryb. Śnięcia ryb miały miejsce także w 2023 i 2024 roku. Od tamtej pory trwa regularna walka o odbudowę fauny rzeki Odry. Jak ona idzie? Posłuchajmy.
2: Minęły prawie 4 lata od katastrofy na Odrze, kiedy tonami te ryby snęły. Czy już udało się jakoś tutaj tą rzekę odbudować pod kątem ichtiologicznym?
3: Znaczy tak, no, my akurat byliśmy w tej komfortowej sytuacji, że nas to w jakimś minimalnym stopniu dotknęło, bo wiem, że to się zaczęło od jazu w Lipkach i szło w stronę morza. Natomiast tu element kanału Gliwickiego czy jakieś lokalne śnięcia nie miał tak istotnego wpływu jak tam u kolegów, którzy gospodarują czy to w Zielonej Górze, czy w Szczecinie na Odrze. I myślę, że ten stan jest tutaj w jakiś sposób stabilny. Niemniej podjęliśmy też działania chociażby renaturyzacji starorzeczy, żeby znajdywać te elementy, które mogą pomóc rzeczy w sposób naturalny odbudować i albo przynajmniej utrzymać populację zarówno cennych gatunków, albo w ogóle tą ichtiofaunę, ale też innych w cudzysłowie żyjątek, które są rybom potrzebne chociażby albo jako pokarm i to taką rolę mogą spełniać starorzecza, czy takie większe dopływy mniejszych, większych rzek do Odry i ja jestem w jakiś sposób optymistą, natomiast tak naprawdę my do końca nie wiem, co się pod tą wodą dzieje i jak są prowadzone te analizy jakości wody i jak one wpłyną na populację ichtiofauny, na rozród naturalny, później na rozwój tego wylęgu, na rybku, bo to są procesy, które nieraz u niektórych gatunków trwają latami, żeby ta ryba mogła dojść do tarła, pod warunkiem, że gdzieś nie dostanie strzała w postaci zatrucia albo nie zostanie też zabrana przez legalnego wędkarza albo przez kusownika, który kradnie. Czyli podsumowując, odpowiadając na pytanie, no nas to ominęło, natomiast niemniej nie patrzymy z jednej strony, co było kiedyś, zastanawiamy się, co może być na przyszłość. Tak jak powiedziałem, tutaj akcje związane z renaturyzacją, czyli odbudową starorzeczy, też mieliśmy jakby dodatkowe zarybianie gatunkami rzecznymi, tutaj dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Ochrony Wód w Opolu, no, realizujemy te plany i no, myślę, że to są te działania, tylko na dłuższą metę trudno mi powiedzieć, co będzie za 2 lata, patrząc przez te zmiany klimatu, które się dzieją i czy to podejście takie do Odry, do innych rzek, że warto to chronić i minimalizowanie, nie wiem, nawozów na tych polach, bo to wszystko, słuchajcie, wpływa do Odry, do mniejszych rzek, bo te mniejsze rzeki finalnie też trafiają do Odry, czy tam po drugiej stronie do Wisły, tak? I nie patrzmy tylko przez pryzmat Odry, ale też nawet na te mniejsze, większe dopływy, co tam się dzieje i co tam w jakiś sposób my jako ludzie wpuszczamy, bo to później ma wpływ na całość tego, co się dzieje pod wodą.
1: I czy tą odbudowę starorzeczy udało się w naszym regionie przeprowadzić?
3: Znaczy teraz ten rok jest tym rokiem, gdzie już podejmujemy bezpośrednie działania. Zrobiliśmy sobie jakąś taką próbę na zbiorniku turawskim, że odtworzyliśmy zatoczki, które mają służyć jako miejsce do rozrodu, do podchowu ryb. One też miały znaczenie przy obniżaniu stanu wód, żeby te ryby tam nie zostawały, bo w okresie zimowym zostawały i były tam śnięcia, także mają takie korytarze porobione, że przy opuszczaniu wody one mogą wyjść na tą głęboką wodę. W tamtym roku mieliśmy zinwentaryzowane starorzecza Odry i na bazie tej inwentaryzacji w tym roku podejmiemy się takiego odtworzenia, poprawienia warunków bytowania ryb i nie tylko rybom na starorzeczu czy starym korycie Odry, to jest w Straduni. Przy polderze Żelazna mamy też ujście takie ciekawe z takimi większymi coś ala starorzeczami i no i to są te dwa miejsca, gdzie w tym roku chcielibyśmy podjąć działania ograniczające zarastanie, trochę odmulenie tego, żeby zwiększyć tą pojemność, objętość tego, czyli też ta retencja, o której teraz mówimy, no i też, że to będą te miejsca, które potencjalnie mogą służyć jako te, z jednej strony miejsca, które ryba może wpłynąć, odbyć tarło, ale tak jak przykład Straduni, które nie jest połączone i nie chcemy łączyć tego z rzeką Motrą, że będą takim rezerwuarem, czy to gatunków dla nas później cennych w sytuacjach, jak coś się zadzieje, ale też, że będzie to akceptowalne społecznie, że będzie można z tego korzystać przy odpowiednim jego tego takiego utrzymaniu zarówno tej części środowiskowej, jak i też społecznej, czyli możliwość korzystania poprzez łowienie ryb.
1: Jak ma się w tym momencie niesławny kanał Gliwicki?
3: Na tą chwilę od tamtego roku mamy spokój. Wiem, że jest bardzo dużo ryb, bo nawet było środowisko wędkarskie zawnioskowało o to, żeby zrobić tam odcinek no kill, czyli bez zabierania ryb, gdzie wcześniej byłem temu przeciwny ze względu na to, na te śnięcia, które występowały i żeby lepiej, żeby to wędkarz zabrał tą rybę, niż mamy zbierać i oddawać do utylizacji. No po tamtym roku, gdzie nic się nie wydarzyło, i teraz mamy maj, mam nadzieję, że też do tej pory nic tam, żadnych problemów nie było, został ustanowiony też tam odcinek no kill, bardzo ładnie tam ostatnio czasu widziałem, wycierał się leszcz, jest jakaś populacja karpia, płoci, no zobaczymy, może coś się zadziało, że to się nie powtórzy, może jakieś były pechowe lata, natomiast ten czynnik, który tam dalej jest, czyli te zrzuty wod słonych i tak dalej, nie wiem na ile on został tam ograniczony, natomiast ryby w jakiś sposób, to środowisko pokazuje, że też walczy i że w stanie w jakiś sposób, nie wiem, adoptować się albo no bo coś się takiego zadziało, że nie ma tej algi i tego, co mieliśmy powtórkę przez kilka lat wstecz.
1: Problemem też dla rzeki Odry w naszym regionie była powódź w 2024, tak?
3: Tak, no i tak jak powiedziałem o tej Białej Głuchołackiej, która została wyczyszczona właśnie z lipienia z pstrąga potokowego, teraz te działania podejmujemy, różne roczniki, mamy swoją hodowlę w Poliwodzie i udało nam się ze własnych starlaków już wyprodukować na rybki letnie, podchów będzie, później możemy też kolejne asortymenty wpuszczać, lipienia też ostatnim czasem wpuściliśmy. No i ten rok też nam pokaże, bo tak jak powiedziałem, robiliśmy wcześniej badania, ta populacja była też tam różna, mieszana, jeżeli chodzi o białą rybę, czyli płoć, leszną, to tu na Odrze, na kanale, po zawodach wędkarskich, które się odbywają, to ten leszcz ma się dobrze. Jeżeli chodzi o inne gatunki, no to teraz tak naprawdę od czerwca, od maja w sumie, bo można było łowić sandacza i kiedy te okresy ochronne poszczególnych gatunków się skończą, to ocenimy. Natomiast po analizie, tak jak jeszcze raz powiedziałem, rejestru wyników połowu ryb, pojawiają się te gatunki cenne, czyli brzana, świnka, kleń, boleń. No one pokazują się i myślę, że powódź trochę nam robiła bałaganu, wymieszając te populacje, bo ile lat to budowaliśmy. Natomiast zobaczymy, to będzie miał teraz drugi rok, tak, który po powodzi jest i ten rok tak naprawdę zobaczymy, jak te ryby się odbudowały, bo one też będzie zależne, jak się odbuduje to miejsce pokarmu, tak, bo to też jakby upłukane, no to takie było bardzo widać na rzece Opawie, gdzie ten cały, ta cała baza pokarmowa, ten rumorz był wypłukany, dno było bardzo mineralne, czyli ta baza pokarmowa została wypłukana, teraz już widzę, że tam się odbudowuje to wszystko, ale też te prace, które prowadziły Wody Polskie, czyli prostowanie, regulacja, to też nie z jednej strony ma zabezpieczyć ludność przed zatapianiem, żeby ta woda w jakiś sposób szła w korycie, natomiast też będziemy podejmować działania odbudowujące chociażby czy małą, czy Białą Głuchołacką poprzez narzuty kamienne, które mają być tym siedliskiem, miejscem postoju dla ryb. No i też rzeka Nysa Kłodzka, która też była po powodzi regulowana, prostowana i też tam będziemy chcieli spróbować odbudować populację ryb. Swego czasu też tam był odcinek wyłączony z wędkowania przy tych pracach, ale widzimy też, że ten spadek populacji na tych rzekach również po powodzi się pojawił.
1: To ile czasu może jeszcze zająć przywracanie tej populacji ryb na tych rzekach właśnie po powodzi i po złotej aldze?
3: No jeżeli nic się po drodze nie wysypie i warunki będą optymalne, chociaż teraz trudno wskazać, czy, bo nie ma powtarzalności danego roku, no ale tak to myślę, te 4-5 lat to jest takie minimum, kiedy w jakiś sposób te ryby pod warunkiem, tak jak powiedziałem, że warunki będą optymalne i nic się nie będzie po drodze, właśnie żadnych śnięć większych, żadnych zatruć czy powodzi. No ale na to jakby już nie na wszystko mamy wpływ i też nie wiemy, jak ten czas przyszły będzie.
1: Ale wpływ mamy na przykład na występowanie kłusownictwa w naszym regionie, a jest ono, czy praktycznie nie występuje kłusownictwo?
3: Powiem tak, jeżeli chodzi o wędkarzy, to w zależności właśnie jak jest wyedukowany i tutaj myślę, że też warto trochę zwiększyć tą edukację środowiska wędkarskiego. Z drugiej strony mamy kłusowników, którzy nie są już wędkarzami, a notorycznie wracają i te rozprawy sądowe, które mamy, które są na wiązki na rzecz poszkodowanego, czyli okręgu, później wsadzanie też do więzienia. Mamy dwa przykłady. To są osoby, które idą, kłusują, zamykają i wracają i to jest jakby... Mam wrażenie, że to takie uzależnienie od kłusownictwa i ja myślę, że to też to nie jest aż tak bardzo duży problem w stosunku do tego, co do tego środowiska jakby wpada i ta edukacja właśnie świadomości tego, żeby zachować tą czystość i dbanie o środowisko wodne i pod, co jest pod wodą ma znaczenie. Niestety przy tych temperaturach coraz więcej osób korzysta z wody i chyba nie do końca też wszyscy są świadomi tego. Mamy coraz więcej osób, które korzystają z turystyki kajakowej, która też ma wpływ na to, co się później na rzece dzieje. Generowane są śmieci. Jest wiele czynników, którzy z jednej strony zauważamy, że to też ma później wpływ na to, co się dzieje z rybami.
1: Mówił Jakub Roszuk z Opolskiego Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego. Tymczasem na opolskich akwenach są prowadzone regularne zarybienia, między innymi węgorzami, sandaczami i kleniami. Teraz sprawdźmy, co w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolskiem.
4: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Wojewoda opolska Monika Jurek przekazała przedstawicielom samorządów promesy na dofinansowanie prac związanych z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 roku. Promesy otrzymała gmina Głuchołazy oraz samorząd województwa opolskiego. Jak poinformowało biuro prasowe wojewody, ich łączna wartość to prawie 27 milionów złotych. Gmina Głuchołazy otrzyma 20 800 000 złotych na odbudowę mostu Świętego Wojciecha w ciągu ulicy generała Andersa. Władze gminy chcą, by nowa przeprawa była odporna na potencjalne zagrożenie powodziowe, podobnie jak most budowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w ciągu drogi krajowej nr 40. Blisko 7 milionów złotych zostało z kolei przyznanych samorządowi województwa opolskiego na odbudowę drogi wojewódzkiej na odcinku Rasławice Śląskie - Klisino. Inwestycja obejmie przebudowę około 2,5-kilometrowego odcinka drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym chodnikami, poboczami, kanalizacją deszczową, obiektami inżynierskimi oraz elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zerwanie sieci trakcyjnej i pożar nasypu były powodem utrudnień kolejowych pod Kędzierzynem Koźlem w ubiegły weekend. Ponad 500 pasażerów pociągu jadącego z Gdyni do Bielska Białej musiało czekać na podstawienie nowej lokomotywy. Do 2 pasażerów, którzy zgłosili dolegliwości zdrowotne, wezwano medyków. Z kolei pasażerów MZK w Opolu czekały ostatnio przyjemne niespodzianki, pamiątkowe pocztówki prezentujące historię opolskiej komunikacji miejskiej. To z okazji stulecia komunikacji autobusowej w Opolu. 100 lat temu Opolanie mogli poruszać się po mieście tylko na jeden sposób.
5: Na samym początku autobusy były dwa i była linia jedna. Linia 1 kursowała z Groszowic do Czarnowąsów i zahaczała po kolei o Nową Wieś Królewską, dworzec kolejowy i potem dojeżdżała przez Opole do Czarnowąsów.
4: Mówiła Ewelina Laksy ze spółki MZK Opole. Na stronie internetowej spółki pojawiły się archiwalne fotografie opolskich autobusów oraz ich rozkłady jazdy. Dzięki temu mieszkańcy mogą poznać szczegółową historię komunikacji zbiorowej w naszym mieście. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie. 20 lat więzienia grozi 26-latkowi, który dopuścił się rozboju w Niemodlinie. Mężczyzna potrącił samochodem 18-latka uciekającego na hulajnodze elektrycznej. Następnie podejrzewany miał pobić młodego mężczyznę oraz ukraść mu portfel i telefon. Pokrzywdzony 18-latek został zabrany do szpitala. Policjanci zatrzymali sprawcę kilka godzin później. Mężczyzna usłyszał zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia i spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Decyzją sądu sprawca trafił do tymczasowego aresztu. Już za niespełna miesiąc Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji uruchomi basen letni Błękitna Fala przy Placu Róż. W piątek 26 czerwca zostaną uruchomione także miejskie kąpieliska Bolko i Malina. Takie wiadomości pojawiły się w ostatnich dniach. Żeby zachęcić mieszkańców do aktywności w wodzie, MOSiR zaplanował na Błękitnej Fali szereg zajęć z akwazumby i inne aktywności. Na początku wakacji odbędzie się też impreza pod hasłem Bezpieczne Wakacje. Jak wynika z zapowiedzi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym roku basen letni oraz kąpieliska będą czynne od 26 czerwca do 31 sierpnia.
0: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.
1: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o nowej inicjatywie Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu.
6: Ciekawe spotkanie.
1: Galeria Sztuki Współczesnej zorganizowała nowy cykl spotkań wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną. Opolanie będą mogli na tych spotkaniach porozmawiać z autorami książek poświęconych sztuce.
7: Joanna Filipczyk, dyrektorka Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu.
1: Mamy taki termin, że no ja się na przykład nie spodziewałem, że tutaj Galeria Sztuki Współczesnej wspólnie z biblioteką będą rozpoczynać jakiś nowy projekt, bo przed wakacjami raczej nowych projektów się nie zaczyna, a wy wbrew wszystkim, prawda, takim założeniom wychodzicie do mieszkańców właśnie z nowym projektem. Co to jest za... Bo to będzie seria spotkań, tak?
7: Tak, my tym razem odwrotnie. Nie zaczynamy od września, nie zaczynamy od stycznia, tylko zaczynamy od maja. Ale myślę, że można to jakoś uzasadnić, chociaż podobno wszystko można uzasadnić. Ale w maju zawsze były dni książki. Na początku czerwca będziemy mieli festiwal książki. Dlatego nasz projekt, który krąży pomiędzy książką a sztuką i dlatego łączymy siły z Miejską Biblioteką Publiczną, bo Galeria Sztuki Współczesnej, jak być może Państwo pamiętają, działa na zasadzie otwarte z powodu remontu, więc korzystamy z uprzejmości wielu instytucji i pomyśleliśmy wspólnie z przedstawicielami Miejskiej Biblioteki Publicznej, że mamy swoje wspólne tematy i to są książki o sztuce. Książki o sztuce, dlatego ten cykl nazywa się Book and Art. Krótki, taki chwytliwy tytuł, który też ma się dobrze skojarzyć. Znaleźliśmy dla tego formatu Book and Art stałe miejsce. To będzie zawsze ostatni czwartek miesiąca o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Więc też chcemy, żeby to się troszkę tak wdrukowało w pamięć. Staramy się te niektóre nasze cykle utrzymywać w jakichś konkretnych dniach, tak jak ostatnia środa miesiąca to spotkania architektoniczne, to ostatni czwartek miesiąca, zaraz dzień później, to będzie właśnie ten termin, kiedy będziemy się mogli spotkać w bibliotece i porozmawiać o książkach bardzo różnych. Ta sztuka jest bardzo szeroko pojęta, bardzo się cieszymy, że sztuka jest tak szeroka, bo będziemy tutaj mieli bardzo dużo możliwości. Zaczynamy nasz cykl książką o architekturze. Książką o architekturze i pierwsza gościni to jest Anna Cymer, która jest autorką książki Architektura w Polsce 1945-89. To była jej pierwsza książka. Ona później napisała kolejną książkę o architekturze już lat 90., przełomu wieków, ale ta książka, ona została wydana parę lat temu, ale jest takim bestsellerem, że doczekała się wznowienia w tym roku, bo była totalnie wyprzedana. Ludzie ciągle chcieli ją kupować, bo jest takim podstawowym kompendium wiedzy o architekturze polskiej tego okresu powojennego, umownie nazwijmy go PRL-owskiego, tak? Czyli od 45 roku PRL-u jeszcze wtedy nominalnie nie było. PRL się pojawił jako nazwa dopiero na początku lat 50., ale do 89 roku, czyli do końca tego socjalistycznego funkcjonowania Polski, bo też to bardzo wpływało na kształt architektury, jaki był ustrój polityczny i o tym w książce też sporo jest. To jest taki właściwie chyba pierwszy syntetyczny ogląd całej tej architektury, wśród której żyjemy także. Siedzimy teraz na Placu Wolności. Jak się rozejrzymy po tym Placu Wolności, to myślę tak połowa tej architektury, którą tu mamy, to kwalifikowałaby się właśnie do tego okresu 45 do 89, albo może nawet większa część.
1: No jak to w Opolu, które po II wojnie światowej było bardzo mocno zniszczone, zwłaszcza to ścisłe centrum, a takie dzielnice jak osiedle Armii Krajowej czy Chabrów nie istniały.
7: No więc właśnie, bo to jest kwestia i odbudowy zaraz po 45 roku. Tu jest bardzo dużo, bardzo ciekawych wątków. Odbudowy po 45 roku w Opolu to bardzo wyraźnie widać. Ten problem odbudowy, w jakim stylu odbudowywać, czy odbudowywać, czy rekonstruować stare, czy budować nowe, prawda? To są te dylematy powojenne miast, zwłaszcza tutaj na Śląsku, tych bardzo zniszczonych miast i wiemy, że to różnie się wydarzyło, ale to jest też kwestia powstawania nowej architektury, zwłaszcza właśnie tych osiedli nowych, lata 70., wielki boom mieszkaniowy, czasów gierkowskich, osiedla, ale też w latach 80. architektura kościołów, która była taką dosyć oryginalną architekturą i właściwie jedną z niewielu przestrzeni wolności architektonicznej, prawda? Więc tu mamy dużo takich bardzo fajnych, bardzo ciekawych problemów, które ta książka jakoś tam doszczegóławia, rozwija, pokazuje. Pokazuje też zupełnie nowe przedsięwzięcia, jak na przykład Miasto Tychy. Miasto Tychy, które w tym roku obchodzi 75-lecie istnienia, bo powstało zupełnie od nowa jako miasto właśnie, które miało być sypialnią dla powstającego tam przemysłu, prawda? Więc ta architektura, czy ta opowieść o architekturze lat 45-89 jest jednocześnie opowieścią o Polsce tego czasu. To jest totalnie splecione ze sobą i przez co myślę bardzo ciekawe, a też bliskie każdemu.
1: To temat pierwszego spotkania, drugie macie już też zaplanowane?
7: Następne nasze spotkanie w czerwcu. Znowu już tradycyjnie, bo jak powiedziałam, chcemy to umiejscowić w czasie, czyli ostatni czwartek czerwca, ostatni czwartek miesiąca, to będzie 25 czerwca, tuż przed końcem roku szkolnego, przed wakacjami, tuż przed Nocą Kultury także, bo 26 Noc Kultury, a my spotkamy się w Miejskiej Bibliotece Publicznej o godzinie 18 25 czerwca i wtedy spotkamy się z Anitą Wincencjusz-Patyną, wrocławską historyczką sztuki, której badania skupiają się na ilustracji. Mamy teraz ilustragan, mówimy dużo o książkach, więc myślę, że to się też bardzo dobrze splecie. Anita Wincencjusz bardzo dużo zajmowała się ilustracją, jest autorką kilku książek, będziemy tak trochę zbiorczo mówić o tych książkach jej, o ilustracji. I dlatego tytuł tego spotkania to Koty, morskie floty i kosmiczne loty, czyli zilustrować można wszystko. O tym, czy naprawdę zilustrować można wszystko, będziemy rozmawiać. Pewnie będzie też dużo o ilustracji dziecięcej, czyli o tej takiej najbardziej atrakcyjnej ilustracji. Tego dotyczyła książka redagowana przez Anitę Wincencjusz, Admirałowie Wyobraźni chyba się nazywała. Też już totalnie niedostępna książka sprzed kilku lat. Bardzo ciekawa i właśnie z bardzo wielką liczbą ilustracji. Jak sobie przypomnimy nasze dziecięce fascynacje ilustracjami, no to każdy z nas jakąś tam ilustrację miał ulubioną. Nie wiem, czy to były jakieś komiksowe historie, czy to był Jan Marcin Szancer nieśmiertelny, czy to były jakieś bardziej klasyczne ilustracje, ale jednak pamiętamy te obrazy i one jakoś budowały naszą wyobraźnię i są w naszej pamięci na pewno, więc myślę, że ten powrót do ilustracji w przededniu wakacji będzie na pewno bardzo ciekawy.
1: No i takich dziedzin sztuki to jest od groma, więc podejrzewam, że książek, które można omówić, też tutaj w Miejskiej Bibliotece jest bez liku.
7: Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się na to połączenie, bo uznaliśmy, że takie hasło książka o sztuce jest wbrew pozorom hasłem bardzo szerokim. Bo ja tutaj powiedziałam o dwóch pierwszych tematach, bo te tematy już mamy i wiemy, jakie one są. I to jest architektura i ilustracja, czyli zupełnie pewnie nie te hasła, które jakbym powiedziała tylko książka o sztuce, to nikt by nie powiedział, że architektura czy ilustracja, więc możemy tutaj też mówić i o tkaninie, i o designie, i o ceramice, nie tylko o malarstwie, rzeźbie, rysunku, grafice, więc tego jest rzeczywiście bardzo, bardzo dużo. Sztuka jest bardzo bogata i sztuka jest też opisywana na różne sposoby, bo opisywana jest nie tylko sztuka, ale są opisywane procesy, które są związane i z odbiorem sztuki, i na przykład z prezentowaniem sztuki i z edukacją o sztuce i myślę, że to wszystko będzie też w kręgu naszych zainteresowań, więc jestem przekonana, że tematów, autorów i autorek nam nie zabraknie.
1: No i kolejna sprawa, że te książki omawiane na tych spotkaniach będzie można tu w bibliotece wypożyczyć.
7: Będzie można wypożyczyć, a nawet będzie można kupić czasami. Na spotkaniu z Anną Cymer właśnie to wznowienie do kupienia jest dostępne, było dostępne. Zobaczymy, jak będzie na spotkaniu z Anitą Wincencjusz, bo jak powiedziałam, ta najsłynniejsza książka o ilustracji dziecięcej jest kompletnie niedostępna. Nie wiem, czy bibliotece uda się zdobyć taki egzemplarz, który będzie można kupić, ale na pewno będą egzemplarze, które można wypożyczać.
1: No i na lipiec, sierpień też te spotkania planujecie?
7: Myślę, że tak. My sobie robimy troszkę taką zmianę programu na wakacje. Jeszcze tak do końca nie zdecydowaliśmy, czy i lipiec, czy sierpień, czy może tylko lipiec, a w sierpniu jednak troszkę wakacyjnej przerwy, bo Galeria Sztuki Współczesnej jednak zawsze co roku się przestawia na takie wakacyjne tory. Planujemy kino, planujemy jogę, planujemy warsztaty wakacyjne, więc są te takie aktywności, których normalnie nie ma. I też zastanawiamy się, na ile

0: nowego roku szkolnego, od nowego sezonu artystycznego, to będzie stały cykl?
1: Tak, zamierzamy, że będzie to stały cykl. Być może nawet przejdzie przez wakacje, jak powiedziałam, nie wiem tego do końca, ale w każdym razie od września na pewno każdy ostatni czwartek miesiąca w Miejskiej Bibliotece Publicznej będzie należał do książek o sztuce.
0: To czego jeszcze możemy się w wakacje spodziewać, że na pewno będzie się odbywać?
1: No tak jak już wspomniałam, na pewno możemy się spodziewać kina, z tym, że w tym roku trochę znowu zmiany, bo galeria czynna w trybie otwarte z powodu remontu. Ten remont ciągle się dzieje. Jeśli Państwo odwiedzają Plac Teatralny, to tam już bardzo widać ten nowy kształt, ale jednak do końca budowy jeszcze trochę czasu zostało. W związku z tym nie możemy dysponować tym placem, którym dysponujemy co roku, naszym placem galeryjnym, a tam odbywały się co roku pokazy i filmowe, i zajęcia jogi sobotnie, ale bardzo chcemy te zajęcia utrzymać. I joga będzie się odbywała tak jak w poprzednich latach, w soboty o godzinie 9 na placu Jana Pawła II, czyli z przodu budynku, więc bardzo niedaleko od tego miejsca dotychczasowego. Nie wiem jeszcze w której części tego placu, to musimy sobie tutaj z Instytutem Ćwiczeń Psychofizycznych ZENK, z którym współorganizujemy te zajęcia, ustalić, która część tego wielkiego placu będzie najlepsza na te ćwiczenia nasze poranne. Może też musimy poobserwować słońce i jak tam się w ogóle układa pogoda. Natomiast projekcje filmowe też tak jak było w poniedziałkowe wieczory, natomiast przenosimy je trochę dalej, bo przenosimy je do Centrum Przesiadkowego Opole Główne. Prawdopodobnie na taras Urban Labu, być może na taras Centrum Przesiadkowego. Tego jeszcze do końca nie wiemy, ale jednak chyba skłaniamy się ku tarasowi Urban Labu, bo to z pewnych przyczyn logistycznych jest łatwiejsze. Przede wszystkim dysponujemy w razie deszczu, a wiemy, że takie rzeczy się zdarzają, dysponujemy zastępczą salą, gdzie możemy się szybko przenieść, więc to być może będzie decydujące. W tym roku Galeria Sztuki Współczesnej pod kuratelą Agnieszki Deli-Kropioskiej i Marty Miś już od kwietnia prowadzi kolejny festiwal dzielnic, on nazywa się Wspólne Centrum i dlatego to kino, które będzie działało latem w Centrum Przesiadkowym, będzie się nazywało Kino w Centrum. Kino w Centrum i będzie nawiązywało do takiej miejskiej tematyki, do tematyki centrum, do tego jak działają miasta. Marta Miś programuje w tej chwili repertuar, który się tam pojawi, więc niedługo pewnie będziemy informować, jakie filmy będziemy mogli zobaczyć. Oczywiście to kino robimy jak zwykle, jak co roku, któryś kolejny rok, we współpracy ze Stowarzyszeniem Opolskie Lamy. Będziemy też mieli przez lipcowe przedpołudnia, do tego też już myślę, że Opolanie i Opolanki się przyzwyczaili, a zwłaszcza to młodsze pokolenie, warsztaty wakacyjne, to będzie w lipcu. Natomiast w sierpniu chcemy zaproponować kilkudniową taką formę warsztatową, ale na zewnątrz, plenerową.
0: Mówiła dyrektorka Galerii Sztuki Współczesnej Joanna Filipczyk. O tym, jakie propozycje dla Opolan przygotowała na najbliższe miesiące Galeria Sztuki Współczesnej, jeszcze sobie porozmawiamy, ale to za kilka dni.
2: Radio Pogoda 104.1 FM. Tydzień w Opolu.
0: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o programie tegorocznego Festiwalu Opolskiego.
3: Co jest grane w Opolu?
0: Już za niecały tydzień na scenie Opolskiego Amfiteatru rozpocznie się kolejny Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. To będą 4 dni koncertów, które Opolanie będą mogli usłyszeć na żywo oraz obejrzeć w transmisji telewizyjnej. A kto na tym festiwalu wystąpi?
4: Mateusz Torzecki, kierownik działu wystaw i edukacji muzealnej w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
0: Przed nami Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, w tym roku edycja 63. 4 dni imprezy, standardowe koncerty, debiuty między innymi. Kogo po raz pierwszy zobaczymy na scenie Opolskiego Festiwalu?
4: Debiuty to jest jeden z najstarszych koncertów, który mamy okazję oglądać podczas festiwalu. Natomiast no, wśród tych wszystkich debiutantów usłyszymy między innymi na przykład Olę Kendrę, Karolinę Harko, Julię Wasilewską, więc bardzo ciekawe, czy któryś z tych artystów zaistnieje w naszej

0: świadomości na dłużej. Tego im bardzo serdecznie życzę, bo nie ukrywam, że ja zawsze bardzo kibicuję debiutantom z tego powodu, drodzy Państwo, że słyszymy młodych ludzi bardzo często po raz pierwszy, chociaż wiemy, że czasy się nam troszeczkę zmieniły i rzeczywiście dzisiaj dzięki portalom, czy to społecznościowym, ale także różnego rodzaju serwisom jesteśmy w stanie trafić na muzykę, na którą kiedyś no, mieliśmy troszeczkę utrudnioną sposobność. Natomiast wspominam o tym wszystkim, drodzy Państwo, bo gdy popatrzymy na historię od lat 60. do współczesności, no to rzeczywiście wielu artystów, których znamy dzisiaj i kojarzymy, to są artyści, którzy debiutowali w Opolu i te debiuty wygrywali. Na pewno wśród takich gwiazd bardziej topowych dzisiaj, a które w gwiazdach występowały i które te gwiazdy wygrały, to zresztą była ta sama edycja i tutaj wymienię między innymi Corteza, więc to jest jedna z tych postaci, a druga to jest Daria Zawiałow, więc moim zdaniem warto nadal w debiutach występować i ten pierwszy moment pojawienia się w Amfiteatrze Tysiąclecia, jednak Amfiteatrze, który ma tak duży dorobek i tak olbrzymią tradycję, to na pewno dla tych młodych ludzi jest fantastyczne doświadczenie, więc w czwartek jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało, natomiast oprócz tego, że usłyszymy debiutantów, to w czwartek również podczas koncertu usłyszymy m.in. Dodę, ale także Anna Maria Jopek, będzie Kamil Bednarek, Sławek Uniatowski, pojawi się Stasiek Kukulski czy Daniel Godson. To są postaci, które też pamiętamy z debiutów, więc tym bardziej jestem bardzo ciekawy, jak zarówno gwiazdy, które znamy i kochamy od wielu, wielu lat, jak i osoby, które po raz pierwszy pojawią się na scenie, wybrzmią na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki.
1: To wszystko podczas koncertu debiutów. Oni będą im po, że tak powiem, na scenie towarzyszyli, wspomagali ich duchowo?
0: To jest bardzo różne rozwiązanie na przestrzeni lat. Podejrzewam, że formuła wypracowana w ostatnich latach, czyli formuła taka, że usłyszymy zarówno debiutantów i występy debiutantów będą przerywane pewnego rodzaju występami artystów, których już znamy i kochamy. To jest taki środek, który no, sprawdza się w ostatnich latach i podejrzewam, że w tym roku Telewizja Polska postawi na bardzo podobne rozwiązanie.
1: A jeśli chodzi na przykład początkowe edycje Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ta muzyka kojarzyła nam się przede wszystkim z Big Beatem. Ci debiutanci, którzy obecnie debiutują na scenie Opolskiego Festiwalu, jakie gatunki muzyczne reprezentują? Bo to nie zawsze jest coś, co nazwalibyśmy popem.
0: Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, który po raz pierwszy pojawił się w roku 63, to łatwe do zapamiętania, ponieważ teraz mamy 63. edycję, więc proszę z tym kojarzyć to, drodzy Państwo. Wyglądał zupełnie inaczej, natomiast od pierwszej edycji tu spotykała się zarówno piosenka literacka, jak i piosenka popularna. I to są korzenie, które są bardzo istotne i bardzo ważne. Natomiast to, co jest bardzo istotne w momencie, w którym mówimy o debiutach, to jest to, że mamy różne formuły. Są lata, gdzie artyści wykonują utwory z repertuaru danego artysty, na przykład Czesława Niemena czy Skaldów, ale są też takie edycje i to są te edycje, które mi osobiście są najbliższe, gdzie artyści śpiewają swoje premierowe utwory. Premierowe w tym sensie, że to są utwory przez nich najczęściej skomponowane, czyli pochodzące z ich repertuaru i wtedy tak naprawdę słyszymy to, co w duszy gra tego młodego człowieka i bardzo często w ostatnich latach to są takie rzeczy z pogranicza popu alternatywnego, bardzo często zabarwionego lekką elektroniką czy muzyką hip-hopową, więc tym bardziej też jestem ciekawy, czy w tym roku debiutanci postawią bardziej na liryczne ballady, czy na bardziej przebojowe utwory, dlatego też no, nie ukrywam, tak jak wspominałem przed momentem, że bardzo czekam na ten koncert debiutów, który będzie w czwartek, 4 czerwca.
1: Wspomniałeś też o premierach, a kto w tym roku?
0: Premiery, drodzy Państwo, w tym roku wydaje mi się, że będą bardzo ciekawe. Sam fakt, że usłyszymy tercet, który chyba nawet byśmy sobie go nie wyobrazili w głowie wcześniej, bo to będzie bardzo ciekawe trio. To będzie Patrycja Markowska, Andrzej Krzywy i Kamil Bednarek. Zaśpiewają swój utwór, który już od jakiegoś czasu pojawia się na antenach radiowych, ale także już ma swój teledysk. I z tego, co widzę, ludziom bardzo ten utwór się podoba. Więc z jednej strony mamy artystów, których znamy już od wielu lat. Będzie też oczywiście na przykład Michał Wiśniewski, czy zespół, który doskonale Państwo kojarzą, czyli Poparzeni Kawą 3, ale pojawią się także osoby, które możecie Państwo kojarzyć już z KFPP, jak na przykład Sargis, którzy no, nie mieli okazji jeszcze próbować swoich sił w debiutach, więc też jestem bardzo ciekawy, jak to starcie tych artystów, których znamy już na przykład od 10, 15 i od 20 lat na scenie, wypadnie znowu w zestawieniu z tymi artystami, którzy na przykład po raz pierwszy próbują swoich sił w premierach. Natomiast zachęcam, drodzy Państwo, bo premiery można w dużej mierze już odsłuchać, czy to w streamingu, czy na innych portalach, i warto podobnie być może jak w konkursie Eurowizji zaznajomić się już po prostu troszeczkę z tymi propozycjami, żeby sprawdzić, czy one tak samo dobrze wpadają w ucho na żywo, jak właśnie gdy słuchamy tych nagrań studyjnych.
1: Jak dowiedziałem się od Jacka Kreta, no to chociażby w Opolu zostanie zaprezentowana najnowsza płyta Poparzonych Kawą 3.
0: Więc tym bardziej warto spróbować. Zespół ma bardzo dużą oddaną publiczność, to zresztą widać na różnego rodzaju koncertach. Natomiast kiedy rozmawiamy o premierach, na pewno warto też wspomnieć, że podobnie jak w debiutach, tak samo w premierach będą jeszcze artyści, którzy również pojawią się, nie biorąc udziału w konkursie premier. Tu mam na myśli chociażby Justynę Steczkowską, Anię Iwanek czy Katarzynę Żak. Natomiast warto wrócić do Justyny Steczkowskiej z tego powodu, że ona będzie świętowała swoje 30-lecie. I to rzeczywiście jest takie 30-lecie, które muszę powiedzieć, że jest o tyle ciekawe, że rzeczywiście płyta Dziewczyna Szamana, jeżeli dobrze pamiętam, ukazała się w roku 96. No ale mieliśmy już do czynienia z Justyną chociażby w roku 95, gdy reprezentowała Polskę na Eurowizji z utworem Sama, więc możemy powiedzieć, że to jest takie 30 z małym plusem, ale rzeczywiście od debiutu fonograficznego mija w tym roku lat 30.
1: I koncert hip-hopowy, widzę, pojawił się tutaj w rozpisce.
0: To jest, drodzy Państwo, rzecz zapoczątkowana w roku ubiegłym. Bardzo się cieszę, że po wielu latach hip-hop wraca na festiwal w Opolu, bo hip-hop Opole cieszyło się ponad 20 lat temu bardzo dużą popularnością. To nie były koncerty, które wtedy odbywały się w amfiteatrze. Teraz jesteśmy już w takim momencie, że hip-hop już ma tak ugruntowaną pozycję na polskim rynku fonograficznym, że nikt nie kwestionuje jego obecności, a pragnę też przypomnieć, że w dużej mierze ta pierwsza fala hip-hopu, ta pierwsza gwardia, to są dziś postaci 40-50+. Jeżeli ci artyści po ponad 30 latach nadal są obecni w naszej świadomości, to pamiętajmy, że też mówimy już o gatunku muzycznym, który w tej chwili ma już swoją drugą, a tak naprawdę nad trzecią falę twórców, więc cieszę się, że zarówno ci artyści, którzy od wielu lat występują, jak na przykład Łona czy Don Guralesco, będą mieli okazję pojawić się tutaj na scenie. No w ogóle to, że Molesta Venement, Grammatic, no to są po prostu, drodzy Państwo, klasyki dzisiaj, jeżeli mówimy o tym gatunku muzycznym, więc tym bardziej fantastycznie, że Opole otwiera się na ten hip-hop ponownie i być może mówimy tutaj o pewnego rodzaju nowej tradycji i te koncerty hip-hopowe będą już nam z nami na dłuższy czas. A to przypominam też z tego powodu, że przez wiele lat mieliśmy w Opolu na przykład scenę alternatywną. Ta scena alternatywna rzeczywiście fantastycznie się sprawdzała. Później przyszła pewnego rodzaju zmiana, nie wróciliśmy do tej sceny alternatywnej, ale być może właśnie ten hip-hop to będzie pewnego rodzaju formuła, która po części będzie próbowała zastąpić tamto rozwiązanie.
1: I kolejne dwa dni festiwalu, czyli sobota i niedziela pod znakiem jubileuszy.
0: Dokładnie tak. To jest, drodzy Państwo, też rzecz w formule Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki powtarzalna od kilku lat, czyli różnego rodzaju jubileusze czy koncerty, ale także koncerty wspomnieniowe. Przypomnę tylko, że na przykład bardzo dużym powodzeniem cieszył się zeszłoroczny koncert, który był dedykowany Jackowi Cyganowi. To były 3/4 Jacka Cygana. To zresztą tak było fantastyczne, ponieważ pan Jacek też był konferencjerem na swoim koncercie jubileuszowym. Natomiast w tym roku jubileusz obchodzi Bogdan Olewicz. Fantastyczny tekściarz, bo teksty jego piosenek śpiewały postaci od Anny Jantar po na przykład Perfect, więc ten repertuar jest bardzo, ale to bardzo bogaty. Zresztą nie przez przypadek ten jeden z najbardziej ikonicznych tekstów Bogdana Olewicza jest również tytułem, czyli autobiografia, którą właśnie z wykonania Perfectu znamy i kojarzymy. Natomiast sam koncert koncert moim zdaniem będzie bardzo ciekawy ze względu na dobór artystów, bo jestem bardzo ciekawy na przykład jak w tych utworach i który utwór na przykład otrzyma Alicja Szamplińska, którą nie tak dawno podziwialiśmy też właśnie w konkursie Eurowizji. Pojawi się także Kuba Badach, kolejna postać, która ma no fenomenalny głos i tutaj jestem jakby spokojny, bo bez względu na to, który z utworów Bogdana Olewicza zostanie mu, powiem może tak kolokwialnie, przydzielony, to wiem, że wyjdzie z tego na pewno obronną ręką. A oprócz tego między innymi wspominana już Doda czy Kamil Bednarek, więc też wydaje mi się, że to będzie taki wieczór, który będzie oparty na repertuarze, który doskonale znamy, doskonale pamiętamy i kochamy, natomiast bardzo często pewnie w pewnych nowych odsłonach interpretacyjnych. No i ciekawe, który z artystów wyjdzie z tego taką bardzo, ale to bardzo obronną ręką. No i kabareton. Kabareton, który w tym roku będzie troszeczkę inny, ponieważ ten kabareton w tym roku będzie pod znakiem jubileuszu kabaretu Neonówka, więc wiem, że też te kabaretony mają swoją oddaną grupę odbiorców. To zresztą było bardzo doskonale widoczne, drodzy Państwo, gdy tylko pula biletów pojawiła się w sprzedaży, ponieważ osoby, które przyszły kupować te bilety do amfiteatru, mówiły też wprost, że na przykład ich najbardziej interesuje sobota, również na przykład z tego powodu, że będą mogli zobaczyć kabarety, więc to też pokazuje, że w zależności od odbiorcy ten repertuar, który prezentuje Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, musi być właśnie bardzo zróżnicowany, ponieważ każdy z nas oczekuje trochę innych rozwiązań.
1: I niedziela, jubileusz Lady Punk.
0: Jubileusz Lady Punk, trudno mi uwierzyć, ale to jest, drodzy Państwo, prawda, 45 lat od wydania tej ikonicznej płyty grupy Lady Punk debiutanckiej. Zespół, który ma olbrzymią rzeszę swoich odbiorców. Widzimy to rok do roku na amfiteatrze w Opolu, z tego powodu, że zespół dosyć często gości tutaj, na miejscu w Stolicy Polskiej Piosenki i za każdym razem to są po prostu wypełnione krzesła, rzędy wiernych fanów, którzy przyjeżdżają bardzo często z całej okolicy i razem z zespołem Lady Punk śpiewają te utwory od początku do końca. Ja jestem też jakby bardzo spokojny w ogóle o ten jubileusz z tego powodu, że bez względu na to, jaki czas Telewizja Polska przeznaczy na jubileusz grupy Lady Punk, to wiemy, że nawet jeżeli to będzie 90 minut, to będzie 90 minut samych przebojów, które doskonale znamy, bo nie przez przypadek panowie z Lady Punk często odnoszą się do siebie jako do polskich Rolling Stonesów, bo to jest właśnie bardzo podobna sytuacja. W każdej dekadzie ten zespół miał jakieś olbrzymie przeboje i mam takie wrażenie, że przez to, że już kilka pokoleń wychowało się razem z Lady Punk, to każdy z nas może mieć swoje Lady Punk, tak? Takie, które bardziej kojarzy, bardziej zna, czy to z lat 80., czy gdy słuchaczem zaczynało się być dopiero w latach 90., czy na przykład u progu XXI wieku. Zespół, który cały czas zaskakuje, no i mam nadzieję, że w Opolu po raz kolejny nas zachwyci.
2: Mówił Mateusz Torzecki z Muzeum Polskiej Piosenki. Tegoroczny Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki potrwa od 4 do 7 czerwca.
3: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.
4: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam i zachęcam do wysłuchania audycji, a w niej powiemy o tym, że mobilność rowerowa to coś więcej niż same ścieżki.
5: Nasz projekt polega głównie na tym, żeby wybudować brakujące odcinki i to wszystko połączyć spójnym oznakowaniem.
4: Ale sprawdzimy także, co dzieje się w Muzeum Polskiej Piosenki.
0: Opowiadamy historię Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale skupiamy się na latach 60., 70. i 80.
4: W pierwszej kolejności powiemy jednak o tym, że podczas obrad zespołu do spraw mobilności rowerowej przy konwencie marszałków województw Rzeczypospolitej samorządy z całej Polski wymieniają się doświadczeniami i pokazują, jak rozwijają infrastrukturę rowerową w swoich regionach. Mówi dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Tomasz Handzel.
6: Istotne dla Opolskiego.
7: Chcemy się wymienić doświadczeniami. Te fora właśnie do tego służą, żeby poznać konkretny region, czyli
8: wszystkie pozostałe regiony tak naprawdę zjeżdżają się w tym konkretnym momencie do województwa opolskiego w związku z przewodnictwem w konwencie marszałków. My pokazujemy, jak my pracujemy w tym obszarze, czyli ile mamy środków przeznaczonych na ten obszar, w jaki sposób rozwijamy infrastrukturę, jakie mamy dokumenty, z kim współpracujemy, a inne regiony przy okazji wizyt właśnie w tych innych regionach pokazują swoje doświadczenia. Myślę, że mamy wiele do pokazania ciekawych rzeczy, ale też i wiele jeszcze do zrobienia w tym obszarze.
4: Mówił dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Tomasz Handzel. W Opolskim mocny akcent stawiany jest na spójność tras, profesjonalne prowadzenie inwestycji i połączenie regionu bez względu na granice gmin. A jak jest na Pomorzu Zachodnim? O tym Wanda Nowotarska.
5: Nasz projekt polega głównie na tym, żeby wybudować brakujące odcinki i to wszystko połączyć spójnym oznakowaniem. I co jest tutaj kluczowe, że nie zostawiliśmy tego gminom, tylko główną rolę wiodącą tego inwestora pełni województwo i konkretnie Zarząd Dróg Wojewódzkich, gdzie są specjaliści, którzy znają się na tych inwestycjach drogowych, wiedzą jak je prowadzić profesjonalnie, więc to oni przejęli tą inwestycję. I też jakby ma to na celu realizację tras przez wszystkie gminy, niezależnie od ich finansów, od ich możliwości, tak żeby były faktycznie połączone ze sobą województwo z zachodu na wschód, z północy na południe.
4: Mówiła Wanda Nowotarska. A mobilność rowerowa to coś więcej niż same ścieżki. To sposób myślenia o regionie, komunikacji i jakości życia mieszkańców. Mówi Anna Pikus z Lasów Państwowych.
9: W tej chwili jesteśmy na etapie inwentaryzacji w ogóle szlaków i tras rowerowych w Lasach Państwowych, żeby jak najbardziej kompleksowo podejść do tego tematu, żeby wiedzieć, w którym jesteśmy miejscu, gdzie jeszcze możemy się włączyć w jakieś projekty. Natomiast jeszcze raz trzeba powiedzieć, że same procedury są niezwykle wymagające. Zresztą samorządy doskonale też o tym wiedzą.
4: Mówiła Anna Pikus z Lasów Państwowych. A teraz przeniesiemy się do Muzeum Polskiej Piosenki. Tam rozmawiałam z Mateuszem Torzeckim o tym, co zobaczyć można w Muzeum Polskiej Piosenki, ale nie tylko. Zachęcam do wysłuchania tej rozmowy.
3: Ciekawe opolskie.
0: Muzeum Polskiej Piosenki jest instytucją szczególną z tego powodu, że zajmuje się niematerialnym dziedzictwem kulturowym, jakim jest piosenka. Znajdujemy się tuż pod samą widownią Amfiteatru Tysiąclecia, czyli tego słynnego amfiteatru, drodzy Państwo, w którym od roku 1963 odbywa się Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. I to jest bardzo dobre rozwiązanie moim zdaniem z tego powodu, że turyści, którzy przyjeżdżają do Opola, zawsze obowiązkowo chcą zobaczyć amfiteatr. A od roku 2016 mają okazję również po obejrzeniu amfiteatru zejść do nas, do muzeum i zobaczyć naszą ekspozycję stałą. Ta ekspozycja jest ekspozycją o tyle niezwykłą, że my musieliśmy dosyć długo zastanawiać się nad tym, jak zamknąć w ogóle piosenkę w gablocie i czy coś takiego da się zrobić. Z tego powodu, że tak jak wspominałem na początku mojej wypowiedzi, mówimy o tym niematerialnym dziedzictwie, czyli o czymś, czego nie można dotknąć, nie można do końca zobaczyć. Dlatego też w dobie tych wszechobecnych multimediów postanowiliśmy, że pokażemy Państwu piosenki, ponieważ bardzo często, gdy chodzi o historię, czy to Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale także chociażby teledyski z lat 90., te piosenki kojarzą nam się z pewnymi występami i z pewnymi teledyskami. Dlatego też muzeum zgromadziliśmy na tę chwilę ponad 200 godzin materiałów audio-wideo, które opowiadają historię polskiej piosenki od lat 20. do współczesności. Czyli zobaczycie Państwo tutaj zarówno słynne wykonanie Miłości Wszystko Wybaczy Hanki Ordonówny, jesteśmy w latach 20., ale jednocześnie, gdy pomyślimy o współczesności, interesuje nas bardziej muzyka alternatywna czy muzyka elektroniczna, to na przykład miejsce dla Moniki Brodki czy Smolika również tutaj się znajdzie. Oczywiście nie jesteśmy w stanie pokazać wszystkiego. To jest bardzo bogata historia i bardzo ciekawa historia, ponad 100 lat polskiej piosenki. Natomiast postaraliśmy się pokazać Państwu takie najważniejsze zjawiska, które w polskiej piosence miały miejsce i ten rys historyczny, proszę mi wierzyć, pozwala Państwu na to, żeby zgłębić się w tym temacie, bo dostajecie Państwo od nas słuchawki audioprzewodnik i we własnym tempie zwiedzacie i mogę powiedzieć, że mamy tutaj takich zwiedzających, którzy potrafili spędzić na przykład 8 godzin od momentu otwarcia do zamknięcia i przyjść jeszcze następnego dnia, bo stwierdzali, że nie zobaczyli jeszcze wszystkiego. No ale to też zostało wszystko uzupełnione o artefakty, czyli o rzeczy już namacalne, czyli zobaczycie Państwo także wybrane stroje gwiazd, ale także pamiątki związane z Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki, na przykład od biletów po biuletyny, biuletyny, posłynną Karolinkę, która jest wręczana debiutantom i wiele, wiele innych rzeczy.
4: Wspomniał Pan o strojach gwiazd. Jakie stroje możemy tutaj zobaczyć w Muzeum Polskiej Piosenki?
0: Tak jak Państwu mówiłem przed momentem, my znajdujemy się pod widownią amfiteatru, więc no, przestrzeń jest dla nas troszeczkę ograniczona. Natomiast staramy się Państwu zawsze prezentować kilka strojów scenicznych. Wymieniamy je co jakiś czas. Na tę chwilę, gdy rozmawiamy, możecie Państwo zobaczyć chociażby dwa stroje sceniczne Doroty Rabczewskiej, znanej jako Doda. I to są te stroje, w których rzeczywiście na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki występowała. Ale nie tylko. Możecie Państwo także zobaczyć chociażby jeden ze strojów Halinki Młynkowej, który jest w naszych zbiorach. Możecie też Państwo zobaczyć słynny strój Michała Wiśniewskiego, który wjeżdżał na motorze na scenę amfiteatru w takim kombinezonie, który jest cały w kryształach Swarowskiego. On też robi bardzo duże wrażenie. Ale na przykład też możecie Państwo zobaczyć z bardziej współczesnych artystów Corteza i jego strój, w którym wystąpił podczas debiutów w Opolu. Natomiast jeszcze w takim drugim miejscu, które nazywa się Szafą z kostiumami, również możecie Państwo zobaczyć całą masę strojów i wśród tych strojów chociażby są stroje Ali Babek czy Justyny Steczkowskiej.
4: Czy te zbiory się cały czas poszerzają? Czy trafiają tutaj do Państwa cały czas nowe stroje?
0: To jest sytuacja, która wygląda w ten sposób, że my jako dział merytoryczny, a także przede wszystkim dział zbiorów, staramy się poszerzyć tą kolekcję, która jest w muzeum. To jest jedno zresztą z działań statutowych. Dlatego też jesteśmy zobligowani poprzez ustawę o muzeach i staramy się pozyskiwać. To są oczywiście, drodzy Państwo, szeregi długich rozmów, próśb, rozmów zarówno z managementem, często z samymi artystami. No i te rozmowy idą w bardzo różnych kierunkach. Część artystów oczywiście zgadza się od razu, część artystów jest niechętna, natomiast my bardzo się cieszymy za każdym razem, kiedy udaje nam się któryś z tych strojów pozyskać, ponieważ jest to kawałek historii polskiej piosenki i często też te stroje pozwalają nam opowiedzieć szerszą historię, bo nie rozmawialiśmy jeszcze o wystawach czasowych, natomiast jedną z wystaw czasowych, którą w tej chwili możecie Państwo podziwiać w muzeum, to jest wystawa Exotico, moda tercetu egzotycznego i to dzięki właśnie współpracy z córką pani Izabeli Skryban-Dziewiątkowskiej. Udało się te stroje pozyskać, one trafiły teraz już do Muzeum Polskiej Piosenki. No i szereg tych strojów właśnie pokazujemy na wystawie, która została w takiej estetyce kampu pokazana i próbuje ukazać tercet egzotyczny jako ten jeden z najstarszych polskich zespołów, który koncertował i grał przez 56 lat. Trochę innym kontekście, ale bardzo kolorowym i przepięknym.
4: Właśnie a propos wystaw czasowych, czy w najbliższym czasie są planowane jakieś nowości tutaj w Muzeum Polskiej Piosenki?
0: Wystawy czasowe, drodzy Państwo, to jest rzecz najważniejsza dla każdego muzeum. My pracujemy z wieloletnim wyprzedzeniem. Jesteśmy w trakcie też podpisywania pewnych umów. Ja nie jestem w stanie Państwu wszystkich rzeczy powiedzieć, natomiast obiecuję, że w tym roku jedna z gwiazd polskiej piosenki, bardzo ważna dla Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale w ogóle dla całej historii polskiej piosenki, będzie miała swoją wystawę w muzeum i to gwarantuje, że będzie kolejna perełka, jeżeli chodzi o nasze wystawy czasowe.
4: A jakie eksponaty cieszą się może największą popularnością?
0: Tu, drodzy Państwo, jest bardzo różnie, bo to jest zależne od odbiorcy. Czyli, tak jak rozmawialiśmy przed momentem, mogę wnioskować, że dla pani redaktor bardzo istotne są stroje gwiazd. I dla dużej części zwiedzających te stroje są bardzo istotne. Dla innych zwiedzających bardzo ważne są na przykład nagrody. I część z tych nagród również pokazujemy. Czy to Złotego Fryderyka Jerzego Płomskiego, który w tej chwili jest na jednej z wystaw czasowych, czy chociażby te nagrody, które na przestrzeni lat artyści dostają, czy to w różnego rodzaju radiostacjach, bądź są nagradzani ze względu na sprzedaż swoich płyt, czyli są to zarówno złote i platynowe płyty. I to są też rzeczy, które dla wielu zwiedzających są ważne, ponieważ pokazują również no, miłość fanów do danego artysty. Jednak platynowa płyta nie bierze się znikąd, trzeba sprzedać odpowiednią ilość egzemplarzy, by taką nagrodę otrzymać. Więc też dla wielu osób tego rodzaju rzeczy mają znaczenie, a jest grupa odbiorców, dla których najważniejsza jest ta piosenka. Czyli po prostu przychodzą tutaj, żeby posłuchać dobrej muzyki i dowiedzieć się wielu nowych rzeczy, bo my też staramy się, by nie słuchali Państwo tylko piosenek, ale tak, żeby zdobywali dodatkowe konteksty. W tym na pewno też pomaga program, który muzeum realizowało wraz z TVP Rozrywka pod tytułem Historia jednego przeboju. To jest ponad 130 odcinków, które zrobiliśmy. No i one też w takich krótkich formach, 8-12-minutowych, opowiadają historię danego utworu. I to też pozwala poszerzyć po prostu wiedzę i wiemy, że cieszy się popularnością wśród zwiedzających. Warsztaty, które mamy, to są, drodzy Państwo, warsztaty, które są w ofercie przede wszystkim stałej. Realizujemy ofertę dla grup, od grup przedszkolnych do szkół ponadpodstawowych, ale robimy także zajęcia dla seniorów, więc tak naprawdę każda z grup społecznych jest przez nas zaopiekowana i to cieszy się bardzo dużą popularnością, ponieważ samo muzeum odwiedza co roku około 40 tysięcy zwiedzających i muzeum prowadzi co roku około 300 zajęć i warsztatów. To są bardzo różne zajęcia, bo z jednej strony mówimy o lekcjach muzealnych, ale z drugiej strony mówimy też o samych warsztatach. My, drodzy Państwo, w tej chwili, gdy do Państwa mówimy i ja do Państwa też mówię w tej chwili, jesteśmy w dosyć szczególnej przestrzeni, bo jesteśmy w przestrzeni edukacyjnego studia nagrań. To jest studio, które muzeum otworzyło w roku 2018 i to edukacyjne studio nagrań składa się, jak każde studio, z dwóch bardzo ważnych pomieszczeń, czyli z jednej strony jesteśmy teraz w tym miejscu, w którym pracuje realizator, ale tuż obok nas mamy także tę przestrzeń, gdzie dzieje się cała magia i gdzie artyści, a u nas też bardzo często dzieci nagrywają w ogóle piosenkę. I dlaczego to robimy? Właśnie z tego powodu, żeby młodzi odbiorcy zrozumieli, że ten efekt finalny w postaci piosenki musi jakoś się narodzić, że bardzo często musi spotkać się kompozytor, tekściarz oraz wykonawca, albo często tekściarz i kompozytor i wykonawca w jednym, bo mamy szereg artystów, którzy sami komponują i sami dla siebie piszą i wtedy już mamy do czynienia z prawdziwymi songwriterami. Natomiast my tutaj młodzieży pokazujemy te etapy i też to, co w studio można zrobić z ludzkim głosem. Dlatego też te zajęcia cieszą się bardzo, ale to bardzo dużą popularnością. Ale też są takie zajęcia, które są bliższe takim zajęciom, powiedzielibyśmy, rytmicznym, czyli na przykład zabawa z bum-bum rurkami. Mamy też całą plejadę takich tematów, które pokazują, jak ta piosenka zmieniała się na przestrzeni lat. Mamy też zajęcia, które mówią o historii Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, albo zajęcia, które na przykład mówią o nośnikach dźwięku, bo tych piosenek też bardzo często słuchaliśmy jednak na pewnego rodzaju nośnikach, więc śledzimy to od płyt szelakowych do MP3 dzisiaj. No i młodzież też próbuje poznać tę historię i zrozumieć, dlaczego ta piosenka jest tak ważna. To są warsztaty, które mają taki charakter bardzo często wspominkowy, więc najczęściej proponujemy tym grupom takie rozwiązanie, że opowiadamy historię Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale skupiamy się na latach 60., 70. i 80. I obudowujemy to też przez bardzo różny kontekst historyczny i społeczny, bo to jest bardzo ważne i ważne działanie i też pozwalamy tym grupom bardzo dużo mówić. Bo tu chodzi o to, żeby te wspomnienia też pokazały, jak bardzo skomplikowana jest ta historia, szczególnie do roku 89. I rzeczywiście to bardzo ładnie otwiera, ponieważ my też zawsze w Muzeum Polskiej Piosenki używamy takiego sformułowania, że ta piosenka to jest taki niezwykły twór, który niesie ze sobą historię i wspomnienia.
4: Mówił kierownik działu wystaw i edukacji w Muzeum Polskiej Piosenki Mateusz Torzecki.
6: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.

0: Obywatelko, obywatelu. W ramach obchodów Dnia Dziecka informujemy, że obywatelski przydział radości został zwiększony o misia.
1: Nic, panie kierowniku! Oczko mu się odlepiło! Temu misiu!
0: I nie jest to miś przypadkowy, tylko ten jedyny kultowy. I co my zrobimy z tym misiem? My otworzymy oczy niedowiarkom. Powiedz nam, jak pielęgnujesz w sobie dziecko i wygraj misia. Tego misia. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
2: Kocham.
1: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
2: To łatwo powiedzieć.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

Kiedy jadę samochodem, słucham Radia Pogoda i bardzo, bardzo Państwa zachęcam, żebyście robili to samo. Alicja Węgorzewska.

0: autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś i jutro od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja.

Radio Pogoda. Muzyka, która łączy pokolenia.

już gasną światła na drogach i nieba budzi się chłodny wiatr. Gdy pójdę w świat ten, jeśli umiesz przebyć.

Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu

O, jak ci zazdroszczę, turysto, do starej się udasz fontanny i rzucisz soldino, i odtąd z dziewczyną legendy połączy cię czar. Wśród szmeru fontanny de Trevi nuciłaś mi tam pierwszy raz ten refren maleńka, i odtąd piosenka jak Rzym zakochała się w nas.

importe au loin le

Jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, j

Jak on się postara, się postara, zajedzie.

Stałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona.

0: Pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda, Jerzy Bralczyk.
1: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata, herbaty szklanka.

0: O jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem
0: drzwi cicho skrzypną
1: i witaj nam herbatą. A cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czulechlonąc.
0: A potem syci woni, poprzestajemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić?